0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już rozpoczęta. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Eweliną Walczak, która przedstawi nam
0: przegląd wydarzeń tygodnia w świętokrzyskiem.
2: Ewelina Walczak, zapraszam. Milionowe inwestycje w walkę z rakiem. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zyskało potężne wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny oraz utworzyło nową infrastrukturę badawczo-leczniczą. Ponad 19 milionów złotych z KPO oraz 4 miliony z budżetu województwa pozwoliły na rewolucję sprzętową, która radykalnie przyspieszy diagnostykę i poprawi bezpieczeństwo chorych. Kluczowym elementem tych wielkich zakupów jest stworzenie nowoczesnej 8-łóżkowej sali badań klinicznych, która otwiera przed pacjentami z regionu dostęp do najnowocześniejszych światowych terapii. Miliony zmienią standardy w medycynie, tymczasem grube miliony odmienią też świętokrzyską rekreację. Plaża miejska, strefa dla food trucków oraz nowe ścieżki spacerowe. Tak zmieni się lewy brzeg Nidy w Pińczowie, a szczegóły zna Małgorzata Mura.
3: Projekt na zagospodarowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych terenów wkracza w decydującą fazę. Pińczów zyskał pozwolenie na budowę bulwarów nad Nidą i stara się o 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Prace, które opóźniły się z powodu procedur administracyjnych w Wodach Polskich, mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na przełom 2027 i 2028 roku.
2: W budżecie zabezpieczono też pieniądze na wkład własny. Inwestycje zmienią turystyczne oblicze regionu. Z kolei technologiczna rewolucja ułatwi codzienne podróże mieszkańcom. Świętokrzyski transport publiczny wkracza w cyfrową erę. Podróżni w regionie mogą już korzystać z bezpłatnej aplikacji Time for Bus, która pozwala śledzić lokalizację autobusów na żywo i sprawdzać dokładny czas ich przyjazdu. Nowy system to także potężne narzędzie logistyczne dla samorządu, które w najbliższych miesiącach planuje zintegrować aplikację z transportem kolejowym. Aplikacja ułatwi codzienny transport, tymczasem finansowe wsparcie ułatwia domowe budżety. Świętokrzyskie podsumowało pomoc dla rodzin. Dzięki programowi Aktywny Maluch rozwija się sieć opieki nad dziećmi, co pozwala rodzicom na szybszy powrót do pracy, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
4: Mamy 3,5 tysiąca takich miejsc nowych. To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą obecnie.
2: Z kolei 1 800 milionów złotych w ubiegłym roku trafiło do rodzin w regionie w ramach programu 800+. Świadczeniem objęto 127 tysięcy dzieci. Natalia Schroeder, raper Fukaj oraz legendarny zespół Dżem będą głównymi gwiazdami muzycznymi tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca pod hasłem Jedno Miasto, Wspólna Energia. Trzydniowy program imprezy wypełnią kultowe i zupełnie nowe punkty programu, które rozleją się po całym centrum miasta. Tradycyjnie w piątek wręczone zostaną nagrody miasta w dziedzinie kultury, po których ruszy widowiskowy spacer artystyczny Sztuka po sąsiedzku, łączący teatr, taniec i operę, zwieńczony koncertem Filharmonii Świętokrzyskiej na rynku. W sobotę wystartuje bajkowy korowód o 14:00, prowadzony przez tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca. W niedzielę Dom Kultury Białogon zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia największego zespołu rockowego, który w tym roku wspólnie zagra wielki hit Meluzyna.
1: Meluzyno, zdaje się, że to było w Akademii Pana Kleksa. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a w przyszłym tygodniu będzie można Meluzyny przez największy rockowy zespół świata posłuchać na kieleckim rynku. Jest jeszcze tydzień czasu, a więc chyba każdy może się tego nauczyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. No może oprócz mnie, bo ja jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o grę na jakimkolwiek instrumencie. Mam nadzieję, że u Was jest z tym dużo lepiej. Przegląd wydarzeń tygodnia za nami przedstawiła go Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz porywam Was pod ziemię na wycieczkę po naszych pięknych świętokrzyskich zakątkach.
5: Moim i Waszym gościem jest Dorota Czesak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dziś tak zupełnie niespodzianie zabierasz nas i porywasz niczym Eurydykę pod ziemię.
6: Pod ziemię. Czemu nie? Mamy bardzo dużo atrakcji podziemnych w naszym województwie świętokrzyskim. No więc dlaczego nie pod ziemię? Pogoda dopisuje, na dworze gorąco, więc zejdźmy pod ziemię. Mamy naprawdę kilka wspaniałych atrakcji podziemnych. Może zacznijmy od tras podziemnych. Opatów, Sandomierz, kiedyś potężne miasta leżące na szlakach handlowych, opasane murami, duszące się w tych murach, ale te mury były wybudowane po to, żeby ochronić mieszkańców przed licznymi najazdami, no na przykład Tatarów, no i dlatego miasta musiały rozbudowywać się w dół. Nie było innej możliwości, poza murami był zakaz budowania budynków, no więc mieszczanie i opatowscy i sandomierscy drążyli piwnice, drążyli korytarze, no po to, żeby móc gdzie przechowywać przede wszystkim swoje towary, którymi handlowano. Ostatnio byłam z grupą międzynarodową w Opatowie, to byli Niemcy, na wymianie tutaj z naszymi uczniami z Liceum Radomskiego, byli naprawdę zachwyceni. Trasa podziemna w Opatowie, pozdrawiam obsługę, przesympatyczni, profesjonalni ludzie, o długości około 500 metrów i co ciekawe, te komory, korytarze wydrążone są na trzech poziomach. Wchodzimy w maksymalnie 14 metrów pod ziemię. Te komory przepięknie urozmaicone. W tej trasie podziemnej dużo ciekawych rzeczy, bardzo aktywnie tam wszystko się zmienia. No właśnie, ta wystawa nawiązująca do PRL-u. Jest też wystawa dotycząca winiarstwa, które rozwija się na ziemi sandomierskiej. W tej chwili już kilkanaście winnic, przepyszne wino. Zachęcam, żebyście przyjechali, zdegustowali, wypróbowali. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No i te komory, które naprawdę są bardzo atrakcyjnie wyeksponowane. Bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Także zapraszamy do Opatowa.
5: No właśnie, w ogóle jak my pojedziemy na wschód naszego województwa, czyli jeżeli odwiedzimy Opatów, Sandomierz, czy chociażby okolice Ostrowca, to tam pod ziemię możemy śmiało zejść i to na cały dzień pochodzić, bo mamy i Krzemionki Opatowskie. To też jest ciekawe, zaraz sobie o tym porozmawiamy, że Krzemionki są miejscem, atrakcją, która stara się na wpis do listy UNESCO. No i jest także Sandomierz. Tam co prawda od czasu do czasu ty pewnie będziesz wiedzieć coś więcej na ten temat, bo od czasu do czasu nas jako ludzi, którzy z turystyką mają trochę mniej wspólnego, dochodzą jakieś słuchy, że jest konflikt i że tam różnie to bywa z tym wejściem do tych podziemnych tras. No ale także jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu.
6: Jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu, więc jeżeli przyjedziecie do Sandomierza, jak najbardziej do tej trasy zapraszam. Konflikt, o którym mówił Michał, wynika przede wszystkim z tego, że turystyka zaczyna przynosić pieniądze. To zaczyna być naprawdę dochodowa działalność.
5: Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
6: No właśnie, tak, konflikt był. Teraz już nie ma problemu z tym, żebyście tam do tej trasy podziemnej w Sandomierzu weszli. Kilka lat temu rzeczywiście stała Straż Miejska. Trudno, był taki okres majowy, kiedy trudno było tam wejść, natomiast w tej chwili wszystko się uspokoiło i przynajmniej dla was, dla turystów nie będzie problemu z dostępnością, więc jak najbardziej w Sandomierzu podziemia też można pochodzić. Zawsze ciekawie to wygląda, kiedy mamy świadomość, że nad naszymi głowami maszerują ludzie, bo chodzimy pod płytą rynku, między innymi 9 metrów pod ziemię, także bardzo ciekawie to wygląda i temperatura. Zawsze państwo pytacie, czy dam radę, czy tam jest zimno, jak głęboko wchodzimy pod tą ziemię, czy są wąskie korytarze. Wygląda to w ten sposób. Masowe atrakcje turystyczne są dla mas. Tak? Czyli chodzi o to, żeby przepustowość danego miejsca była jak największa, żeby i mniejsi, i więksi, i chudsi, i grubsi, i młodsi, i starsi tam z przyjemnością weszli, więc dla takiego standardowego turysty jak najbardziej jest tam bezpiecznie, jest tam w miarę przyjemnie i każdy z państwa da radę. Jeżeli chodzi o temperaturę pod ziemią, najczęściej jest to średnia temperatura w danym regionie, czyli u nas i w jaskiniach, i w trasach podziemnych jest to około 9 stopni Celsjusza, przy czym w jaskiniach dochodzi kwestia wilgotności. Tak, w trasach podziemnych jest inaczej, tam jest wentylacja, natomiast w jaskiniach temperatura, wilgotność dochodzi do prawie 100%, czyli jest po prostu jaskiniowo i niezbyt przyjemnie.
5: No jak to w jaskini są również różnego rodzaju żyjątka, które po prostu mają tam swoje domy i swoje miejsce. Tyle o Sandomierzu, natomiast...
6: Jedno słowo komentarza a propos organizmów, które żyją w jaskiniach, a taki turystyczny dowcip, nie wiem, sytuacja zabawna, która mi się przydarzyła, kiedy pracowałam jako przewodnik w jaskini Raj. Weszła do jaskini dziewczyna w mojej grupie, pani, no ubrana nieadekwatnie, tak? Czyli bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, przewodnice, narciarskie spodnie, narciarskie kurtki, trapery, czapki, rękawiczki. Pani tak delikatnie ubrana. I pani miała olbrzymi tatuaż pająka tutaj na piersi wytatuowany. Po czym weszła do jaskini i zemdlała, kiedy ja zaczęłam opowiadać, że są pająki. No to wynieśliśmy panią na zewnątrz. Proszę pani, dlaczego pani zemdlała? Co się stało? I pani mówi, że ona się boi pająków.
5: Taka arachnofobia po prostu.
6: Ale kiedyś się nie bała, bo miała tatuaż, wiesz.
5: No może przestraszyła się, jak już wiesz, codziennie budzisz się rano, patrzysz, masz na klacie pająka, no to może się człowiek przestraszyć. Ja chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie taką, że niedaleko Sandomierza, o którym mówiliśmy i byliśmy w nim w trasie podziemnej przed momentem, jest również Baranów Sandomierski i tam nieopodal jest także zamek Krzysztobór. Tak, no może nieopodal, no ale okej. Okay. Ja pamiętam...
6: Tu tak, dobra, nieopodal.
5: Tu tak, nieopodal. W każdym razie w tym regionie. Ja pamiętam jako uczeń jeszcze szkoły podstawowej, czyli te lata świetlne temu, byliśmy tam właśnie na wycieczce i tam pan przewodnik nam powiedział, że prawdopodobnie była trasa właśnie z ujazdu do Sandomierza. Czy ty coś na ten temat wiesz? I mnie zaciekawiło wtedy jedno, pamiętam, że on powiedział, że ta trasa, żeby było szybciej, oni ślizgali się tam saniami, a trasa była wysypana prawdopodobnie cukrem.
6: Przewodnik powie wszystko. Pytanie, kto w to uwierzy?
5: Ja wierzę do tej pory.
6: O tym nie słyszałam. Na pewno mówi się o tym, że było podziemne przejście między zamkiem Krzysztopór a Ossolinem, czyli miejscowością rodową Ossolińskich. O tej do Sandomierza powiem szczerze, że nie słyszałam, ale już będę mówić, że najprawdopodobniej był. Tak?
5: Przewodnik uczy... tak rodzą się plotki.
6: Tak, przewodnik uczy się całe życie. O tych trasach, które kiedyś były, a ich tak naprawdę nie ma, możemy mówić naprawdę bardzo długo, bo na przykład na zamku w Chęcinach, kiedy według legendy wpuszczało się kaczkę w studni, która była na zamku, to ona wypływała w studni na rynku. Żadnej studni nie było, była cysterna na wodę, ale jak pojedziecie na rynek w Chęcinach, jak zajrzycie do studni, to tam ta kaczka cały czas jest.
5: Cały czas pływa.
6: Jak najbardziej pływa cały. Fakt, że czasami brzuchem do góry, ale rzeczywiście ta kaczka pływa. Jeszcze słowo komentarza do zamku Krzysztopór w Ujeździe. Przepiękna trasa podziemna tam jest. Ja rzeczywiście uwielbiam tam moich turystów zabierać, dlatego że bardzo krótki fragment tej trasy jest bardzo wąski i trzeba tam rzeczywiście przechodzić na kucka. I to jest budowanie napięcia. Tak jak w twierdzy w Kłodzku, tak? Tam rzeczywiście ten fragment jest dłuższy, natomiast w Ujeździe robi to wrażenie. Naprawdę raz, że jest ciemno praktycznie, dwa, że rzeczywiście trzeba przejść z kulonem i są tam naprawdę piękne podziemia. Ja jak zwiedzam Krzysztopór, dzielę tą trasę na trzy części, idziemy bastionami, idziemy częścią pałacową i wchodzimy pod ziemię. Turyści są zachwyceni, także jak będziecie w Ujeździe, drogowskazy was poprowadzą, tam jest pięknie ta trasa oznaczona. Zapraszam do podziemi, bo robią naprawdę wrażenie. I to pytanie turystów. Dlaczego ludzie budowali coś tak wielkiego?
5: No właśnie, dlaczego budowali? Krzysztopór w ogóle jest przepiękny i tam to, że jest tyle pokoi, ile dni w roku?
6: Tak? Dokładnie tak.
5: Dobrze, ja kojarzę.
6: Nie pokoi.
5: Komnat.
6: Nie, okien. Jest 360, tak, bo może państwo nie wiecie, jest... Pałac miał być wybudowany na wzór kalendarza, miał mieć 356 okien, tyle ile dni w roku, 52 pokoje, tyle ile tygodni w roku,
5: tak
6: dokładnie,
5: jest.
6: 12 dużych sal, tyle ile miesięcy w roku i 4 wieże, tyle ile kwartałów w roku.
5: No i wszystko się zgadza, tylko widzimy teraz ruiny tego wszystkiego.
6: Dokładnie tak, ale ruiny są naprawdę monumentalne, przepięknie to wygląda, zwłaszcza jak się jedzie od Opatowa na takiej wysokiej skarpie podmurowanej, stają ruiny. Przepięknie to wygląda, także zapraszamy do odwiedzenia.
5: Dobrze, a my jedziemy dalej, czyli jedziemy, jak jesteśmy już w tamtych okolicach, to jedźmy do Krzemionek Opatowskich.
6: Koniecznie. Widziałeś
5: widziałem,
6: tutaj.
5: Tak, widziałem, ale opowiem, proszę państwa.
6: Zobacz, opowiedz, co widzisz.
5: Opowiem, co widzę. Siedzi obok mnie nasza ulubiona przewodniczka, czyli Dorota Czesak i na prawej ręce, na przegubie jej przegub
6: pokazuje.
5: Nasze brylanty po prostu świętokrzyskie, bo inaczej tego nazwać nie można, czyli przepiękna bransoleta z krzemieniem pasiastym oprawionym również
6: w srebro,
5: ale chciałem powiedzieć, że oprawiona po prostu przez prawdopodobnie jakieś skandynawskie krasnoludy to oprawiały i to jest precyzyjna, misterna, koronkowa robota.
6: Pozdrawiamy serdecznie właścicieli i pana, który pracuje w Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, bo stamtąd jest ta bransoleta.
1: Do rozmowy o krzemieniu pasiastym obiecuję wam, że już za moment wrócimy na antenie. Zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Czym jest krzemień pasiasty? Chyba każdy wie, ale na wszelki wypadek za moment sobie o nim właśnie między innymi porozmawiamy. Ale zanim wrócimy do rozmowy o krzemieniu pasiastym, zanim o tych świętokrzyskich brylantach będziemy mówić, a dokładnie to opowiadać o nich będzie mój i wasz gość, czyli świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, ale to chciałbym, żebyśmy również już teraz zajrzeli także do miasta i gminy Morawica, bo tam także, jak na razie, inwestycja, która być może zmieni się w diamenty i brylanty, choć nie dosłownie.
0: Tym żyje Świętokrzyskie.
1: Przenosimy się do podkieleckiej gminy Morawica, dlatego że tam planowana od lat budowa Akademii Golfa w Bilczy nabiera teraz realnych kształtów. Okazuje się, że w ciągu 2 albo 3 lat ma tam powstać nowoczesny ośrodek nauki do gry, do nauki gry w golfa. Ta także ma powstać rozbudowana strefa rekreacyjna z parkami, ścieżkami rowerowymi, skateparkiem i placem zabaw. Projekt Akademii Golfa jest przygotowany przez miasto i gminę Morawica. Zakłada stworzenie jednego z najbardziej nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w regionie. Inwestycja ma powstać w Bilczy na około 13-hektarowym terenie położonym między osiedlami mieszkaniowymi, kompleksem leśnym oraz specjalną strefą ekonomiczną. Sama Akademia Golfa zajmie około 5,5 hektara. Zaplanowano tam driving range, czyli nowoczesną strzelnicę golfową, 6-dołkowe pole golfowe umożliwiające trening w warunkach zbliżonych do profesjonalnych oraz pole do minigolfa. To będzie jednak tylko część przedsięwzięcia. Projekt przewiduje również budowę zaplecza socjalnego, parków tematycznych, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznej, skate and bike parku, placu zabaw oraz elementów małej architektury, a w dalszej perspektywie mają powstać także 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Morawica, Marian Buras, samorząd ma już sprecyzowaną koncepcję inwestycji. Jej realizacja ma odbywać się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz zauważa również, że będzie to pierwsza w Polsce inwestycja tego typu realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. A jednym z najważniejszych założeń projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Akademii Golfa dla dzieci i młodzieży z gminy Morawica. Burmistrz zwraca również uwagę, że golf nie jest dyscypliną przeznaczoną wyłącznie dla najbogatszych. Procedury związane z partnerstwem publiczno-prywatnym są oczywiście czasochłonne, jednak samorząd liczy, że przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych lat. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Bilcza zyska nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który będzie służył zarówno mieszkańcom gminy, jak i osobom chcącym rozpocząć przygodę z golfem. Ja kiedyś też rozpocząłem przygodę z golfem, tylko że wełnianym i później mnie szyja drapała.
0: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Sprawdzam i to dosłownie sprawdzam, jak wyglądają nasze świętokrzyskie diamenty, czy też brylanty. No oczywiście nie są to takie, jak możemy sobie wyobrazić, ale w naszym województwie pod ziemią także czają się skarby, które także mają ogromną wartość. I o tej ich ogromnej wartości w dalszej części naszej rozmowy przypomnę, że moim i waszym gościem jest świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, która dziś oprowadza nas po podziemnych trasach naszego województwa.
6: Krzemień pasiasty to świętokrzyski diament, tak się o nim mówi. A mówi się też o nim, że jest kamieniem optymizmu. Podobno jak się go nosi, to życie jest piękniejsze. Wtedy świat rzeczywiście nabiera barw, nabiera kolorów. Myślę, że naprawdę coś w tym jest. A to, co jest wyjątkowego w tym kamieniu, to fakt, że żaden z elementów nie jest identyczny. Czyli możecie mieć 20 elementów i każdy z tych elementów będzie miał inne paski, inne wzory. Te wzory układają się, no na przykład w postaci kaczki, Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie jest właśnie taki element w postaci no na przykład świecznika. Także przepięknie to wygląda. Koniecznie musicie pojechać do Krzemionek-Opatowskich, bo naprawdę tam dzieje się bardzo dużo fajnych, dobrych rzeczy i z tej trasy podziemnej, która tam się znajduje, możemy być dumni. No a jak już ją wpiszemy na listę zabytków UNESCO, to się będzie naprawdę działo.
5: No właśnie, może wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę da Krzemionkom ten wpis na listę UNESCO. Co się zmieni?
6: Zmieni się przede wszystkim to, że będziemy jeszcze bardziej dumni niż jesteśmy ze świętokrzyskich zabytków. Będzie to jedyny obiekt w naszym województwie wpisanym na tę listę. Dwa, ten wpis ma taką bardzo praktyczną rolę, czyli UNESCO promuje dany zabytek na całym świecie. Bo nie oszukujmy się, w województwie świętokrzyskim tych turystów zagranicznych jest naprawdę znikoma ilość. Liczymy na to, że to się zmieni, kiedy te Krzemionki będą ewentualnie na tej liście, dlatego że o świętokrzyskim będzie po prostu wtedy głośno w Europie i na świecie. Bardzo, bardzo na to liczymy. Jesteśmy przygotowani, umiemy języki. Rozmawialiśmy z Michałem o języku chińskim. Jeszcze nie umiemy, ale słuchajcie, będzie trzeba,
5: będziemy
6: się nauczyć.
5: Będziemy się uczyć na pewno. Tak. To my zachęcamy do tego, żeby odwiedzić oczywiście również Krzemionki Opatowskie, które nie są koło Opatowa.
6: Nie, trwa zagorzały spór właśnie między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim, bo są bliżej Ostrowca. No a nazywają się Krzemionki Opatowskie. Na pewno warto do nich pojechać. Mam nadzieję, że w tym roku skończy się już remont drogi, że będzie tam można naprawdę komfortowo dojechać bezpiecznie i że będziecie tam jeździć, bo naprawdę warto pojechać do Krzemionek.
5: A powiedzmy jeszcze chwilkę o trasie, bo przecież ta trasa też nie jest dostępna dla wszystkich i nie jest taką łatwą trasą jak te poprzednie, o których mówiliśmy.
6: Nie jest jakoś tam wybitnie trudniejsza, natomiast no nie wszyscy są zdecydowanie węższe korytarze niż w Ujeździe czy w Opatowie, więc osoby, które mają klaustrofobię, no raczej powinny się zastanowić. Chociaż ja zawsze turystom mówię, żeby weszli na początek trasy, żeby no zobaczyli, bo być może dadzą radę, tak? Zawsze można wyjść, także warto spróbować. Na pewno te trasy nie są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich, także tutaj w każdej trasie podziemnej czy to w Opatowie, czy w Sandomierzu, jest kilkaset schodów. I to też daje pod rozwagę organizatorom turystyki, którzy wpisują takie atrakcje do programów wycieczek dla osób starszych. Te trasy są, tak jak wspominałam, o turystyce masowej. Przygotowane praktycznie dla wszystkich, ale trzeba mierzyć siły na zamiary i się zastanowić po prostu.
5: No dobrze, to wróćmy ze wschodu naszego województwa z powrotem do centrum, czyli do stolicy, do Kielc. Tutaj także trasa podziemna jest, chociażby na Kadzielni, bo są jaskinie.
6: Jest wspaniała, moja ulubiona trasa podziemna w województwie świętokrzyskim. Pozdrawiam sympatyczne dziewczyny.
5: Ulubiona dlatego, że najkrótsza?
6: No najkrótsza, ale przede wszystkim ja mam do niej najbliżej i najczęściej tutaj jestem. Naprawdę polecam serdecznie. Raz, że wspaniała obsługa, sympatyczne, przesympatyczne dziewczyny. Dwa, nie ma problemów z dostępnością, tak jak na przykład w jaskini Raj, tak? Gdzie rzeczywiście trzeba rezerwować jaskinię dużo, dużo wcześniej. Trzeba też wpłacać 100% wartości biletów. To bywa bardzo duży problem, zwłaszcza dla grup zorganizowanych. A Kadzielnia dla wszystkich, otwarta, sympatyczna, trasa o długości 140 metrów, która łączy trzy jaskinie połączone ze sobą. Chyba największa atrakcja tej trasy to kaski, które każdy musi założyć na głowę. Niektórzy turyści mówią, że nie chcą tych kasków założyć, bo ktoś już je miał na głowie i no i nie, tak?
5: Albo po prostu będą mieć zburzoną fryzurę.
6: No dokładnie, po czym wchodzimy do takiej trasy na Kadzielni i słyszymy tylko puk. Obijają się kaski od skał. Przejścia są wąskie, natomiast nie na tyle wąskie, żeby na przykład osoby, które mają około 100 kg, tamtędy nie przeszły, bo bardzo często przychodzą też do mnie, turyści biorą mnie gdzieś na boczek. Pani Doroto, co pani sądzi?
5: Czy ja się zmieszczę?
6: Chociaż ostatnio pan opowiadał, jak zakleszczył się w błędnych skałach w Kotlinie Kłodzkiej. No i opowiada, był nauczycielem, opowiada, że jego uczniowie do tej pory się z niego nawijają, żartują, że pan niestety nie dał rady. Na Kadzielni wszyscy państwo przejdziecie bez problemu. Przepiękna sprawa. Ta trasa mi się podoba też dlatego, że puszczane są na przykład głosy nietoperzy. To jest taka dodatkowa atrakcja, a praktycznie na sam koniec zwiedzania widać diament.
5: Ale taki prawdziwy, czy też świętokrzyski nasz diament, czyli jakiś ułożony krzemień pasiasty?
6: Nie, to jest diament, który ma z 1,5 metra wysokości. Podświetlony jest między innymi na różowo i największe wrażenie robi na małych dziewczynkach. Bo w taką szczelinę, rozpadlinę skalną włożony jest diament, który zmienia swoje kolory. Także to jest takie wow wśród najmłodszych turystów. Także dlatego wow, serdecznie zapraszamy.
5: A my jedziemy dalej i mam nadzieję, że dojedziemy do gminy Chęciny, ale po drodze mamy jeszcze jedno zejście pod ziemię, a właściwie w głąb, czyli już tą jaskinię, o której mówiliśmy, jaskinię Raj.
6: Jaskinia Raj, perła wśród świętokrzyskich jaskiń. Ostatnio miałam turystów, którzy mieszkają blisko jaskini Niedźwiedziej, a to jest w Kotlinie Kłodzkiej koło Kletna. Istnieje taka swoista rywalizacja, wyścig między nami a nimi, tak? Czyli między nami, między mieszkańcami Świętokrzyskiego a Kotliny Kłodzkiej, która jaskinia jest piękniejsza. Ja zawsze mówię, że o pięknie się nie dyskutuje, bo kanony piękna są różne. To, co wyróżnia naszą wspaniałą jaskinię Raj, jest ilość nacieków. Mamy około 220 nacieków na metr kwadratowy. To jest absolutnie rekord światowy. Tutaj o tym nie będziemy dyskutować. Jaskinia jest malutka, bo ma tylko 180 metrów długości, natomiast naprawdę robi wrażenie. Nawet wczoraj tam byliśmy i turyści są po prostu zachwyceni. Także jaskinia Raj to jest taki naprawdę obowiązkowy punkt wycieczek w Góry Świętokrzyskie. Ale też, żeby sobie nie strzelić w kolano, wtedy, kiedy jaskinia jest niedostępna i kiedy słyszę, że turyści nie przyjadą, bo nie wejdą do jaskini Raj. Można do jaskini Raj bez problemu się dostać, no na przykład w kwietniu, w marcu, poza sezonem turystycznym. Mówimy tutaj stricte o maju i czerwcu, kiedy jest najwięcej grup szkolnych po prostu. Jaskinia Raj ma określoną ilość biletów, które może wydać dziennie. Te numery są, te bilety są naprawdę, to jest druk ścisłego zarachowania, także to nie jest złośliwość.
5: Nawet mysz się nie przemknie przez czujne oko.
6: Tak, pani Ewy albo pani Andrzeja. Pana Andrzeja pozdrawiamy serdecznie. To nie jest absolutnie ich zła wola, że kogoś do jaskini nie chcą wpuścić. Po prostu takie są ustalenia i warunki tam panujące. Konserwator przyrody nad tym czuwa. I po prostu nie możemy jaskini zadeptać. I tyle. To tylko i wyłącznie o to chodzi. A od połowy listopada do połowy stycznia Raj jest nieczynny, więc nawet jakby ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciał do Raju się dostać, niestety musi poczekać.
5: No to jeżeli do Raju się nie dostaniemy, to myślę, że zacząłem od tej Eurydyki, która do piekła została i była wciągnięta, właściwie to nie do piekła, tylko do Hadesu, tak to się wtedy nazywało. To lećmy do tego piekła.
6: Lećmy na miotłach.
5: Jeżeli do Raju nam nie po drodze.
6: Jeżeli nam do Raju nie po drodze, zawsze zostaje piekło pod Skibami. Znaczy też jest spór, czy piekło skibskie, czy piekło gałęzickie, bo ono jest akurat na granicy tych dwóch miejscowości. Na pewno jest nieopodal Chęcin, dosyć dobrze oznakowany dojazd. I według legend diabły, które wylatywały na sabaty, które się odbywały na Łysej Górze, właśnie z tego naszego piekła skibskiego miały tam wylatywać. Jaskinia dosyć krótka, bo ma tylko 54 metry długości, ale spokojnie może tam wejść każdy, nie ma żadnych biletów wstępu, nie ma rezerwacji, pięknie wygląda. To jest naturalna jaskinia krasowa, czyli powstała w wyniku wypłukiwania, rozmywania skały wapiennej przez wodę. No i właśnie, istniała legenda, że między jaskinią Piekło a zamkiem w Chęcinach był tajemny
5: tunelik.
6: Dokładnie.
5: Jakoś dioboły musiały przechodzić.
6: Dokładnie tak. Ta nasza jaskinia, oprócz tego, że to jest jaskinia krasowa, pomagał też tam troszeczkę człowiek, który wydobywał rudę żelaza. I jak wejdziecie do jaskini Piekło, jak przejdziecie przez taki mostek, popatrzycie do góry, to można zobaczyć taki piękny rdzawy kolor. To jest pozostałość po rudzie żelaza. Zresztą dookoła jaskini taki księżycowy krajobraz z takimi lejami, z dziurami. Wydaje się, że są to okopy, a to są ślady po działalności pogórniczej, która tutaj się odbywała.
5: I to wszystko w okolicach Chęcin. I tym myślę, że skończymy tym razem naszą rozmowę. Moim i waszym gościem była Dorota Czesek, autorka i przewodniczka, autorka książki wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski przewodnik. Dziękuję ci bardzo.
6: Dziękuję ślicznie.
0: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
1: No właśnie, jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem porozmawiamy sobie o tym, co kończy się wraz z końcem miesiąca i nie mam tutaj na myśli kończącego się powoli roku szkolnego. Dzieciaki jeszcze 4 dni idą do szkoły, a później w piątek będą mogli cieszyć się z awansu do kolejnych klas albo, no właśnie, różnie to bywa. Zapraszam na ciąg dalszy.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Zanim jednak przejdziemy sobie do tych

Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego nie trzeba kręcić w Kielcach. Można to robić na przykład w Argentynie. A w sumie dlaczego nie? W związku z tym każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, właśnie w ten sposób może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowy Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta. Szczegóły dotyczące tego właśnie konkursu, jak również i nagród całkiem fajnych, znajdziecie na stronie internetowej kieleckiego ratusza. A jeżeli już jesteśmy przy tym, że kręcimy kilometry, to okazało się, że zakończyła się również akcja zatytułowana Rowerowy Maj. To była taka akcja, gdzie mali Kielczanie i Kielczanki pokazywali, że można połączyć dobrą zabawę i aktywność fizyczną z dbaniem o środowisko. Rowerowy Maj to akcja, która promowała zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. No i okazuje się, że uczniowie, których było ponad 3000, przez cały maj dojeżdżali do swoich placówek na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. W tym roku w Kielcach w inicjatywę zaangażowało się 20 placówek. To było 9 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, co objęło łącznie 298 klas i grup. W okresie od 4 do 29 maja 3073 uczniów i przedszkolaków wykazało się aktywnością, realizując w sumie 73 882 przejazdy, a ogólna frekwencja w akcji wynosiła 32%. Pierwsze miejsce wśród przedszkoli zajęło przedszkole samorządowe numer 42 w Kielcach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12. Podczas podsumowania kampanii z udziałem przedstawicieli zwycięskich placówek prezydentka Kielc wręczyła nagrody finansowe dla najaktywniejszych placówek edukacyjnych. Przedszkola również otrzymały nagrody finansowe, natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni także, ci najaktywniejsi, zdobyli cenne nagrody. Rowerowy maj już za nami również wyczyny Katarzyny Wesołowskiej, która zdobyła złoty medal bilardowych mistrzostw Polski w hejbol w finale turnieju rozegranego w Międzynarodowym Centrum Szkolenia PZ Bill i ERK Bieruń. Zawodniczka Fortis Bilard Kielce pokonała 6-2 Monikę Ząbek z GKS Katowice. No i właśnie to zwycięstwo zagwarantowało Katarzynie Wesołowskiej awans do turnieju Champions of Champions w Malezji, do którego nominację tydzień wcześniej wywalczył również jej kolega klubowy Karol Skowerski. W ubiegłym roku w turnieju mistrzów rozegranym w Australii Kielczanka zdobyła brązowy medal. A teraz 37-letnia zawodniczka musiała jednak zrezygnować z udziału w imprezie w Malezji. W tym samym czasie odbywają się bowiem w USA finały Mistrzostw Świata Kobiet w Bilard 8 Bill i to właśnie w tych zawodach Katarzyna Wesołowska wystartuje. To jeszcze jedna informacja dotycząca piłki ręcznej. Otóż Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że 27 drużyn zarejestrowało się do Ligi Mistrzów EHF Mężczyzn w sezonie 2026-2027. No i co najważniejsze, w tym gronie jest Industria Kielce. Spośród zarejestrowanych drużyn 21 pochodzi z krajów, które mają już zapewnione miejsce w rozgrywkach. Federacje te są klasyfikowane na pozycjach od 1 do 10 na podstawie wyników z sezonów od 22 do 25. A są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Portugalia, Chorwacja oraz Norwegia. Kolejnych 10 drużyn z 7 z 10 krajów mają zapewnione miejsce w rozgrywkach. Wnioski złożyło o awans do Ligi Europejskiej EHF. Każda z tych federacji sklasyfikowana od 1 do 10 miało prawo ubiegać się o maksymalnie 2 dodatkowe awansy, a pozostałe 6 drużyn zarejestrowanych do Ligi Mistrzów i ubiegających się o awans pochodzi z krajów bez ustalonego miejsca w rozgrywkach.
teraz wszystkie wnioski o awans zostaną rozpatrzone przez grupę ekspertów, a decyzja zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek 22.

0: 3 czerwca, na kilka dni przed losowaniem grup Ligi Mistrzów EHF 2026-2027, które odbędzie się 26 czerwca w Wiedniu. Tyle, jeżeli chodzi o sport na tę chwilę na antenie. Natomiast już teraz przechodzimy do tego, co już zapowiadałem, co kończy się wraz z końcem czerwca, czyli program realizowany przez Jędrzejowskie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. I o tym właśnie w dalszej części programu, między innymi.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: A my dziś odwiedzamy najmłodszych w gminie Jędrzejów, a dokładnie to przedszkolaki, które uczestniczą w realizacji projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Ze mną kierowniczka samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, panu redaktorze.
0: Pani Ewo, Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, faktycznie tak jest, bo wiem, że projekt taką właśnie nosi nazwę. Jesteśmy w trakcie jego trwania. Już ten rok szkolny, który się rozpoczął, to jest już pełny rok trwania tego właśnie projektu.
2: Tak, oczywiście nazwa jak najbardziej adekwatna do rodzaju zajęć, do tego, do różnych możliwości, które stwarzamy naszym przedszkolakom. Projekt był pisany dużo wcześniej, ale rzeczywiście realizacja jego taka dla dzieci i dla nauczycieli trwa od 1 września, a od 1 lipca już rozpoczęliśmy w ramach projektu doposażanie w różne bardzo ciekawe pomocy praktyczne, doposażenie przedszkola, przedszkoli wszystkich, w celu właściwej realizacji tych propozycji zajęć, które zawarte zostały w tym projekcie.
0: To może zacznijmy od samego początku, ponieważ te zakupy, o których pani już wspomniała, to także jest element projektu, są również dwa pozostałe elementy, jeżeli możemy tak określić. Pierwszy to są przedszkolaki, czyli dzieciaki. Drugi to są nauczyciele, bo nauczyciele także korzystają z tego projektu. No i trzecie to jest właśnie to wyposażenie, o którym wspomnieliśmy. To zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tym projektem dla najmłodszych?
2: Projekt jest skierowany do najmłodszych dzieci i u nas obejmuje on 5 naszych przedszkoli, z czego 3 to przedszkola miejskie, takie duże, i 2 troszkę mniejsze przedszkola położone na terenie gminy w miejscowościach Kościętych. I tak, ja może zacznę od dzieciaków, bo one tu są jakby najważniejszą dla nas grupą docelową. Więc proponujemy dla dzieci bardzo wiele zajęć różnego typu. Na przykład bardzo ciekawą ofertą stanowią zajęcia w ramach integracji sensorycznej, tak zwane SI zajęcia, to skrót, specjaliści będą wiedzieli, o co chodzi, doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej, słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowej, i tu doposażamy się w bardzo fajne, nowoczesne pomoce właśnie, a nawet całe takie mobilne pracownie integracji sensorycznej, ja zaraz o tym powiem. Kolejny rodzaj zajęć takich specjalistycznych to wyrównujące dysproporcje edukacyjne. Również skierowane do dzieci z różnymi takimi niewielkimi, być może czasem większymi deficytami rozwojowymi. I to są zajęcia na przykład logopedyczne, indywidualne. Mamy takie zajęcia kierowane do znacznej grupy dzieciaków, bo obserwujemy, diagnoza to potwierdziła, że wiele dzieci ma troszkę problemów prawidłową wymową, więc to są bardzo ważne w tym okresie rozwojowym dziecka zajęcia. Mamy też logopedyczne grupowe dla dzieci, które mniej takich problemów przejawiają, ale jednak też wymagają wsparcia. Mamy zajęcia stymulujące rozwój psychochowy, na przykład poprzez taniec, rytmiczno-taneczne zajęcia, czyli wprowadzamy sobie elementy tańca, elementy śpiewu, ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. To też istotne dla takiego wszechstronnego rozwoju dzieci. No i ze specjalistycznych zajęć to jeszcze będą stymulujące rozwój taki psychoruchowo-sportowy. Chodzi o takie gry ogólnorozwojowe, kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, ćwiczenia oddechowe, takie zabawy ruchowe korekcyjne, walczące z różnymi wadami postawy, które czasem przejawiają się u naszych dzieciaków. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem takich zajęć sportowych jest także umiejętność w zakresie działania w grupie, pracy zespołowej, tak? Bo sport to też współzawodnictwo, ale i też współodpowiedzialność za drużynę czy za grupę. I mamy też kolejny rodzaj zajęć, taka duża grupa, to są zajęcia w zakresie umiejętności przekrojowych i podstawowych, na przykład kodowanie, czyli elementy już tutaj wchodzą IT, tak, nowoczesnych technologii i do tego też wyposażamy nasze przedszkola w ciekawe pomoce, zaraz o nich powiem. Przyrodnicze zajęcia polegające na wykorzystywaniu metody eksperymentu, doświadczenia, kreatywności dziecka. Artystyczno-plastyczne oczywiście dla grupy dzieciaków, szczególnie uzdolnionych w tej kwestii. Mamy też w jednym z przedszkoli propozycje zajęć kulinarnych, bo też zdiagnozowano takie zainteresowania dzieciaczków. No i dogoterapia, oczywiście też w takich miejscach, gdzie możemy skorzystać z takiej też bardzo ostatnio popularnej, powszechnej metody pracy też ze zwierzątkami. Akurat u nas jest to dogoterapia, ale wiemy, że może być też hipoterapia. W zależności od tego, co my tutaj mamy na naszym terenie bardziej do dyspozycji. To tyle, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieciaczków.
0: To jest naprawdę bogata oferta. Proszę jeszcze powiedzieć,
2: bardzo bogata.
0: Zanim przejdziemy do nauczycieli, to ja chciałbym właśnie o dzieciaki dopytać, jak one reagują na te zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Tak jak pani powiedziała, chociażby zajęcia z IT, czy z sensoryki, z motoryki, zajęcia sportowe. Jak one odbierają te zajęcia właśnie?
2: Dzieciaki są bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, bardzo lubią udział w tych zajęciach, szczególnie, że dajemy od razu taką możliwość korzystania właśnie z nowych, czasem nieznanych dotąd pomocy, bo to są zupełnie nowe rzeczy dedykowane do prowadzenia takich zajęć. Są bardzo zainteresowane. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo bardzo dużą taką ofertą jest też to słynne doradztwo zawodowe, o którym kiedyś z panem już rozmawialiśmy i mówiliśmy, że zdziwienie budzi, że takie małe dzieci, mówimy o doradztwie zawodowym, prawda? Że to raczej zawsze kierowało się taką ofertę do dzieciaków starszych.
0: No ja pamiętam, pani Ewo, przepraszam, no że wejdę w słowo, ja pamiętam na swoim własnym przykładzie, ja jakiekolwiek zajęcia z doradztwa zawodowego miałem dopiero na poziomie liceum i przyznam szczerze, że to, o czym teraz pani mówi, co prawda już jestem w innym wieku i z innej strony na to patrzę, posiadając własne dzieciaki i wiem, że oczywiście już młody człowiek może posiadać pewne predyspozycje i zainteresowanie i może być odpowiednio pokierunkowany, jeżeli jest mądrze pokierunkowany, ale to też jest znak tego, że czasy się zmieniają i fajnie, że dzieci również już na samym początku mają do tego dostęp i z tym styczność.
1: I o tym już za chwilę na antenie. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Okazuje się, że bardzo ciekawe pomysły tutaj się pojawiły w wydaniu naszych nauczycieli. Oni sami też je tutaj proponowali do tego projektu. Mianowicie realizacja doradztwa zawodowego poprzez wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami. Już powiem, o co chodzi. Na przykład dzieci jadą do ogrodu botanicznego w Kielcach i tam zapoznają się z pracą botanika i mają krótkie warsztaty odnośnie właśnie tego, czym zajmuje się botanik, co to w ogóle jest botanika, co jest w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Więc to, myślę, jest takie działanie, czy uczenie się czegoś, czy rozpoznawanie siebie poprzez praktykę, tak? Poprzez obserwację tego, co wokół nas się dzieje. Szkółka Krzewów i Drzew w Boleścicach to tutaj będzie znów ogrodnik. Czy ogród na rozstajach znany w naszym województwie, też ogrodnictwo i warsztaty właśnie z ogrodnictwa. Motylarnia w Taplach, hodowca. Jakie są obowiązki hodowcy, co powinien wiedzieć hodowca, na czym powinien się znać hodowca, więc też uważam, bardzo ciekawa oferta. Praca trenera na przykład. Trener szkoły tańca, bo mamy taką szkołę tańca La Manga na miejscu tu w Jędrzejowie, ale też na przykład mamy klub sportowy Naprzód, który prowadzi teraz szeroką działalność dla takich właśnie maluchów. I też warsztaty organizuje nam w ramach tego projektu na temat właśnie pracy trenera piłki nożnej, tak? Mamy jeszcze na przykład Zoolandię w Kielcach i tam też pracą instruktora warsztaty się odbywają. Czy na przykład mamy kolejkę wąskotorową. Tam dzieciaki zapoznają się z zawodem maszynisty, konduktora, biorą udział w wycieczce, przy okazji obserwują pracę, potem mają taką pogadankę na tym pikniku, warsztaty prowadzone na temat tego, kto to maszynista, czym się zajmuje, jakie obowiązki ma konduktor i tak dalej.
0: Pani Ewo, czyli po prostu reasumując to, czym skorupka za młodu nasiąknie?
2: Dokładnie.
0: Znane powiedzenie, ale te wszystkie zajęcia, o których pani mówi, przecież nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wykwalifikowana kadra nauczycielska, bo z tego projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości korzystają również nauczyciele.
2: Tak. I dla nauczycieli jest bardzo bogata tutaj oferta szkoleniowa, mianowicie przygotowują się nauczyciele do nauki kodowania dla tych najmłodszych dzieciaków poprzez udział również w takim kursie, w takim szkoleniu doskonalącym, zabawy z programowaniem, gry matematyczne, nauka kodowania. Kolejne zajęcia, które pomagają w realizacji tych wszystkich zajęć IT, to obsługa robota Foton na przykład, bo takie roboty zakupiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły sobie programować. Kolorowe kodowanie muzyki, czyli jak połączyć kodowanie z jeszcze elementami przedmiotów artystycznych. Ekologia w przedszkolu, takie kolejne warsztaty na przykład odbywają nauczyciele. Osteopatia, fizjoterapia w logopedii. Okazuje się, że to też bardzo ważne mieć podłoże, nie tylko, no oczywiście u nas wykształcenie logopedii, prowadzą zajęcia logopedyczne, ale zawsze warto się dokształcić i poznawać coraz nowe trendy, które powinno się wykorzystywać w pracy z dziećmi. Podyplomowe studia z zakresu integracji sensorycznej. To jest też ostatnio bardzo, no troszkę mocny temat, ale to bardzo ważny temat, bo jednak ta sensoryka bardzo pomaga w rozwoju, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Wiemy to już od wielu lat. ESI przedszkolaka, czyli jak prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem mobilnej pracowni sensorycznej. No i oczywiście wszelkie takie krótsze już warsztatowe zajęcia dla nauczycieli typu od zimy do wiosny, jak przygotować, wykorzystać i wprowadzić rekwizyty do teatrzyków, do takich już zajęć typowo czy artystycznych, tak? Jakieś teatrzyki, występy i tak dalej. Przestrzeń odkrywcy, czyli jak wprowadzać metodę eksperymentu, badania, poznawania czegoś w sposób bardziej naukowy, doświadczalny. Dla pedagogów tych przedszkolnych, bo w placówkach mamy wszędzie specjalistów zatrudnionych, więc mamy również pedagogów szkolnych, skierowana jest oferta dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej, jak je niwelować, jak właśnie wykorzystywać dostępne pomoce dydaktyczne do niwelowania tych dysfunkcji. Więc jak pan sam widzi, bardzo bogata oferta również szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście one są, wszystko to oparte jest na diagnozie wcześniejszej, na potrzebach placówki i na tym, co potrzebne jest dzieciakom, żeby nie powielać oferty, którą już w przedszkole miało, ale żeby ją wzbogacić. I powiem tak, bardzo ciekawe rzeczy już nam się pojawiły właśnie w lipcu, w sierpniu, czy na początku września w przedszkolach, na przykład do realizacji zajęć różnego typu ekologicznych, przyrodniczych. Postawiliśmy przy naszych przedszkolach szklarnie zakupione w ramach projektu. Tam no jesienią się nie udało, bo te zakupy troszkę trwały, więc zrobiło się zimno, ale na wiosnę już ruszają dzieciaki z sianiem, sadzeniem, opieką, pielęgnacją roślinek. Będą zioła, będą warzywka sobie takie proste uprawiały, więc myślę, że to też jest fajna oferta dla dzieciaków, które mieszkają w mieście, na osiedlu, i często no, rodzice nie posiadają ogródka, w którym mogłyby dzieci w taki sposób spędzić czas, więc to na pewno zrekompensuje takie takie potrzeby.
0: Pani Ewo, ja myślę, że z tego, co pani mówi tutaj i opowiada o tym projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, płynie jeszcze jedna korzyść, bo chociażby o tych wszystkich kursach, tym doszkalaniu przez nauczycieli, o których pani powiedziała, to płynie wniosek taki, że projekt się zakończy, ale te umiejętności, które nauczyciele nabędą, pozostaną i one będą oczywiście cały czas przekazywane tym małym dzieciaczkom i to jest ogromna korzyść, która chyba jest w żaden sposób niemierzalna.
2: Tak, zgadzam się z panem całkowicie, bowiem zawsze zależy nam na trwałości projektu. Po pierwsze jest to nasze zobowiązanie jako partnera projektu i w ogóle realizatora projektu, że taką trwałość musimy zachować. To jest jedno, to taka formalna strona tego projektu. Ale druga to taka, że myślę, że nie ma sensu realizacja żadnego projektu, który się zakończy i nic z niego nie wynika.
3: A te korzyści, o których przed momentem Ewa Fortunka opowiadała, z jędrzejowskimi przedszkolami i dzieciakami zostają na dłużej. Tyle w tym temacie, tyle w temacie projektu, który kończy się wraz z końcówką czerwca. My natomiast także powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze co jest grane, no a później na zakończenie kryminalne świętokrzyskie.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
3: Co przyniesie nowy tydzień? No między innymi przyniesie nam plebiscyt publiczności i walkę o dziką różę. Za chwilkę o tym właśnie wydarzeniu opowie nam Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę waszą na to, że trwa wyjątkowy konkurs fotograficzny dla widzów na fotografię inspirowaną sztukami wystawionymi w mijającym sezonie artystycznym. Sezon nie oczywiście z powodu perturbacji związanych z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora przez Jacka Jabrzyka. Ten sezon był skromniejszy w premiery niż zazwyczaj. Wyprodukowano tylko 4 nowe spektakle, ale uwaga, uwaga, ponieważ wyobraźcie sobie, że mimo, że były tylko 4 spektakle, to według statystyk, które pojawiły się w minionym tygodniu, 91 tysięcy widzów w minionym roku. Bez dyrektora odwiedziło Teatr Stefana Żeromskiego. Dokładnie 91 322 widzów. Od sierpnia 2025 do końca maja tego roku odwiedziło Teatr Żeromskiego. To jeden z najlepszych wyników w historii tej sceny i wyraźny sygnał, że publiczność nie odwróciła się od teatru nawet w najtrudniejszym momencie jego najnowszej historii. Przypomnijmy, że w tym trudnym czasie teatrem kierowała Luiza Buras-Sokół, pełnomocniczka teatru. Ten rezultat robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli przypomnimy okoliczności, bo przez wiele miesięcy teatr funkcjonował bez dyrektora, a wokół konkursu i powołania nowego szefa instytucji toczył się jeden z najgłośniejszych sporów w polskim życiu teatralnym. Na szczęście 1 września stery teatru przejmuje Jacek Jabrzyk, który już zapowiedział ambitny początek nowej kadencji. Pierwszą premierą będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, twórcy pochodzącego z Kielc i należącego do jednego z najważniejszych polskich reżyserów ostatnich dekad. Co będzie w nowym sezonie, to jest opowieść na zupełnie inny dzień i inny czas. Ja teraz chciałbym wrócić właśnie do tegorocznego plebiscytu o dziką różę i tego, co nas w tym roku czeka. Paulina Drozdowska przed wami.
4: Startujemy 23 czerwca. I wystrzał księżycem nad Buffalo, taka teatralna kuchnia, drodzy Państwo, dlatego ten spektakl jest pierwszy, że jeszcze jest jego scenografia na scenie. A tutaj to też ta logistyka teatralna musi być utrzymana, więc startujemy z księżycem nad Buffalo, a potem już kolejne spektakle, kolejne premiery, bo to jest ta róża, to oczywiście jest ten doroczny czas na to, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi premierami danego sezonu. W tym roku mieliśmy ich 4, zatem pokażemy jeszcze Profesora w reżyserii Jana Chustakowskiego, Łatwy sposób na rzucenie palenia w reżyserii Radosława Rychcika i Potok w reżyserii Wiktora Rubina. Oczywiście symboliczna cena biletu, bilety po 5 zł, można je kupić online, można kupić w teatrze. Czekamy na Państwa. Ja liczę na to, że te kolejki, które co roku się ustawiają, będą i tym razem. Dla pierwszych dwóch osób, które zgłoszą się do teatru, oczywiście zaproszenia podwójne na koncert finałowy, bo ten już 28 czerwca, czyli po tych wszystkich pokazach premier, zapraszamy na koncert finałowy. Wystąpi wokalistka jazzowa Monika Bożyn. Ale, że to oczywiście jest plebiscyt przede wszystkim dedykowany publiczności, to mamy dla Państwa konkurs. Konkurs pod hasłem Obiekty Publiczności, w tym roku zupełnie inna formuła, do wygrania 5000 zł, a żeby je zdobyć, trzeba zachwycić internautów jakąś fotografią inspirowaną jednym ze spektakli. Także nie robimy zdjęć na spektaklach, ale jeżeli do nas przyjdą jakieś inspiracje po nich, coś związanego ze spektaklem, jakieś refleksje, jakieś Państwa wizje, wyobraźnie tutaj uruchamiamy, to zapraszamy do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go do teatru. I tak jak wspominałam, na fanpage'u teatru będą internauci reagować i głosować, dawać lajki, miejmy nadzieję, dawać serduszka tym fotografiom, i te, które będą miały największą liczbę tych polubień, reakcji, zostaną nagrodzone. No i oczywiście ten plebiscyt to też jest dla Państwa i dla nas też, my też na to bardzo czekamy, ten moment, kiedy głosujecie na swoich ulubionych aktorów, spektakl. Mamy już nowego dyrektora i myślę, że ten głos publiczności też będzie brał pod uwagę w układaniu repertuaru na kolejne sezony.
3: Zachęcamy do udziału w plebiscycie O dziką różę, o którym opowiadała Paulina Drozdowska.
1: Kryminalne świętokrzyskie.
3: A dziś o tym, że nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, ale po kolei i ze szczegółami. Historia wygląda tak. Jeden ze sklepów w Busku-Zdroju ogłosił promocję na sprzedawane przez siebie artykuły. Chyba źle zrozumiała słowo promocja 64-letnia mieszkanka powiatu kazimierskiego, która w poniedziałek w ubiegłym tygodniu odwiedziła tę placówkę handlową. Zabrała z półek buty i torebki o wartości prawie 1700 zł, ale nie zapłaciła za towar. Kobieta chyba chciała skorzystać z kolejnej promocji, bo wróciła do sklepu. Pojawiła się w sklepie, być może chcąc właśnie z promocyjnych okazji skorzystać, ale została rozpoznana przez personel. Na miejsce zostali wezwani stróże prawa. Policjanci zatrzymali mieszkankę powiatu kazimierskiego. Mundurowi pojechali także do miejsca jej zatrzymania. W trakcie przeszukania odzyskali skradzione wcześniej mienie. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. A na spacerniaku nowe buty czy torebki chyba nie zrobią na nikim wrażenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Cześć, witajcie. Kolejny weekend czerwcowy, przedostatni czerwcowy weekend, ale ostatni weekend przed wakacjami, przed zakończeniem roku szkolnego. My co prawda oczywiście do szkoły już dawno przestaliśmy chodzić, no ale i tak z wakacji cieszymy się jak dzieci. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi wam Ewelina Walczak.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
9: Ewelina Walczak, zapraszam. Wielki przełom na kolei dla mieszkańców regionu. Zaprezentowany projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę magistrali Małopolsko-Świętokrzyskiej, dzięki której pociągi z Kielc pojadą zawrotną prędkością. Szczegóły zna Adrian Górny.
10: Dla mieszkańców oznacza to duże skrócenie czasu podróży. Do Krakowa pojedziemy w 40 minut, do Łodzi i Katowic w godzinę, a do Warszawy i Rzeszowa w 65 minut. Włączenie Kielc w układ głównych magistral kolejowych Małopolsko-Świętokrzyskiej oraz Staro Polskiej to ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Program zakłada nie tylko szybki transport pasażerski, ale też rozwój korytarzy towarowych. Kluczowym elementem planu jest budowa terminala intermodalnego w rejonie Obic, blisko linii szerokotorowej. Planowany rozwój kolei to rewolucja nie tylko dla Kielc, ale też dla Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Końskich.
9: W ramach magistrali staropolskiej pociąg przyspieszy do 160, a nawet 200 km na godzinę. Na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna ze względu na trudną trasę tory zostaną wytyczone w zupełnie nowym śladzie. Kolej mocno przyspieszy, z kolei na drogach kierowcy powinni drastycznie zwolnić, ponieważ fotoradary w województwie świętokrzyskim pracują na pełnych obrotach. Prawdziwym i bezkonkurencyjnym rekordzistą regionu okazało się urządzenie w Mniowie, które w ubiegłym roku zrobiło aż 6128 zdjęć. Z opublikowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym raportu wynika, że kierowcy w tym miejscu masowo ignorują przepisy, a fotoradar w Mniowie nie zwalnia tempa również w tym roku, prowadząc w zestawieniu z liczbą 1304 zarejestrowanych wykroczeń od 1 stycznia. W całym regionie, gdzie bezpieczeństwa na drogach pilnuje obecnie 17 stacjonarnych urządzeń oraz jeden odcinkowy pomiar prędkości, kierowcy wyjątkowo często zapominają o zdjęciu nogi z gazu. W ścisłej czołówce miejsc, w których kierowcy najczęściej dają się złapać, znalazły się też Kielce. Fotoradar przy ulicy Krakowskiej zarejestrował w zeszłym roku 2766 naruszeń, a od początku tego roku błysnął już 571 razy. Bardzo wysokie pozycje w niechlubnym rankingu zajmują również urządzenia w stopnicy oraz w mlyniku. Przełom w diagnostyce Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Placówka kupiła swój pierwszy w historii tomograf komputerowy za ponad 2 miliony złotych. To oznacza koniec z uciążliwym i czasochłonnym transportowaniem pacjentów na badania do innych miast. Własny, nowoczesny aparat pozwoli lekarzom na miejscu błyskawicznie badać pacjentów, co radykalnie skróci czas oczekiwania na wyniki. Dostawę i montaż urządzenia zaplanowano na sierpień tego roku. Medyczna inwestycja ułatwi życie pacjentom, z kolei wielkie zmiany czekają miłośników sztuki. Nowy dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach Jacek Jabrzyk przedstawił plany na nadchodzący sezon. Zapowiedział przygotowanie 6 premier po 3 na dużej i małej scenie. Pierwszy spektakl inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego wyreżyseruje Paweł Miśkiewicz. Dyrektor, który oficjalnie obejmie ster we wrześniu na 3 sezony, nie planuje rewolucji kadrowej i stawia na obecny zespół.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Ewelina Walczak. Z Eweliną jeszcze w ten weekend na pewno na 93,2 FM się usłyszymy. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż Kielce składały drugą część aplikacji w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Drugi etap już został osiągnięty, ponieważ ta aplikacja 18 została złożona. Co się w niej znalazło w walce o ten prestiżowy tytuł? O tym już teraz na antenie.
11: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali, więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki, jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, który ma ogromny potencjał, na który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich, bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar nie wiem, czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej diagnozie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy europejską stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
8: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
12: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Orkiestry Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, która organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
8: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
13: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
8: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
14: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, nad czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinno uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach, czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
8: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
14: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu dostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
8: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
12: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieży, Europejskim Forum Młodzieżowym i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: A my teraz zajmiemy się przynajmniej przez chwilę zajrzeniem do portalu kielcewyborcza.pl. Grzegorz Walczak poczynił całkiem ciekawy artykuł, który był pokłosiem pewnej rozprawy sądowej, która z kolei... A zresztą posłuchajcie sami. Nie będę wam opowiadał, tylko streszczę już za momencik. Zostańcie z nami.
7: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
8: Na dziś zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego, choć tak naprawdę powiem wam szczerze, że wolałbym tego nie robić, zwłaszcza z takiego powodu. Artykuł, o którym mówić będziemy, znajdziecie również na portalu kielcewyborcza.pl. Jego autorem jest dziennikarz Grzegorz Walczak, a Grzesiu w tym tygodniu pisał m.in. o tym, że dzięki informacji wyborczej 18 czerwca tego roku Sąd Wojewódzki Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu niejawnym rozpoznawał skargę wojewody świętokrzyskiego na uchwałę zarządu województwa wprowadzającą regulamin programu. Który nazywa się Co 50 na rodziny, realne wsparcie dla rodziny. Sąd stwierdził nieważność. Nakazał też zarządowi województwa zwrot kosztów postępowania sądowego. Pisemne uzasadnienie powinno być gotowe w ciągu kilkunastu dni. Orzeczenie jest nieprawomocne. Można spodziewać się, że zarząd województwa odwoła się od niego. Opozycja jednak już teraz triumfuje. Jak mówi i komentuje sprawę Gerard Pedrycz, radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, zwracaliśmy uwagę na to, że jest to program wizerunkowo-propagandowy pani marszałek, dzięki któremu może sobie robić zdjęcia w szpitalu, rozdając rodzicom czeki. Gerard Pedrycz mówi również o tym, że od początku radni opozycji mieli wątpliwości co do regulaminu i zasad przyznawania pieniędzy. Uważa, że przydzielenie 10 tysięcy złotych dla rodziców co 50 narodzonego dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest działaniem, które tylko pozornie wpływa na demografię. Pani marszałek powinna mocniej skupić się na tym, by utrzymać tych, którzy już się rodzą i żeby oni nie uciekali z naszego regionu, podnosi radny KO. Jolanta Tyjas, radna sejmiku z PSL, mówi z kolei tak. Wiedzieliśmy, że jest pewna niezgodność prawna, dlatego skierowaliśmy sprawę do wojewody świętokrzyskiego. No i właśnie dlatego radni opozycyjni zawnioskowali do wojewody, aby w ramach kompetencji nadzorczych sprawdził, czy uchwała w ogóle jest zgodna z prawem. Ten skierował sprawę do sądu administracyjnego. Sąd uznał, że podstawy prawne wprowadzające program nie zostały wystarczająco uargumentowane. W swojej uchwale Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał się na artykuł 41 ustęp 1 ustawy o samorządzie województwa. Ten brzmi ogólnie. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Jakie są w ogóle cele tego właśnie programu? W regulaminie zostały wymienione takie. Wsparcie finansowe rodzin, zachęcenie do zakładania i powiększania rodzin w regionie, wzmacnianie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja polityki prorodzinnej województwa, podkreślenie znaczenia urodzeń i wsparcia demograficznego w regionie. I choć władze województwa świętokrzyskiego swój program wsparcia dla rodzin nazwały unikalnym w skali kraju impulsem demograficznym, to eksperci nie zostawili na programie suchej nitki. To marnowanie pieniędzy i nic więcej. Tak mówił znany demograf profesor Piotr Szukalski. To poroniony pomysł. Nie rozumiem, czemu ma służyć taka loteria, dotawał profesor. Z kolei Magdalena Piłat-Borcuch, socjolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówiła, że to zagrywka polityczna, a nie realne wsparcie. Opozycja zarzuca, że program służy autopromocji. Marszałek Renaty Janik. Sceneria jest podobna. Poza czekiem z imieniem pociechy rodzice otrzymują kwiaty i pluszowego misia. Towarzyszą jej zwykle dyrektor szpitala Marcin Martyniak i Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Czasem grono jest szersze. Zdjęcia trafiają na profile szpitala i Urzędu Marszałkowskiego, a także do lokalnych mediów. Tak było również 2 czerwca. Marszałek znów przekazała tekturowy czek dla rodziców już 700 dziecka urodzonego w szpitalu. A według opozycji losowe przyznawanie świadczenia pieniężnego co 50 narodzonemu dziecku i ograniczenie programu do noworodków urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym nosi do tego znamiona nierównego traktowania i dyskryminowania. Marszałek Renata Janik odpowiadała, że program ma charakter jednorazowego wsparcia finansowego w formie darowizny realizowanego w ramach zadań własnych województwa związanych z polityką prorodzinną oraz promocją regionu. Jest pilotażowy, na razie jednoroczny, kosztuje 390 tysięcy złotych. Jeżeli w kolejnych latach pojawią się ku temu warunki finansowe, naszym celem będzie stopniowe skracanie tego dystansu, na przykład co do 40 narodzin, a docelowo w miarę możliwości jeszcze częściej, tak aby z tej formy wsparcia mogło skorzystać jak najwięcej rodzin, stwierdziła marszałek województwa świętokrzyskiego. Niedawno Renata Janik przedstawiła kolejny program demograficzny, Przystanek Rodzina. Polega on na tym, że każda kobieta, która po urodzeniu dziecka wróci do pracy w Urzędzie Marszałkowskim, może pracować każdego dnia krócej o 2 godziny z zachowaniem 100% wynagrodzenia. Dotyczy to mam wychowujących dzieci urodzone od 1 stycznia tego roku aż do ukończenia 7 roku życia. Program nie jest ograniczony innymi przywilejami. Matka karmiąca, której przysługuje skrócony czas pracy o godzinę, skończy pracę 3 godziny wcześniej. Jeżeli zaczyna o 7.30, to o 12.30 może już kończyć swoją pracę. Drugi komponent programu to 8 godzin dla naszych rodzin, czyli dodatkowa w pełni płatna pula czasu wolnego do wykorzystania w roku kalendarzowym przez każdego pracownika. Te dwie inicjatywy spotkały się już z lepszym odbiorem. Dostrzegam 2 plusy. Po pierwsze, program faktycznie może stanowić bodziec do posiadania potomstwa. Po drugie, może przyciągnąć do pracy w administracji samorządu województwa. Tak o tych pomysłach wypowiadał się profesor Szukalski. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy pieniądze, które do tej pory trafiły do rodzin dzieci urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, trzeba będzie zwracać. Oczywiście o szczegółach sprawy będziemy informować na bieżąco. Takie oto informacje właśnie z Urzędu Marszałkowskiego popłynęły w minionym tygodniu. Wysłuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem za tydzień, dokładnie za tydzień, w ostatni czerwcowy weekend w stolicy Świętokrzyskiego odbywać się będzie doroczne Święto Kielc i właśnie tym tematem za momencik będziemy się zajmować.
11: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół. Expo, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przebierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. Oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscem gwiazdą będzie zespół Dżem. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncept Dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne. Ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
8: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
15: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Ja myślałem, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w Parku Miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
8: Faktycznie o tańcu na Święcie Kielc za momencik będziemy sobie opowiadać, natomiast jeżeli już jesteśmy przy Kieleckim Teatrze Tańca, to ja chciałbym także zwrócić waszą uwagę, że właściwie już jesteśmy po zakończeniu także pierwszego festiwalu sztuki tańca szkolnictwa wyższego. No więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a tymczasem ja zapraszam was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Niech no ja rzucę okiem na przyszły tydzień i prognozę pogody. Jak na razie ten weekend całkiem przyjemnie, właściwie tak letnio, natomiast w przyszłym tygodniu również ładnie, jak na razie synoptycy zapowiadają. A patrzę na to dlatego, że właśnie w przyszły weekend odbywać się będzie Święto Kielc. I mimo tego, że w Kielcach pojawi się Królowa Śniegu, to i tak wszyscy mamy nadzieję, że będzie to tylko nazwa. Jeżeli Królowa Śniegu, to oczywiście Kielecki Teatr Tańca. Jeżeli Kielecki Teatr Tańca, to Grzegorz Pańtak.
7: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
8: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Grzegorz Pańtak.
16: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny. Tutaj

0: prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Krańca i Urząd Miasta, myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
1: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
2: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy, Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
1: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
3: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15.30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do pierwszej w nocy.
1: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
4: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja, fantastyczna, w tym roku rekordowa ilość uczestników, przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów, jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16.30, 27 czerwca tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu. Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Viola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast

0: W niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczani mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. Tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze słów kilka o tegorocznym święcie Kielc. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon w Kielcach.
2: Dzień dobry. Parafrazując wypowiedź ważnej postaci naszej kultury, pana inżyniera Mamonia, każdy z nas lubi tę muzykę, którą już ją usłyszał. W związku z powyższym, wszyscy w niedzielę 28 czerwca przybywają na Rynek Kielecki i występują w największym zespole rockowym. W tym roku zagramy Meluzynę, a jeśli ktoś nie do końca czuje się mocny w niektórych instrumentach muzycznych, nie ma sprawy, mamy tutoriale nzr.dk/białogon. Tam macie wszystkie informacje i filmy, jak zagrać na gitarze, ukulele, gitarze elektrycznej, na perkusji. Przybywajcie, bo potem już mamy coverowy set w wykonaniu zespołu Baby Rock. Wystąpi jeszcze zespół Redwater, a potem już przygotowanie do koncertu Gwiazdy Fukaja. DJ Molson wprowadzi nas tanecznie na tą część z Gwiazdą Wieczoru i diskotekowo, hip-hopowo zakończymy Święto Kielc. Zapraszamy.
3: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie. Ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu, Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski, tak, ten Krzysztof Lijewski, oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe 2 sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji. Końcówka ubiegłego sezonu była wyśmienita, bo Kielczanie po 2 latach odzyskali Mistrzostwo Polski, dwukrotnie wyraźnie pokonując odwiecznego rywala, czyli Orlen Wisłę Płock. Krzysztof Lijewski to również były znakomity prawy rozgrywający reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i 2 brązowe medale. W rywalizacji klubowej z zespołem z Kielc w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wywalczył też 2 brązowe medale tych prestiżowych rozgrywek. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. Nie chcę wam nic obiecywać, ale być może na antenie uda się spotkać z panem trenerem. No to teraz przenosimy się w ciepłe kraje, a dokładnie to do hiszpańskiej Tarragony, ponieważ tam odbyły się triatlonowe Mistrzostwa Europy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe, poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złotego medalu na olimpijce zabrakło zaledwie 48 sekund. Tak zawodnik napisał w mediach społecznościowych. My przypominamy, że przed rokiem Przemysław Szymanowski z Szymanowski Triathlon Team Starachowice zdobył złoto Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim oraz srebro w sprincie. Raz jeszcze gratulujemy. No to jak już latamy sobie po Europie, to czemu by nie wylecieć dalej? Mówiąc o naszych sportowcach, proszę bardzo, Julia Grzesista i Nina Smelcerz z Suzuki Korony Handball są w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. No i właśnie dziewczęta 21 czerwca rozpoczynają Wings Hong walkę o medale Mistrzostw Świata drużyn do lat 20. Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać dwumecz z rówieśniczkami z Islandii. A my teraz sobie troszeczkę jeszcze pobiegamy, ponieważ na stronie internetowej Mosir Gutfin Run 2026 zostały otwarte formularze zapisów do trzeciej rundy cyklu biegów i marszów 14. edycji tej właśnie imprezy, maraton i półmaraton na raty. W imprezie, która zaplanowana została na niedzielę 5 lipca, tradycyjnie do wyboru są biegi na dystansie 10,5 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 1000 metrów. Szczegóły na stronie internetowej. Natomiast my powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze się jednak z wami nie żegnam. Chciałbym, żebyście pozostali z nami, dlatego że za momencik będziemy mówić o tym, co pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie dziać się będzie. Oprócz tego, co jest grane i kryminalne świętokrzyskie.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To co dziać się będzie w tym pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie? No tam niedługo zakończenie roku, a później rozpoczną się prace, które obejmować będą podziemia oraz piwnice. A dlaczego? O tym opowie nam na początek wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
4: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek, ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON, powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
5: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radne, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
6: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu.
1: No i takie właśnie rzeczy już niedługo pod pierwszym liceum ogólnokształcącym dziać się będą. Natomiast na antenie co się dziać będzie?
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 tysięcy złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii ogrodu włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buska Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamroz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie Inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
7: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Pilok. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
1: To teraz spróbujemy połączyć i sprawdzić, co je ma wspólnego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Co to wszystko ma wspólnego z naszym regionem? No oczywiście mianownikiem łączącym jest Muzeum Narodowe w Kielcach, ponieważ największe udostępnienie cyfrowych zbiorów muzealnych w jednym miejscu będzie możliwe. Jak to wszystko można zrobić, a także jak podzielić się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w prosty i zrozumiały sposób, to na te pytania odpowie projekt digitalizacji realizowanego właśnie przez placówkę. Okazuje się, że właśnie taka digitalizacja trwa. Projekt pozwoli na zdigitalizowanie znacznej części zasobów muzealnych, opisanie ich, a także, co najważniejsze, skatalogowanie i ustandaryzowanie według konkretnych zasad. Ten projekt nie dotyczy jedynie umożliwienia prezentacji eksponatów muzealnych w formie cyfrowej, ale także zakup nowego sprzętu czy narzędzi do tego koniecznych, bo takie właśnie są wymogi, żeby wszystkie te wymienione przeze mnie placówki no, tę digitalizację miały na podobnym poziomie. Informacje Informacje o zabytkach w formie cyfrowej publikowane są na wspólnej stronie internetowej www.wmuzeach.pl, będącej platformą z multiwyszukiwarką, która integruje zbiory różnych muzeów. W ramach serwisu udostępniane są opisy oraz dokumentacja obiektów wykonana w 5 technikach cyfrowych. To jest fotografia, to jest RTI, gigapiksel, modele 3D oraz GIS. Platforma równocześnie została także wyposażona w zaawansowane filtry i słowa kluczowe umożliwiające precyzyjne wyszukiwanie, a użytkownicy mają możliwość tworzenia kolekcji ulubionych dzieł sztuki oraz własnych galerii. Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym w Kielcach ma potrwać, i tutaj ciekawostka, do 31 maja 2028 roku.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś historia powietrzna, ale ku przestrodze i informacyjnie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Kielcach zatrzymali 62-latka podejrzanego o oślepienie pilota samolotu wiązką lasera podczas wykonywania przez niego akrobacji lotniczych. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w rejonie lotniska w Masłowie. Podczas treningu akrobacji lotniczych w rejonie lotniska pilot został oślepiony wiązką lasera. Po otrzymaniu informacji o tym zajściu policjanci kryminalni z komisariatu w osiedlu na Stoku niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W ich wyniku funkcjonariusze złożyli służbową wizytę w jednej z posesji znajdujących się w pobliżu lotniska. Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym, jak wynika z ustaleń śledczych, 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji znajdująca się tam 51-letnia kobieta naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana. Oboje zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 62-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A my przypominamy, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu, śmigłowca lub innego statku powietrznego stanowi skrajne, nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne zachowanie. Nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może doprowadzić do utraty orientacji, ograniczenia zdolności obserwacji przestrzeni powietrznej oraz stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów, załogi oraz osób znajdujących się na ziemi. I tą właśnie przestrogą kończymy tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Cześć, witajcie. Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już rozpoczęta. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Eweliną Walczak, która przedstawi nam
8: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
10: Ewelina Walczak, zapraszam. Milionowe inwestycje w walkę z rakiem. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zyskało potężne wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny oraz utworzyło nową infrastrukturę badawczo-leczniczą. Ponad 19 milionów złotych z KPO oraz 4 miliony z budżetu województwa pozwoliły na rewolucję sprzętową, która radykalnie przyspieszy diagnostykę i poprawi bezpieczeństwo chorych. Kluczowym elementem tych wielkich zakupów jest stworzenie nowoczesnej 8-łóżkowej sali badań klinicznych, która otwiera przed pacjentami z regionu dostęp do najnowocześniejszych światowych terapii. Miliony zmienią standardy w medycynie, tymczasem grube miliony odmienią też świętokrzyską rekreację. Plaża miejska, strefa dla food trucków oraz nowe ścieżki spacerowe. Tak zmieni się lewy brzeg Nidy w Pińczowie, a szczegóły zna Małgorzata Mura.
11: Projekt na zagospodarowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych terenów wkracza w decydującą fazę. Pińczów zyskał pozwolenie na budowę bulwarów nad Nidą i stara się o 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Prace, które opóźniły się z powodu procedur administracyjnych w Wodach Polskich, mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na przełom 2027 i 2028. Roku.
10: W budżecie zabezpieczono też pieniądze na wkład własny. Inwestycje zmienią turystyczne oblicze regionu. Z kolei technologiczna rewolucja ułatwi codzienne podróże mieszkańcom. Świętokrzyski transport publiczny wkracza w cyfrową erę. Podróżni w regionie mogą już korzystać z bezpłatnej aplikacji Time for Bus, która pozwala śledzić lokalizację autobusów na żywo i sprawdzać dokładny czas ich przyjazdu. Nowy system to także potężne narzędzie logistyczne dla samorządu, które w najbliższych miesiącach planuje zintegrować aplikację z transportem kolejowym. Aplikacja ułatwi codzienny transport, tymczasem finansowe wsparcie ułatwia domowe budżety. Świętokrzyskie podsumowało pomoc dla rodzin. Dzięki programowi Aktywny Maluch rozwija się sieć opieki nad dziećmi, co pozwala rodzicom na szybszy powrót do pracy, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
12: Mamy 3,5 tysiąca takich miejsc nowych. To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą obecnie.
10: Z kolei 1 800 000 000 złotych w ubiegłym roku trafiło do rodzin w regionie w ramach programu 800+. Świadczeniem objęto 127 tysięcy dzieci. Natalia Schroeder, raper Fukaj oraz legendarny zespół Dżem będą głównymi gwiazdami muzycznymi tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca pod hasłem Jedno Miasto, Wspólna Energia. energia. Trzydniowy program imprezy wypełnią kultowe i zupełnie nowe punkty programu, które rozleją się po całym centrum miasta. Tradycyjnie w piątek wręczone zostaną nagrody miasta w dziedzinie kultury, po których ruszy widowiskowy spacer artystyczny Sztuka po sąsiedzku, łączący teatr, taniec i operę, zwieńczony koncertem Filharmonii Świętokrzyskiej na rynku. W sobotę wystartuje bajkowy korowód o 14:00, prowadzony przez tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca. W niedzielę Dom Kultury Białogon zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia największego zespołu rockowego, który w tym roku wspólnie zagra wielki hit Meluzyna.
9: Meluzyno, Meluzyno, zdaje się, że to było w Akademii Pana Kleksa. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a w przyszłym tygodniu będzie można Meluzyny przez największy rockowy zespół świata posłuchać na Kieleckim Rynku. Jest jeszcze tydzień czasu, a więc chyba każdy może się tego nauczyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. No może oprócz mnie, bo ja jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o grę na jakimkolwiek instrumencie. Mam nadzieję, że u Was jest z tym dużo lepiej. Przegląd wydarzeń tygodnia za nami przedstawiła go Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz porywam Was pod ziemię na wycieczkę po naszych pięknych, świętokrzyskich zakątkach.
7: Moim i Waszym gościem jest Dorota Czesak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dziś tak zupełnie niespodzianie zabierasz nas i porywasz niczym Eurydykę pod ziemię.
13: Pod ziemię. Czemu nie? Mamy bardzo dużo atrakcji podziemnych w naszym województwie świętokrzyskim. No więc dlaczego nie pod ziemię? Pogoda dopisuje, na dworze gorąco, więc zejdźmy pod ziemię. Mamy naprawdę kilka wspaniałych atrakcji podziemnych. Może zacznijmy od tras podziemnych. Opatów, Sandomierz, kiedyś potężne miasta leżące na szlakach handlowych, opasane murami, duszące się w tych murach, ale te mury były wybudowane po to, żeby ochronić mieszkańców przed licznymi najazdami, no na przykład Tatarów. No i dlatego miasta musiały rozbudowywać się w dół. Nie było innej możliwości. Poza murami był zakaz budowania budynków. No więc mieszczanie i opatowscy, i sandomierscy drążyli piwnice, drążyli korytarze, no po to, żeby móc gdzie przechowywać przede wszystkim swoje towary, którymi handlowano. Ostatnio byłam z grupą międzynarodową w Opatowie. To byli Niemcy. Na wymianie tutaj z naszymi uczniami z Liceum Radomskiego byli naprawdę zachwyceni. Trasa podziemna w Opatowie, pozdrawiam obsługę, przesympatyczni, profesjonalni ludzie, o długości około 500 metrów i co ciekawe, te komory, korytarze wydrążone są na trzech poziomach. Wchodzimy w maksymalnie 14 metrów pod ziemię. Te komory przepięknie urozmaicone. W tej trasie podziemnej dużo ciekawych rzeczy, bardzo aktywnie tam wszystko się zmienia. No właśnie, ta wystawa nawiązująca do PRL-u. Jest też wystawa dotycząca winiarstwa, które rozwija się na ziemi sandomierskiej. W tej chwili już kilkanaście winnic, przepyszne wino. Zachęcam, żebyście przyjechali, zdegustowali, wypróbowali. Naprawdę, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No i te komory, które naprawdę są bardzo atrakcyjnie wyeksponowane. Bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Także zapraszamy do Opatowa.
7: No właśnie, w ogóle jak my pojedziemy na wschód naszego województwa, czyli jeżeli odwiedzimy Opatów, Sandomierz, czy chociażby okolice Ostrowca, to tam pod ziemię możemy śmiało zejść i to na cały dzień pochodzić, bo mamy i Krzemionki Opatowskie. To też jest ciekawe, zaraz sobie o tym porozmawiamy, że Krzemionki są miejscem, atrakcją, która stara się na wpis do listy UNESCO. No i jest także Sandomierz. Tam co prawda od czasu do czasu, ty pewnie będziesz wiedzieć coś więcej na ten temat, bo od czasu do czasu nas jako ludzi, którzy z turystyką mają trochę mniej wspólnego, dochodzą jakieś słuchy, że jest konflikt i że tam różnie to bywa z tym wejściem do tych podziemnych tras, no ale także jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu.
13: Jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu, więc jeżeli przyjedziecie do Sandomierza, jak najbardziej do tej trasy zapraszam. Konflikt, o którym mówił Michał, wynika przede wszystkim z tego, że turystyka zaczyna przynosić pieniądze. To zaczyna być naprawdę dochodowa działalność.
7: Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
13: No właśnie, tak, konflikt był. Teraz już nie ma problemu z tym, żebyście tam do tej trasy podziemnej w Sandomierzu weszli. Kilka lat temu rzeczywiście stała Straż Miejska. Trudno, był taki okres majowy, kiedy trudno było tam wejść, natomiast w tej chwili wszystko się uspokoiło i przynajmniej dla Was, dla turystów nie będzie problemu z dostępnością, więc jak najbardziej w Sandomierzu podziemia też można pochodzić. Zawsze ciekawie to wygląda, kiedy mamy świadomość, że nad naszymi głowami maszerują ludzie, bo chodzimy pod płytą rynku. między innymi 9 metrów pod ziemię, także bardzo ciekawie to wygląda. I temperatura, zawsze Państwo pytacie, czy dam radę, czy tam jest zimno, jak głęboko wchodzimy pod tą ziemię, czy są wąskie korytarze. Wygląda to w ten sposób. Masowe atrakcje turystyczne są dla mas. Tak? Czyli chodzi o to, żeby przepustowość danego miejsca była jak największa, żeby i mniejsi, i więksi, i chudsi, i grubsi, i młodsi, i starsi tam z przyjemnością weszli, więc dla takiego standardowego turysty jak najbardziej jest tam bezpiecznie, jest tam w miarę przyjemnie i każdy z Państwa da radę. Jeżeli chodzi o temperaturę pod ziemią, najczęściej jest to średnia temperatura w danym regionie, czyli u nas i w jaskiniach, i w trasach podziemnych jest to około 9 stopni Celsjusza, przy czym w jaskiniach dochodzi kwestia wilgotności. Tak, w trasach podziemnych jest inaczej, tam jest wentylacja, natomiast w jaskiniach temperatura, wilgotność dochodzi do prawie 100%, czyli jest po prostu jaskiniowo i niezbyt przyjemnie.
7: No jak to w jaskini są również różnego rodzaju żyjątka, które po prostu mają tam swoje domy i swoje miejsce. Tyle o Sandomierzu, natomiast...
13: Jedno słowo komentarza a propos organizmów, które żyją w jaskiniach, a taki turystyczny dowcip, nie wiem, sytuacja zabawna, która mi się przydarzyła, kiedy pracowałam jako przewodnik w jaskini Raj. Weszła do jaskini dziewczyna w mojej grupie, pani, no ubrana nieadekwatnie, tak, czyli bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, przewodnice, narciarskie spodnie, narciarskie kurtki, trapery, czapki, rękawiczki, pani tak delikatnie ubrana. I pani miała olbrzymi tatuaż pająka tutaj na piersi wytatuowany, po czym weszła do jaskini i zemdlała, kiedy ja zaczęłam opowiadać, że są pająki. To wynieśliśmy panią na zewnątrz. Proszę pani, dlaczego pani zemdlała, co się stało? I pani mówi, że ona się boi pająków.
7: Taka arachnofobia po prostu.
13: Ale kiedyś się nie bała, bo miała tatuaż wielki.
7: No może przestraszyła się, jak już wiesz, codziennie budzisz się rano, patrzysz, masz na klacie pająka, no to może się człowiek przestraszyć. Ja chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie taką, że niedaleko Sandomierza, o którym mówiliśmy i byliśmy w nim w trasie podziemnej przed momentem, jest również Baranów Sandomierski i tam nieopodal jest także zamek Krzysztopór. Tak, no może nieopodal, no ale okej, okay. Ja pamiętam...
13: Tu tak, dobra, nieopodal.
7: Tu tak, nieopodal. W każdym razie w tym regionie. Ja pamiętam jako uczeń jeszcze szkoły podstawowej, czyli te lata świetlne temu, byliśmy tam właśnie na wycieczce i tam pan przewodnik nam powiedział, że prawdopodobnie była trasa właśnie z ujazdu do Sandomierza. Czy ty coś na ten temat wiesz? I mnie zaciekawiło wtedy jedno, pamiętam, że on powiedział, że ta trasa, żeby było szybciej, oni ślizgali się tam saniami, a trasa była wysypana prawdopodobnie cukrem.
13: Przewodnik powie wszystko. Pytanie, kto w to uwierzy?
7: Ja wierzę do tej pory.
13: O tym nie słyszałam. Na pewno mówi się o tym, że było podziemne przejście między zamkiem Krzysztopór a Ossolinem, czyli miejscowością rodową Ossolińskich. O tej do Sandomierza powiem szczerze, że nie słyszałam, ale już będę mówić, że najprawdopodobniej była. Tak?
7: Rodzą się plotki.
13: Tak, przewodnik uczy się całe życie. O tych trasach, które kiedyś były, a ich tak naprawdę nie ma, możemy mówić naprawdę bardzo długo, bo na przykład na zamku w Chęcinach, kiedy według legendy wpuszczało się kaczkę w studni, która była na zamku, to ona wypływała w studni na rynku. Żadnej studni nie było, była cysterna na wodę, ale jak pojedziecie na rynek w Chęcinach, jak zajrzycie do studni, to tam ta kaczka cały czas jest.
7: Cały czas pływa.
13: Jak najbardziej pływa cały. Fakt, że czasami brzuchem do góry, ale rzeczywiście ta kaczka pływa. Jeszcze słowo komentarza do zamku Krzysztopór w Ujeździe. Przepiękna trasa podziemna tam jest. Ja rzeczywiście uwielbiam tam moich turystów zabierać, dlatego że bardzo krótki fragment tej trasy jest bardzo wąski i trzeba tam rzeczywiście przechodzić na kłódzka. I to jest budowanie napięcia. Tak jak w twierdzy w Kłodzku, tak? Tam rzeczywiście ten fragment jest dłuższy, natomiast w Ujeździe robi to wrażenie. Naprawdę raz, że jest ciemno praktycznie, dwa, że rzeczywiście trzeba przejść z kulonem i są tam naprawdę piękne podziemia. Ja jak zwiedzam Krzysztopór, dzielę tą trasę na trzy części, idziemy bastionami, idziemy częścią pałacową i wchodzimy pod ziemię. Turyści są zachwyceni, także jak będziecie w Ujeździe, drogowskazy was poprowadzą, tam jest pięknie ta trasa oznaczona. Zapraszam do podziemi, bo robią naprawdę wrażenie. I to pytanie turystów. Dlaczego ludzie budowali coś tak wielkiego?
7: No właśnie, dlaczego budowali? Krzysztofór w ogóle jest przepiękny i tam to, że jest tyle pokoi, ile dni w roku?
13: Tak, dokładnie tak.
7: Dobrze, mm-hmm. Ja kojarzę.
13: Nie pokoi.
7: Komnat.
13: Nie, okien. Jest 306, tak, bo może państwo nie wiecie, jest... Pałac miał być wybudowany na wzór kalendarza, miał mieć 356 okien, tyle ile dni w roku, 52 pokoje, tyle ile tygodni w roku,
7: tak
13: dokładnie,
7: jest.
13: 12 dużych sal, tyle ile miesięcy w roku i 4 wieże, tyle ile kwartałów w roku.
7: No i wszystko się zgadza, tylko widzimy teraz ruiny tego wszystkiego.
13: Dokładnie tak, ale ruiny są naprawdę monumentalne, przepięknie to wygląda, zwłaszcza jak się jedzie od Opatowa na takiej wysokiej skarpie podmurowanej, stają ruiny. Przepięknie to wygląda, także zapraszamy do odwiedzenia.
7: Dobrze, a my jedziemy dalej, czyli jedziemy, jak jesteśmy już w tamtych okolicach, to jedźmy do Krzemionek Opatowskich.
13: Koniecznie. Widziałeś
7: widziałem,
13: tutaj.
7: Tak, widziałem, ale opowiem, proszę państwa.
13: Zobacz, opowiedz, co widzisz.
7: Opowiem, co widzę. Siedzi obok mnie nasza ulubiona przewodniczka, czyli Dorota Czesak i na prawej ręce, na przegubie, jej przegub ozdabia.
13: Pokazuje.
7: Ozdabia nasze brylanty po prostu świętokrzyskie, bo inaczej tego nazwać nie można, czyli przepiękna bransoleta z krzemieniem pasiastym oprawionym również...
13: W srebro,
7: ale chciałem powiedzieć, że oprawiona po prostu przez prawdopodobnie jakieś skandynawskie krasnoludy to oprawiały i to jest precyzyjna, misterna, koronkowa robota.
13: Pozdrawiamy serdecznie właścicieli i pana, który pracuje w Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, bo stamtąd jest ta bransoleta.
9: To do rozmowy o krzemieniu pasiastym obiecuję wam, że już za moment wrócimy na antenie. Zostańcie z nami.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Czym jest krzemień pasiasty? Chyba każdy wie, ale na wszelki wypadek za moment sobie o nim właśnie między innymi porozmawiamy. Ale zanim wrócimy do rozmowy o krzemieniu pasiastym, zanim o tych świętokrzyskich brylantach będziemy mówić, a dokładnie to opowiadać o nich będzie mój i wasz gość, czyli świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, to chciałbym, żebyśmy również już teraz zajrzeli także do miasta i gminy Morawica, bo tam także, jak na razie, inwestycja, która być może zmieni się w diamenty i brylanty, choć nie dosłownie.
8: Tym żyje Świętokrzyskie.
9: Przenosimy się do podkieleckiej gminy Morawica, dlatego że tam planowana od lat budowa Akademii Golfa w Bilczy nabiera teraz realnych kształtów. Okazuje się, że w ciągu 2 albo 3 lat ma tam powstać nowoczesny ośrodek nauki do nauki gry w golfa. Ta także ma powstać rozbudowana strefa rekreacyjna z parkami, ścieżkami rowerowymi, skateparkiem i placem zabaw. Projekt Akademii Golfa jest przygotowany przez miasto i gminę Morawica. Zakłada stworzenie jednego z najbardziej nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w regionie. Inwestycja ma powstać w Bilczy na około 13-hektarowym terenie położonym między osiedlami mieszkaniowymi, kompleksem leśnym oraz specjalną strefą ekonomiczną. Sama Akademia Golfa zajmie około 5,5 hektara. Zaplanowano tam driving range, czyli nowoczesną strzelnicę golfową, 6-dołkowe pole golfowe umożliwiające trening w warunkach zbliżonych do profesjonalnych oraz pole do minigolfa. To będzie jednak tylko część przedsięwzięcia. Projekt przewiduje również budowę zaplecza socjalnego, parków tematycznych, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznej, skate and bike parku, placu zabaw oraz elementów małej architektury. A w dalszej perspektywie mają powstać także 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Morawica, Marian Buras, samorząd ma już sprecyzowaną koncepcję inwestycji. Jej realizacja ma odbywać się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz zauważa również, że będzie to pierwsza w Polsce inwestycja tego typu realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. A jednym z najważniejszych założeń projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Akademii Golfa dla dzieci i młodzieży z gminy Morawica. Burmistrz zwraca również uwagę, że golf nie jest dyscypliną przeznaczoną wyłącznie dla najbogatszych. Procedury związane z partnerstwem publiczno-prywatnym są oczywiście czasochłonne. ochronne. Jednak samorząd liczy, że przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych lat. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Bilcza zyska nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który będzie służył zarówno mieszkańcom gminy, jak i osobom chcącym rozpocząć przygodę z golfem. Ja kiedyś też rozpocząłem przygodę z golfem, tylko że wełnianym i później mnie szyja drapała.
8: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
9: Sprawdzam i to dosłownie sprawdzam, jak wyglądają nasze świętokrzyskie diamenty, czy też brylanty. No oczywiście nie są to takie, jak możemy sobie wyobrazić, ale w naszym województwie pod ziemią także czają się skarby, które także mają ogromną wartość. I o tej ich ogromnej wartości w dalszej części naszej rozmowy przypomnę, że moim i waszym gościem jest świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, która dziś oprowadza nas po podziemnych trasach naszego województwa.
13: Krzemień Pasiasty to świętokrzyski diament, tak się o nim mówi, a mówi się też o nim, że jest kamieniem optymizmu. Podobno jak się go nosi, to życie jest piękniejsze. Wtedy świat rzeczywiście nabiera barw, nabiera kolorów. Myślę, że naprawdę coś w tym jest. A to, co jest wyjątkowego w tym kamieniu, to fakt, że żaden z elementów nie jest identyczny. Czyli możecie mieć 20 elementów i każdy z tych elementów będzie miał inne paski, inne wzory. Te wzory układają się na przykład w postaci kaczki. W Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie jest właśnie taki element w postaci na przykład świecznika. Także przepięknie to wygląda. Koniecznie musicie pojechać do Krzemionek Opatowskich, bo naprawdę tam dzieje się bardzo dużo fajnych, dobrych rzeczy i z tej trasy podziemnej, która tam się znajduje, możemy być dumni. No a jak już ją wpiszemy na listę zabytków UNESCO, to się będzie naprawdę działo.
7: No właśnie, może wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę da Krzemionkom ten wpis na listę UNESCO. Co się zmieni?
13: Zmieni się przede wszystkim to, że będziemy jeszcze bardziej dumni niż jesteśmy ze świętokrzyskich zabytków. Będzie to jedyny obiekt w naszym województwie wpisanym na tę listę. Dwa, ten wpis ma taką bardzo praktyczną rolę, czyli UNESCO promuje dany zabytek na całym świecie. Bo nie oszukujmy się, w województwie świętokrzyskim tych turystów zagranicznych jest naprawdę znikoma ilość. Liczymy na to, że to się zmieni, kiedy te Krzemionki będą ewentualnie na tej liście, dlatego że o Świętokrzyskim będzie po prostu wtedy głośno w Europie i na świecie. Bardzo, bardzo na to liczymy. Jesteśmy przygotowani, umiemy języki. Rozmawialiśmy z Michałem o języku chińskim. Jeszcze nie umiemy, ale słuchajcie, będzie trzeba,
7: będziemy
13: się nauczyć.
7: Będziemy się uczyć na pewno. Tak. To my zachęcamy do tego, żeby odwiedzić oczywiście również Krzemionki Opatowskie, które nie są koło Opatowa.
13: Nie, trwa zagorzały spór właśnie między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim, bo są bliżej Ostrowca. No a nazywają się Krzemionki Opatowskie. Na pewno warto do nich pojechać. Mam nadzieję, że w tym roku skończy się już remont drogi, że będzie tam można naprawdę komfortowo dojechać, bezpiecznie i że będziecie tam jeździć, bo naprawdę warto pojechać do Krzemionek.
7: A opowiedzmy jeszcze chwilkę o trasie, bo przecież ta trasa też nie jest dostępna dla wszystkich i nie jest taką łatwą trasą jak te poprzednie, o których mówiliśmy.
13: Nie jest jakoś tam wybitnie trudniejsza, natomiast nie wszyscy są zdecydowanie węższe korytarze niż w Ujeździe czy w Opatowie, więc osoby, które mają klaustrofobię, raczej powinny się zastanowić. Chociaż ja zawsze turystom mówię, żeby weszli na początek trasy, żeby zobaczyli, bo być może dadzą radę, tak? Zawsze można wyjść, także warto spróbować. Na pewno te trasy nie są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich, także tutaj w każdej trasie podziemnej czy to w Opatowie, czy w Sandomierzu jest kilkaset schodów. I to też daje pod rozwagę organizatorom turystyki, którzy wpisują takie atrakcje do programów wycieczek dla osób starszych. Te trasy są, tak jak wspominałam, o turystyce masowej. Przygotowane praktycznie dla wszystkich, ale trzeba mierzyć siły na zamiary i się zastanowić po prostu.
7: No dobrze, to wróćmy ze wschodu naszego województwa z powrotem do centrum, czyli do stolicy, do Kielc. Tutaj także trasa podziemna jest, chociażby na Kadzielni, bo są jaskinie.
13: Jest wspaniała, moja ulubiona trasa podziemna w województwie świętokrzyskim. Pozdrawiam sympatyczne dziewczyny.
7: Ulubiona dlatego, że najkrótsza?
13: No najkrótsza, ale przede wszystkim ja mam do niej najbliżej i najczęściej tutaj jestem. Naprawdę polecam serdecznie. Raz, że wspaniała obsługa, sympatyczne, przesympatyczne dziewczyny. Dwa, nie ma problemów z dostępnością, tak jak na przykład w jaskini Raj, tak? Gdzie rzeczywiście trzeba rezerwować jaskinię dużo, dużo wcześniej. Trzeba też wpłacać 100% wartości biletów. To bywa bardzo duży problem, zwłaszcza dla grup zorganizowanych. A kadzielnia dla wszystkich, otwarta, sympatyczna, trasa o długości 140 metrów, która łączy trzy jaskinie połączone ze sobą. Chyba największa atrakcja tej trasy to kaski, które każdy musi założyć na głowę. Niektórzy turyści mówią, że nie chcą tych kasków założyć, bo ktoś już je miał na głowie i no i nie, tak?
7: Albo po prostu będą mieć zburzoną fryzurę.
13: No dokładnie. Po czym wchodzimy do takiej trasy na kadzielni i słyszymy tylko puk. Obijają się kaski od skał. Przejścia są wąskie, natomiast nie na tyle wąskie, żeby na przykład osoby, które mają około 100 kg, tamtędy nie przeszły, bo bardzo często przychodzą też do mnie, turyści biorą mnie gdzieś na boczek. Pani Doroto, co pani sądzi?
14: Czy ja się zmieszczę?
13: Czy ja się zmieszczę? Chociaż ostatnio pan opowiadał, jak zakleszczył się w błędnych skałach w Kotlinie Kłodzkiej. No i opowiada, był nauczycielem, opowiada, że jego uczniowie do tej pory się z niego nawijają, żartują, że pan niestety nie dał rady. Na kadzielni wszyscy państwo przejdziecie bez problemu. Przepiękna sprawa. Ta trasa mi się podoba też dlatego, że puszczane są na przykład głosy nietoperzy. To jest taka dodatkowa atrakcja, a praktycznie na sam koniec zwiedzania widać diament.
7: Ale taki prawdziwy, czy też świętokrzyski nasz diament, czyli jakiś ułożony krzemień pasiasty?
13: Nie, to jest diament, który ma z 1,5 metra wysokości. Podświetlony jest między innymi na różowo i największe wrażenie robi na małych dziewczynkach. Bo w taką szczelinę, rozpadlinę skalną włożony jest diament, który zmienia swoje kolory. Także to jest takie wow wśród najmłodszych turystów. Także dlatego wow, serdecznie zapraszamy.
7: A my jedziemy dalej i mam nadzieję, że dojedziemy do gminy Chęciny, ale po drodze mamy jeszcze jedno zejście pod ziemię, a właściwie w głąb, czyli już tą jaskinię, o której mówiliśmy, jaskinię Raj.
13: Jaskinia Raj, perła wśród świętokrzyskich jaskiń. Ostatnio miałam turystów, którzy mieszkają blisko jaskini Niedźwiedziej, to jest w Kotlinie Kłodzkiej, koło Kletna. Istnieje taka swoista rywalizacja, wyścig między nami a nimi, tak? Czyli między nami, między mieszkańcami Świętokrzyskiego a Kotliny Kłodzkiej, która jaskinia jest piękniejsza. Ja zawsze mówię, że o pięknie się nie dyskutuje, bo kanony piękna są różne. To, co wyróżnia naszą wspaniałą jaskinię Raj, jest ilość nacieków. Mamy około 220 nacieków na metr kwadratowy. To jest absolutnie rekord światowy. Tutaj o tym nie będziemy dyskutować. Jaskinia jest malutka, bo ma tylko 180 metrów długości, natomiast naprawdę robi wrażenie. Nawet wczoraj tam byliśmy i turyści są po prostu zachwyceni. Także jaskinia Raj to jest taki naprawdę obowiązkowy punkt wycieczek w Góry Świętokrzyskie. Ale też, żeby sobie nie strzelić w kolano, wtedy, kiedy jaskinia jest niedostępna i kiedy słyszę, że turyści nie przyjadą, bo nie wejdą do jaskini Raj. Można do jaskini Raj bez problemu się dostać, no na przykład w kwietniu, w marcu, poza sezonem turystycznym. Mówimy tutaj stricte o maju i czerwcu, kiedy jest najwięcej grup szkolnych po prostu. Jaskinia Raj ma określoną ilość biletów, które może wydać dziennie. Te numery są, te bilety są naprawdę, to jest druk ścisłego zarachowania, także to nie jest złośliwość.
7: Nawet mysz się nie przemknie przez czujne oko.
13: Tak, pani Ewy albo pani Andrzeja. Pana Andrzeja pozdrawiamy serdecznie. To nie jest absolutnie ich zła wola, że kogoś do jaskini nie chcą wpuścić. Po prostu takie są ustalenia i warunki tam panujące. Konserwator przyrody nad tym czuwa. I po prostu nie możemy jaskini zadeptać. I tyle. To tylko i wyłącznie o to chodzi. A od połowy listopada do połowy stycznia Raj jest nieczynny, więc nawet jakby ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciał do Raju się dostać, niestety musi poczekać.
7: No to jeżeli do Raju się nie dostaniemy, to myślę, że zacząłem od tej Eurydyki, która do piekła została i była wciągnięta, właściwie to nie do piekła, tylko do Hadesu, tak to się wtedy nazywało. To lećmy do tego piekła.
13: Lećmy na miotłach, lećmy.
7: Jeżeli do Raju nam nie po drodze.
13: Jeżeli nam do Raju nie po drodze, zawsze zostaje piekło pod Skibami. Znaczy też jest spór, czy piekło skibskie, czy piekło gałęzickie, bo ono jest akurat na granicy tych dwóch miejscowości. Na pewno jest nieopodal Chęcin, dosyć dobrze oznakowany dojazd. I według legend diabły, które wylatywały na sabaty, które się odbywały na Łysej Górze, właśnie z tego naszego piekła skibskiego miały tam wylatywać. jaskinia dosyć krótka, bo ma tylko 54 metry długości, ale spokojnie może tam wejść każdy, nie ma żadnych biletów wstępu, nie ma rezerwacji, pięknie wygląda, to jest naturalna jaskinia krasowa, czyli powstała w wyniku wypłukiwania, rozmywania skały wapiennej przez wodę. No i właśnie istniała legenda, że między jaskinią Piekło a zamkiem w Chęcinach był tajemny
7: tunelik.
13: Dokładnie.
7: No jakoś dioboły musiały przechodzić.
13: Jakoś dioboły musiały przechodzić, dokładnie tak. Ta nasza jaskinia, oprócz tego, że to jest jaskinia krasowa, pomagał też tam troszeczkę człowiek, który wydobywał rudę żelaza. I jak wejdziecie do jaskini Piekło, jak przejdziecie przez taki mostek, popatrzycie do góry, to można zobaczyć taki piękny rdzawy kolor. To jest pozostałość po rudzie żelaza. Zresztą dookoła jaskini taki księżycowy krajobraz z takimi lejami, z dziurami. Wydaje się, że są to okopy, a to są ślady po działalności pogórniczej, która tutaj się odbywała.
7: I to wszystko w okolicach Chęcin. I tym myślę, że skończymy tym razem naszą rozmowę. Moim i waszym gościem była Dorota Czesek, autorka i przewodniczka, autorka książki wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski przewodnik. Dziękuję ci bardzo.
13: Dziękuję ślicznie.
8: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
9: No właśnie, jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem porozmawiamy sobie o tym, co kończy się wraz z końcem miesiąca i nie mam tutaj na myśli kończącego się powoli roku szkolnego. Dzieciaki jeszcze 4 dni idą do szkoły, a później w piątek będą mogli cieszyć się z awansu do kolejnych klas albo, no właśnie, różnie to bywa. Zapraszam na ciąg dalszy.
8: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Zanim jednak przejdziemy sobie do tego, co kończy się, tych wydarzeń kończących się wraz z końcem miesiąca, to chciałbym, żebyśmy zakończyli również miniony tydzień i porozmawiali o wydarzeniach sportowych, które już za nami.
8: Sportowe Świętokrzyskie.
9: To na początek o tym, co właśnie trwa, a później przejdziemy do tego, co już się zakończyło. Otóż, uwaga, uwaga, rowerowa rywalizacja trwa w najlepsze, ponieważ połowa miesiąca już za nami, a w związku z tym do końca miesiąca zachęcamy wszystkich, absolutnie, nie tylko kielczanki, nie tylko kielczan, do tego, żeby kręcić na rowerze jak najwięcej kilometrów. Każdy kilometr się liczy, warto dołączyć do wspólnej zabawy, zbierać kilometry i zgarniać nagrody, a można to robić do końca czerwca. Jak to zrobić? Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego nie trzeba kręcić w Kielcach. Można to robić na przykład w Argentynie. A w sumie dlaczego nie? W związku z tym każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, właśnie w ten sposób może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta. Szczegóły dotyczące tego właśnie konkursu, jak również i nagród, całkiem fajnych,

0: Kielce. W tym roku w Kielcach w inicjatywę zaangażowało się 20 placówek, to było 9 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, co objęło łącznie 298 klas i grup. W okresie od 4 do 29 maja 3073 uczniów i przedszkolaków wykazało się aktywnością, realizując w sumie 73882 przejazdy, a ogólna frekwencja w akcji wynosiła 32%. Pierwsze miejsce wśród przedszkoli zajęło przedszkole samorządowe numer 42 w Kielcach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12. Podczas podsumowania kampanii z udziałem przedstawicieli zwycięskich placówek prezydentka Kielc wręczyła nagrody finansowe dla najaktywniejszych placówek edukacyjnych. Przedszkola również otrzymały nagrody finansowe, natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni także, ci najaktywniejsi, zdobyli cenne nagrody. Rowerowy maj już za nami również wyczyny Katarzyny Wesołowskiej, która zdobyła złoty medal bilardowych Mistrzostw Polski w Hejbol w finale turnieju rozegranego w Międzynarodowym Centrum Szkolenia PZ Bill i ERK Bieruń. Zawodniczka Fortis Bilard Kielce pokonała 6-2 Monikę Ząbek z GKS Katowice. No i właśnie to zwycięstwo zagwarantowało Katarzynie Wesołowskiej awans do turnieju Champions of Champions w Malezji, do którego nominację tydzień wcześniej wywalczył również jej kolega klubowy Karol Skowerski. W ubiegłym roku w turnieju mistrzów rozegranym w Australii Kielczanka zdobyła brązowy medal. A teraz 37-letnia zawodniczka musiała jednak zrezygnować z udziału w imprezie w Malezji. W tym samym czasie odbywają się bowiem w USA finały Mistrzostw Świata Kobiet w Bilard 8 Bill i to właśnie w tych zawodach Katarzyna Wesołowska wystartuje. To jeszcze jedna informacja dotycząca piłki ręcznej. Otóż Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że 27 drużyn zarejestrowało się do Ligi Mistrzów EHF Mężczyzn w sezonie 2026-2027. No i co najważniejsze, w tym gronie jest Industria Kielce. Spośród zarejestrowanych drużyn 21 pochodzi z krajów, które mają już zapewnione miejsce w rozgrywkach. Federacje te są klasyfikowane na pozycjach od 1 do 10 na podstawie wyników z sezonów od 22 do 25. A są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Portugalia, Chorwacja oraz Norwegia. Kolejnych 10 drużyn z 7 z 10 krajów mają zapewnione miejsce w rozgrywkach. Wnioski złożyło o awans do Ligi Europejskiej EHF. Każda z tych federacji sklasyfikowana od 1 do 10 miało prawo ubiegać się o maksymalnie 2 dodatkowe awansy, a pozostałe 6 drużyn zarejestrowanych do Ligi Mistrzów i ubiegających się o awans pochodzi z krajów bez ustalonego miejsca w rozgrywkach. Teraz wszystkie wnioski o awans zostaną rozpatrzone przez grupę ekspertów, a decyzja zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, na kilka dni przed losowaniem grup Ligi Mistrzów EHF 2026-2027, które odbędzie się 26 czerwca w Wiedniu. Tyle jeżeli chodzi o sport na tę chwilę na antenie, natomiast już teraz przechodzimy do tego, co już zapowiadałem, co kończy się wraz z końcem czerwca, czyli program realizowany przez Jędrzejowskie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. I o tym właśnie w dalszej części programu, między innymi.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
2: A my dziś odwiedzamy najmłodszych w gminie Jędrzejów, a dokładnie to przedszkolaki, które uczestniczą w realizacji projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Ze mną kierowniczka samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka. Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry, panu redaktorze.
2: Pani Ewo, Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, faktycznie tak jest, bo wiem, że projekt taką właśnie nosi nazwę. Jesteśmy w trakcie jego trwania. Już ten rok szkolny, który się rozpoczął, to jest już pełny rok trwania tego właśnie projektu.
3: Tak, oczywiście nazwa jak najbardziej adekwatna do rodzaju zajęć, do tego, do różnych możliwości, które stwarzamy naszym przedszkolakom. Projekt był pisany dużo wcześniej, ale

0: Rzeczywiście realizacja jego taka dla dzieci i dla nauczycieli trwa od 1 września, a od 1 lipca już rozpoczęliśmy w ramach projektu doposażanie w różne bardzo ciekawe pomocy praktyczne, doposażenie przedszkoli wszystkich w celu właściwej realizacji tych propozycji zajęć, które zawarte zostały w tym projekcie.
1: To może zacznijmy od samego początku, ponieważ te zakupy, o których pani już wspomniała, to także jest element projektu, no ale są również dwa pozostałe elementy, jeżeli możemy tak określić. Pierwszy to są przedszkolaki, czyli dzieciaki. Drugi to są nauczyciele, bo nauczyciele także korzystają z tego projektu. No i trzecie to jest właśnie to wyposażenie, o którym wspomnieliśmy. To zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tym projektem dla najmłodszych?
0: Projekt jest skierowany do najmłodszych dzieci i u nas obejmuje on 5 naszych przedszkoli, z czego 3 to przedszkola miejskie, takie duże, i 2 troszkę mniejsze przedszkola położone na terenie gminy w miejscowościach Kościętych. I tak, ja może zacznę od dzieciaków, bo one tu są jakby najważniejszą dla nas grupą docelową. Więc proponujemy dla dzieci bardzo wiele zajęć różnego typu. Na przykład bardzo ciekawą ofertą stanowią zajęcia w ramach integracji sensorycznej, tak zwane SI zajęcia, to skrót, specjaliści będą wiedzieli, o co chodzi, doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej, słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowej, i tu doposażamy się w bardzo fajne, nowoczesne pomoce właśnie, a nawet i całe takie mobilne pracownie integracji sensorycznej, ja zaraz o tym powiem. Kolejny rodzaj zajęć takich specjalistycznych to wyrównujące dysproporcje edukacyjne. Również skierowane do dzieci z różnymi takimi niewielkimi, być może czasem większymi deficytami rozwojowymi. I to są zajęcia na przykład logopedyczne, indywidualne. Mamy takie zajęcia kierowane do znacznej grupy dzieciaków, bo no, obserwujemy, diagnoza to potwierdziła, że wiele dzieci ma troszkę problemów prawidłową wymową, więc to są bardzo ważne w tym okresie rozwojowym dziecka zajęcia. Mamy też logopedyczne grupowe dla dzieci, które mniej takich problemów przejawiają, ale jednak też wymagają wsparcia. Mamy zajęcia stymulujące rozwój psychochowy, na przykład poprzez taniec, rytmiczno-taneczne zajęcia, czyli wprowadzamy sobie elementy tańca, elementy śpiewu, ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. To też istotne dla takiego wszechstronnego rozwoju dzieci. No i ze specjalistycznych zajęć to jeszcze będą stymulujące rozwój taki psychoruchowo-sportowy. Chodzi o takie gry ogólnorozwojowe, kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, ćwiczenia oddechowe, takie zabawy ruchowe korekcyjne, walczące z różnymi wadami postawy, które czasem przejawiają się u naszych dzieciaków. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem takich zajęć sportowych jest także umiejętność w zakresie działania w grupie, pracy zespołowej, tak, bo sport to też współzawodnictwo, ale i też współodpowiedzialność za drużynę czy za grupę. I mamy też kolejny rodzaj zajęć, taka duża grupa, to są zajęcia w zakresie umiejętności przekrojowych i podstawowych, na przykład kodowanie, czyli elementy już tutaj wchodzą IT, tak, nowoczesnych technologii, i do tego też wyposażamy nasze przedszkola w różne ciekawe pomocy, zaraz o nich powiem. Przyrodnicze zajęcia polegające na wykorzystywaniu metody eksperymentu, doświadczenia, kreatywności dziecka. Artystyczno-plastyczne oczywiście dla grupy dzieciaków szczególnie uzdolnionych w tej kwestii. Mamy też w jednym z przedszkoli propozycje zajęć kulinarnych, bo też zdiagnozowano takie zainteresowania dzieciaczków. No i dogoterapia, oczywiście też w takich miejscach, gdzie możemy skorzystać z takiej też bardzo ostatnio popularnej, powszechnej metody pracy też ze zwierzątkami. Akurat u nas jest to dogoterapia, ale wiemy, że może być też hipoterapia. W zależności od tego, co my tutaj mamy na naszym terenie bardziej do dyspozycji. To tyle, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieciaczków.
1: To jest naprawdę bogata oferta. Proszę jeszcze powiedzieć,
0: zanim
1: przejdziemy do nauczycieli, to ja chciałbym właśnie o dzieciaki dopytać, jak one reagują na te zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Tak jak pani powiedziała, chociażby zajęcia z IT, czy z sensoryki, z motoryki, zajęcia sportowe. Jak one odbierają te zajęcia właśnie?
0: Dzieciaki są bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, bardzo lubią udział w tych zajęciach, szczególnie, że dajemy od razu taką możliwość korzystania właśnie z nowych, czasem nieznanych dotąd pomocy, bo to są zupełnie nowe rzeczy dedykowane do prowadzenia takich zajęć. Są bardzo zainteresowane. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo bardzo dużą taką ofertą jest też to słynne doradztwo zawodowe, o którym kiedyś z panem już rozmawialiśmy i mówiliśmy, że zdziwienie budzi, że takie małe dzieci, mówimy o doradztwie zawodowym, prawda? Że to raczej zawsze kierowało się taką ofertę do dzieciaków starszych.
1: No ja pamiętam, pani Ewo, przepraszam, że wejdę w słowo, ja pamiętam na swoim własnym przykładzie, ja jakiekolwiek zajęcia z doradztwa zawodowego miałem dopiero na poziomie liceum i przyznam szczerze, że to, o czym teraz pani mówi, co prawda już jestem w innym wieku i z innej strony na to patrzę, posiadając własne dzieciaki i wiem, że oczywiście już młody człowiek może posiadać pewne predyspozycje i zainteresowanie i może być odpowiednio pokierunkowany, jeżeli jest mądrze pokierunkowany, ale to też jest znak tego, że czasy się zmieniają i fajnie, że dzieci również już na samym początku mają do tego dostęp i z tym styczność. I o tym już za chwilę na antenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Okazuje się, że bardzo ciekawe pomysły tutaj się pojawiły w wydaniu naszych nauczycieli. Oni sami też je tutaj proponowali do tego projektu. Mianowicie realizacja doradztwa zawodowego poprzez wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami. Już powiem, o co chodzi. Na przykład dzieci jadą do ogrodu botanicznego w Kielcach i tam zapoznają się z pracą botanika i mają krótkie warsztaty odnośnie właśnie tego, czym zajmuje się botanik, co to w ogóle jest botanika, co jest w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Więc to, myślę, jest takie działanie, czy uczenie się czegoś, czy rozpoznawanie siebie poprzez praktykę, tak? Poprzez obserwację tego, co wokół nas się dzieje. Szkółka Krzewów i Drzew w Boleścicach, to tutaj będzie znów ogrodnik. Czy ogród na rozstajach znany w naszym województwie, też ogrodnictwo i warsztaty właśnie z ogrodnictwa. Motylarnia w Tatlach, hodowca. Jakie są obowiązki hodowcy, co powinien wiedzieć hodowca, na czym powinien się znać hodowca, więc też uważam, bardzo ciekawa oferta. Praca trenera na przykład. Trener szkoły tańca, bo mamy taką szkołę tańca La Manga na miejscu tu w Jędrzejowie, ale też na przykład mamy klub sportowy Naprzód, który prowadzi teraz szeroką działalność dla takich właśnie maluchów i też warsztaty organizuje nam w ramach tego projektu na temat właśnie pracy trenera piłki nożnej, tak? Mamy jeszcze na przykład Zoolandię w Kielcach i tam też pracą instruktora w warsztat się odbywają. Czy na przykład mamy kolejkę wąskotorową. Tam dzieciaki zapoznają się z zawodem maszynisty, konduktora, biorą udział w wycieczce, przy okazji obserwują pracę, potem mają taką pogadankę na tym pikniku, warsztaty prowadzone na temat tego, kto to maszynista, czym się zajmuje, jakie obowiązki ma konduktor i tak dalej.
1: Pani Ewo, czyli po prostu reasumując to, czym skorupka za młodu nasiąknie?
0: Dokładnie.
1: Znane powiedzenie, ale te wszystkie zajęcia, o których pani mówi, przecież nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wykwalifikowana kadra nauczycielska, bo z tego projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości korzystają również nauczyciele.
0: Tak. I dla nauczycieli jest bardzo bogata tutaj oferta szkoleniowa, mianowicie przygotowują się nauczyciele do nauki kodowania dla tych najmłodszych dzieciaków poprzez udział również w takim kursie, w takim szkoleniu doskonalącym, zabawy z programowaniem, gry matematyczne, nauka kodowania. Kolejne zajęcia, które pomagają w realizacji tych wszystkich zajęć IT, to obsługa robota Foton na przykład, bo takie roboty zakupiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły sobie programować. Kolorowe kodowanie muzyki, czyli jak połączyć kodowanie z jeszcze elementami przedmiotów artystycznych. Ekologia w przedszkolu, takie kolejne warsztaty na przykład odbywają nauczyciele. Osteopatia, fizjoterapia w logopedii. Okazuje się, że to też bardzo ważne, mieć podłoże nie tylko, no oczywiście u nas wykształcenie logopedii, prowadzą zajęcia logopedyczne, ale zawsze warto się dokształcić i poznawać coraz nowe trendy, które powinno się wykorzystywać w pracy z dziećmi. Podyplomowe studia z zakresu integracji sensorycznej. To jest też ostatnio bardzo, no troszkę mocny temat, ale to bardzo ważny temat, bo jednak ta sensoryka bardzo pomaga w rozwoju, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Wiemy to już od wielu lat. ESI przedszkolaka, czyli jak prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem mobilnej pracowni sensorycznej. No i oczywiście wszelkie takie krótsze już warsztatowe zajęcia dla nauczycieli typu od zimy do wiosny, jak przygotować, wykorzystać i wprowadzić rekwizyty do teatrzyków, do takich już zajęć typowo czy artystycznych, tak? Jakieś teatrzyki, występy i tak dalej. Przestrzeń odkrywcy, czyli jak wprowadzać metodę eksperymentu, badania, poznawania czegoś w sposób bardziej naukowy, doświadczalny. Dla pedagogów tych przedszkolnych, bo w placówkach mamy wszędzie specjalistów zatrudnionych, więc mamy również pedagogów szkolnych, skierowana jest oferta dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej, jak je niwelować, jak właśnie wykorzystywać dostępne pomoce dydaktyczne do niwelowania tych dysfunkcji. Więc jak pan sam widzi, bardzo bogata oferta również szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście one są, wszystko to oparte jest na diagnozie wcześniejszej, na potrzebach placówki i na tym, co potrzebne jest dzieciakom, żeby nie powielać oferty, którą już w przedszkole miało, ale żeby ją wzbogacić. I powiem tak, bardzo ciekawe rzeczy już nam się pojawiły właśnie w lipcu, w sierpniu, czy na początku września w przedszkolach, na przykład do realizacji zajęć różnego typu ekologicznych, przyrodniczych. Postawiliśmy przy naszych przedszkolach szklarnie zakupione w ramach projektu. Tam no jesienią się nie udało, bo te zakupy troszkę trwały, więc zrobiło się zimno, ale na wiosnę już ruszają dzieciaki z sianiem, sadzeniem, opieką, pielęgnacją. Roślinek będą zioła, będą warzywka sobie takie proste uprawiały, więc myślę, że to też jest fajna oferta dla dzieciaków, które mieszkają w mieście, na osiedlu i często no, rodzice nie posiadają ogródka, w którym mogłyby dzieci w taki sposób spędzić czas, więc to na pewno zrekompensuje takie potrzeby.
1: Pani Ewo, ja myślę, że z tego, co pani mówi tutaj i opowiada o tym projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, płynie jeszcze jedna korzyść, bo chociażby o tych wszystkich kursach, tym doszkalaniu przez nauczycieli, o których pani powiedziała, to płynie wniosek taki, że projekt się zakończy, ale te umiejętności, które nauczyciele nabędą, pozostaną i one będą oczywiście cały czas przekazywane tym małym dzieciaczkom. I to jest ogromna korzyść, która chyba jest w żaden sposób niemierzalna.
0: Tak, zgadzam się z panem całkowicie, bowiem zawsze zależy nam na trwałości projektu. Po pierwsze jest to nasze zobowiązanie jako partnera projektu i w ogóle realizatora projektu, że taką trwałość musimy zachować. To jest jedno, to taka formalna strona tego projektu. Ale druga to taka, że myślę, że nie ma sensu realizacja żadnego projektu, który się zakończy i nic z niego nie wynika.
3: A te korzyści, o których przed momentem Ewa Fortunka opowiadała, z jędrzejowskimi przedszkolami i dzieciakami zostają na dłużej. Tyle w tym temacie, tyle w temacie projektu, który kończy się wraz z końcówką czerwca. My natomiast także powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze co jest grane, no a później na zakończenie kryminalne świętokrzyskie.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
3: Co przyniesie nowy tydzień? No między innymi przyniesie nam plebiscyt publiczności i walkę o dziką różę. Za chwilkę o tym właśnie wydarzeniu opowie nam Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę waszą na to, że trwa wyjątkowy konkurs fotograficzny dla widzów na fotografię inspirowaną sztukami wystawionymi w mijającym sezonie artystycznym. Sezon nie oczywiście z powodu perturbacji związanych z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora przez Jacka Jabrzyka. Ten sezon był skromniejszy w premiery niż zazwyczaj. Wyprodukowano tylko 4 nowe spektakle, ale uwaga, uwaga, ponieważ wyobraźcie sobie, że mimo, że były tylko 4 spektakle, to według statystyk, które pojawiły się w minionym tygodniu, 91 tysięcy widzów w minionym roku. Bez dyrektora odwiedziło Teatr Stefana Żeromskiego. Dokładnie 91 322 widzów. Od sierpnia 2025 do końca maja tego roku odwiedziło Teatr Żeromskiego. To jeden z najlepszych wyników w historii tej sceny i wyraźny sygnał, że publiczność nie odwróciła się od teatru nawet w najtrudniejszym momencie jego najnowszej historii. Przypomnijmy, że w tym trudnym czasie teatrem kierowała Luiza Buras-Sokół, pełnomocniczka teatru. Ten rezultat robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli przypomnimy okoliczności, bo przez wiele miesięcy teatr funkcjonował bez dyrektora, a wokół konkursu i powołania nowego szefa instytucji toczył się jeden z najgłośniejszych sporów w polskim życiu teatralnym. Na szczęście 1 września stery teatru przejmuje Jacek Jabrzyk, który już zapowiedział ambitny początek nowej kadencji. Pierwszą premierą będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, twórcy pochodzącego z Kielc i należącego do jednego z najważniejszych polskich reżyserów ostatnich dekad. Co będzie w nowym sezonie, to jest opowieść na zupełnie inny dzień i inny czas. Ja teraz chciałbym wrócić właśnie do tegorocznego plebiscytu o dziką różę i tego, co nas w tym roku czeka. Paulina Drozdowska przed wami.
4: Startujemy 23 czerwca. I wystrzał księżycem nad Buffalo, taka teatralna kuchnia, drodzy Państwo, dlatego ten spektakl jest pierwszy, że jeszcze jest jego scenografia na scenie. A tutaj to też ta logistyka teatralna musi być utrzymana, więc startujemy z księżycem nad Buffalo, a potem już kolejne spektakle, kolejne premiery, bo to jest ta róża, to oczywiście jest ten doroczny czas na to, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi premierami danego sezonu. W tym roku mieliśmy ich 4, zatem pokażemy jeszcze Profesora w reżyserii Jana Chustakowskiego, Łatwy sposób na rzucenie palenia w reżyserii Radosława Rychcika i Potok w reżyserii Wiktora Rubina. Oczywiście symboliczna cena biletów, bilety po 5 zł, można je kupić online, można kupić w teatrze. Czekamy na Państwa, ja liczę na to, że te kolejki, które co roku się ustawiają, będą i tym razem. Dla pierwszych 2 osób, które zgłoszą się do teatru, oczywiście zaproszenia podwójne na koncert finałowy, bo ten już 28 czerwca, czyli po tych wszystkich pokazach premier, zapraszamy na koncert finałowy. Wystąpi wokalistka jazzowa Monika Bożyn. Ale, że to oczywiście jest plebiscyt przede wszystkim dedykowany publiczności, to mamy dla Państwa konkurs. Konkurs pod hasłem Obiekty Publiczności, w tym roku zupełnie inna formuła, do wygrania 5000 zł, a żeby je zdobyć, trzeba zachwycić internautów jakąś fotografią inspirowaną jednym ze spektakli. Także nie robimy zdjęć na spektaklach, ale jeżeli do nas przyjdą jakieś inspiracje po nich, coś związanego ze spektaklem, jakieś refleksje, jakieś Państwa wizje, wyobraźnie tutaj uruchamiamy, to zapraszamy do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go do teatru. I tak jak wspominałam, na fanpage'u teatru będą internauci reagować i głosować, dawać lajki, miejmy nadzieję, dawać serduszka tym fotografiom, i te, które będą miały największą liczbę tych polubień, reakcji, zostaną nagrodzone. No i oczywiście ten plebiscyt to też jest dla Państwa i dla nas też, my też na to bardzo czekamy. Ten moment, kiedy głosujecie na swoich ulubionych aktorów, spektakl. Mamy już nowego dyrektora i myślę, że ten głos publiczności też będzie brał pod uwagę w układaniu repertuaru na kolejne sezony.
3: Zachęcamy do udziału w plebiscycie o Dziką Różę, o którym opowiadała Paulina Drozdowska.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
3: A dziś o tym, że nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, ale po kolei i ze szczegółami. Historia wygląda tak. Jeden ze sklepów w Busku-Zdroju ogłosił promocję na sprzedawane przez siebie artykuły. Chyba źle zrozumiała słowo promocja 64-letnia mieszkanka powiatu kazimierskiego, która w poniedziałek w ubiegłym tygodniu odwiedziła tę placówkę handlową. Zabrała z półek buty i torebki o wartości prawie 1700 zł, ale nie zapłaciła za towar. Kobieta chyba chciała skorzystać z kolejnej promocji, bo wróciła do sklepu. Pojawiła się w sklepie, być może chcąc właśnie z promocyjnych okazji skorzystać, ale została rozpoznana przez personel. Na miejsce zostali wezwani stróże prawa. Policjanci zatrzymali mieszkankę powiatu kazimierskiego. Mundurowi pojechali także do miejsca jej zatrzymania. W trakcie przeszukania odzyskali skradzione wcześniej mienie. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. A na spacerniaku nowe buty czy torebki chyba nie zrobią na nikim wrażenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
12: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
13: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
12: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
14: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
12: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
15: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
12: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Radio Złote Przeboje. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały, ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 44 30, w Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: No będzie po włosku, Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku, odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
17: Ale mi gorąco, Barbara.
18: Mnie też, Marian.
17: To co, klima?
18: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
17: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
18: No przecież.
17: No.
19: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David, to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2:10 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
12: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował 2 osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
13: Apeluję o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
12: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
14: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
12: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
15: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
12: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą 30, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
17: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
0: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
17: Kochamy Złote Przeboje.
0: Okej. Okay. Taki jak ten, Iron Cara.

Gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i Zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz...
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie

0: dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Leanne Rimes.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GOPR-owcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
6: Uff, jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
6: Uff, jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance.

0: reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
0: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące

0: perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Marian?
2: Mm?
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No, no jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

The Company za nami, a tu... Złota piątka. Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki... czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać, i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
0: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
12: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
13: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
12: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowa rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
14: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
12: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

to jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej, poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Element diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami. Wygląda.

0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie Dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00 powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
3: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
4: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
5: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
1: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Trzy minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 81 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyty list przebojów. Jeśli możecie, dodajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Toată promoția.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.

0: Price. Great brands.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Nie.

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram Was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed Wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

0: Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.
9: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
11: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupę. Tak najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
10: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
12: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, prawnych mają prawo do płatnego wypoczynku.
10: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Marek, szefowa Cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii.

0: Firex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
15: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
14: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
16: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
14: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
13: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Trzy minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. Za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na W Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami.

0: potem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

Tak podczas tego upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla Was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
12: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
13: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
12: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. 3 drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. 3 inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
14: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

W Radiu Złote Przepoje takie połączenie i reggae, a także no, czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie, czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.

radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz. Prawy do lewego.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Reklama.
0: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
9: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
8: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
10: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
8: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, no i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W Radiu Złote Przeboje głos, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że ich życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: niedzielne późne popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
16: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
15: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
17: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
15: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
18: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. przyjemność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenia.
15: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje. A oto do

0: i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Była tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje. To...

0: to był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jeśmy otwarci dłużej.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą. cieszą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: I to jest piękna gra!
25: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
24: Tak, wiedziałem!
25: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: z racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
10: No to dobry wieczór, tak po prostu dobry wieczór, piątkowy dobry wieczór. Mam nadzieję, że cieszycie się z pięknej pogody i oczywiście z tego, że weekend już się rozpoczął. Tuż po 21:00 kłaniam się nisko, zapraszam na piątkowe wydanie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła do 22:00 jak zwykle zapraszam. A za sobą mamy już 19 dzień czerwca. Imieniny jeszcze przez 3 godzinki obchodzi Gerwazy, Protazy, Boży Sław i Odon. Wszystkiego najlepszego. 170 dzień roku za nami. Słońce zaszło zupełnie niedawno, bo o 20:53, a więc no trochę ponad 7 minut temu. Dzień trwał 16 godzin i 30 minut. No i to są właśnie te najdłuższe dni w całym roku. Już niedługo będziemy rozpoczynać odliczanie wsteczne i czekać na październik, aż znów przestawimy zegarki. Ale to dopiero za parę miesięcy. Jak na razie jeszcze fantastyczny czas przed nami. Po pierwsze najbliższa godzina, po drugie cudowne i niezapomniane wakacje 2026. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No a po trzecie to oczywiście wszystko, co jeszcze w tym roku się wydarzy. Mam nadzieję, że to będzie dobry po prostu rok i tak będziemy go wspominać. Ale na takie podsumowanie jeszcze, tak jak powiedziałem, naprawdę przyjdzie czas. Jak na razie ja zapraszam Was na nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ za momencik zanurzymy się w wielkiej literaturze. Literaturze, która zwie się Kryminał Odmęt, napisany przez Jacka Łukawskiego, a rzecz tego kryminału i cała wartka akcja, która czasami skryta jest w cieniu chęcińskich latarni, właśnie w tej miejscowości się odbywa. Zapraszam serdecznie. Kolejny odcinek już za momencik przed nami. Oprócz tego będziemy także mówić o Europejskiej Stolicy Młodzieży, będziemy mówić o zbliżającym się Święcie Kielc i spróbujemy także podsumować wydarzenia sportowe minionego tygodnia. No to kłaniam się raz jeszcze nisko i zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja literacka. Jacek Łukawski, Odmęt. Audiobooka wydawnictwa Storytel czyta Wojciech Masiak.
11: Brakowało tylko czarno-białych portretów na ścianie i godła bez korony. Może nawet gdzieś były, wetknięte w jakiś kąt i zapomniane. Dzień dobry, aspirant Dariusz Kryński, komisariat w Chęcinach. To pan się wrócił? Zdziwił się Fischer. Wpadliśmy na siebie kilka minut temu, prawda? Tak, jestem tu dzielnicowym i tak sobie pomyślałem, że zajrzę i upewnię się, że wszystko w porządku. To miło z pana strony. Fischer podał mu dłoń. Mateusz Fischer. Wiem, był pan u nas na komisariacie i rozmawiał z kolegą. Zgadza się, pana kolega pytał w związku ze śmiercią tej dziewczyny. To bardzo przykre, że tak się stało. Wie pan, ciągle o tym myślę i nie mogę pojąć, dlaczego ludzie robią takie rzeczy. Ja panu nie odpowiem. Ale szukacie sprawcy, znajdziecie, prawda? Prokuratura i policja działają, wszyscy trzymamy kciuki i wierzymy, że prędzej czy później sprawiedliwości stanie się zadość. Prędzej czy później? Zdziwił się Fischer. To myśli pan, że to może długo potrwać? Nie wiem. Każde zabójstwo jest skomplikowane i wymaga ogromu pracy. Na efekty czasem trzeba zaczekać. Naturalnie, ma pan rację. Zmarszczył czoło. Ale macie jakiś trop, coś, co doprowadzi do zabójcy? Ze względu na dobro śledztwa nic nie mogę powiedzieć. Rozumiem, oczywiście. Nie byłem tu od kilkunastu lat. Kryński rozejrzał się po pomieszczeniu. Zawiesił wzrok na stole bilardowym, który stał przy ścianie. Nic się nie zmieniło. Poza grzybem na suficie. Istotnie, budynek wymaga już remontu. Z dokumentów wynika, że ostatni przeprowadzono na początku lat 90., czyli 25 lat temu. Biorąc to pod uwagę, i tak trzeba przyznać, że jest to w dobrym stanie. Fischer przeszedł pod liszaj, który szpecił północno-wschodni róg sufitu i ścianę. O dach należy zadbać w pierwszej kolejności. Pan wie, że pierwotnie był inny? Nie. Podejrzewa się, że mógł być typowo renesansowy, pogrążony i skryty za attyką, co pasowałoby do późnorenesansowego portalu, przez jaki pan wszedł przed chwilą, i oczywiście takiegoż Aaron Hakodeszu. Wskazał go ruchem głowy. Ale to tylko domysły. Nie zachowały się żadne źródła. Obecny wykonano tuż po wojnie, pod koniec lat 50. To typowo polski, czterospadowy, uskokowy dach kryty gontem, pasujący, uważam, bardzo ładnie. Aaron... Przepraszam, ale pierwszy raz słyszę tę nazwę. Proszę się nie przejmować. Fischer uśmiechnął się ze zrozumieniem i podszedł do kamiennego, pozbawionego zakrycia ołtarza, który wmurowany był w centralnym miejscu na wschodniej ścianie. Aaron HaKodesh to po hebrajsku święta arka. Potocznie nazywa się go ołtarzem na rodały. Ołtarz na rodały znam. Mateusz skinął głową. To jeden z najważniejszych elementów wyposażenia głównej sali modlitw. Jest zawsze zwrócony w stronę Jerozolimy, a więc w Europie umieszcza się go na ścianie wschodniej, tak jak tu. Ten wykonano z czarnego marmuru dębickiego i intarsjowano marmurem chęcińskim. Pierwotnie był polichromowany. Przesunął dłonią po zdobieniu. Swoim kształtem nawiązuje do pięcioksięgu mojżeszowego zwieńczonego kartuszem z koroną. Niestety uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojny. Fischer spojrzał na policjanta. Pan wybaczy, nie chcę pana zanudzać. Nie, to bardzo ciekawe. Chętnie dowiem się czegoś nowego o tym miejscu. Fischer skinął głową. Aaron HaKodesh otwiera się podczas modlitwy, a przed i po tradycyjnie zakrywa go parochet. To rodzaj zasłony, najczęściej z aksamitu, która symbolicznie oddziela sakrum od profanum. W centralnej części jest bogato zdobiony, a po bokach ma dwa pasy, jak kolumny świątyni jerozolimskiej. Na nim wiesza się dodatkowo lambrekin albo po hebrajsku kaporet. To termin biblijny oznaczający złote wieko Arki Przymierza, choć czasem tłumaczy się też kaporet jako przebłagalnie. Uważam, że nie ma to wielkiego znaczenia, bo w starożytnym Izraelu raz do roku arcykapłan dokonywał nad Arką Przymierza obrzędu przebłagania za grzechy swoje i całego Izraela. Sens więc jest ten sam. Przeszedł bliżej drzwi. Interesujący jest również portal wieńczący wejście z przedsionka do sali. Już wczesnobarokowy, z uszakowymi obramieniami, które wzbogacono wolutami. Najprawdopodobniej wykonano go w jednym z pierwszorzędnych warsztatów chęcińskich, oczywiście z miejscowego marmuru. Takiego samego, z jakiego wykonano trzon kolumny Zygmunta. Tej pierwszej oczywiście. W tamtym okresie Chęciny słynęły z kamieniarstwa. Nie bez przyczyny kino, które w latach 50. znajdowało się w tym budynku, nosiło nazwę Marmury. Ale to pan przecież wie. Nigdy się nie interesowałem jakoś szczególnie historią, przyznał się Kryński. A to niedobrze, pan wie? To miasto ma bardzo ciekawe dzieje, warto je znać. Pan stąd? Tak, ale wie pan, jak to mówią. Najciemniej pod latarnią. Bzdura, pokręcił głową. Mówią też, że Szewc bez butów chodzi, a gdy mamę moja chodziła do szkoły przed wojną, to na bosaka. Wszystkie dzieci wtedy tak chodziły, poza córką Szewca. Szewc, pan rozumie, zawsze sobie i rodzinie buty umiał sprawić. Kryński chrząknął z zakłopotaniem. Pan nadrobi, teraz to nie problem. Fischer się uśmiechnął. I książek dużo i w internecie pan znajdzie. Ja sam przecież nic na ten temat nie wiedziałem, dopóki się nie okazało, że tu sprawę będę mieć. Dopiero wtedy zacząłem pytać. Dobrze, zgodził się. A skoro już pan wspomniał, to czy nie będzie to nie taktem, jeśli spytam, co pan tu właściwie robi? A w jakim celu pan pyta? Ze zwykłej ciekawości, tak prywatnie. Jeśli tak, to nie będzie nie taktem. Wskazał ręką na obite boazerią podwyższenie, dawną scenę, na której brzegu leżała jego teczka i rozłożone były dokumenty. Nieduży cyfrowy aparat fotograficzny srebrzył się na czarnej gąbce wyściełającej plastikową walizkę na sprzęt mierniczy. Nietrudno było zgadnąć, że puste otwory wycięte w gąbce odpowiadały kształtem laserowemu dalmierzowi rozstawionemu na środku sali. Pan wie, że stan prawny synagogi nie jest do końca ustalony, prawda? Myślałem, że należy teraz do gminy żydowskiej z Katowic, od 2013 chyba. Teoretycznie tak powinno być. Gmina jest prawnym spadkobiercą majątku, który został zawłaszczony po wojnie. W miarę możliwości działa na rzecz jego odzyskania, co nie zawsze się udaje. Wniosek o oddanie synagogi złożono już dawno, ale potrzeba czasu. To nie są proste sprawy, pan wie. Na przykład o zwrot dawnej synagogi kieleckiej gmina stara się od późnych lat 90. Na razie bezskutecznie. Postępowanie prowadziła komisja regulacyjna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji aż do 2012 roku, kiedy zakończyła je, nie uzgadniając stanowiska. Pan rozumie? Nie uzgodnili przez tyle lat. Sprawa pewnie skończy się kasacją w Sądzie Najwyższym, ale to już pokaże czas. W każdym razie w 1999 byłem w Kielcach, by udokumentować aktualny na tamtą chwilę stan budynku. To istotne, bo tak naprawdę chodzi o pamięć i szacunek do przeszłości. Pan wie, że przed wojną mieszkało w Polsce ponad 3 miliony Żydów? To była największa w Europie społeczność żydowska. Społeczność, po której jest coraz mniej śladów. Tym ważniejsze więc, by je zachować, szczególnie tu w Chęcinach, gdzie Żydzi mieszkali przez 4 wieki, a synagoga jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w województwie. Czyli teraz pan, panie Mateuszu, dokumentuje stan naszej synagogi po to, żeby gmina mogła starać się o jej odzyskanie? Stłumił ziewnięcie. Energetyk przestawał działać i Kryński powoli robił się senny. Nie, w tym celu byłem tu kilka lat temu, przed złożeniem wniosku do komisji regulacyjnej. Teraz robię dokumentację porównawczą. Obiekt jest nieużytkowany, co wpływa na jego stan. Przez przeciekający dach i grzyb następuje coraz szybsza degradacja. Pan rozumie? Naturalnie. Można więc powiedzieć, że nie przyjechałem tu ze względów formalnych, lecz archiwalnych. Aktualizuję dane. Panu powiem jednak coś, co pana na pewno zainteresuje. Niedawno pojawił się pomysł, by odrestaurować to miejsce w ramach funduszy unijnych i utworzyć tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Z taką propozycją wystąpiły do gminy wyznaniowej władze Chęcin. O proszę. Jednak aby to było możliwe, budynek musiałby stać się własnością miasta, bo tylko właściciel może wystąpić o dotację. Żydowska gmina wyznaniowa wciąż formalnie nie jest właścicielem, więc nie może tego zrobić. I teraz pan uważa. Jeśli gmina wyznaniowa zrzekłaby się roszczeń do budynku, wtedy władze Chęcin musiałyby poprosić starostwo powiatowe w Kielcach, by wystąpiło do sądu o przyznanie prawa własności w drodze zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa. Dopiero wtedy, gdy sąd uzna te prawa, władze Chęcin mogłyby zwrócić się o przekazanie budynku synagogi na własność gminie Chęciny i w ogóle myśleć o odrestaurowaniu obiektu. Skomplikowana i czasochłonna procedura. Nie da się prościej? A jak pan myśli? Pewnie prościej nie, co najwyżej trudniej. Kryński pokiwał głową. Na przykład gmina wyznaniowa może nie zrzec się roszczeń. Może, to prawda. Fischer się roześmiał. Pan wie, ja nie znam szczegółów, ale z tego co słyszałem, to jest ku temu przychylność. Jeszcze są ustalane warunki, lecz myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Czas pokaże. Ja w każdym razie już powoli kończę tu swoją pracę. Miałem wracać jutro, ale zostanę jeszcze na weekend. W Kielcach przy Plantach jest stowarzyszenie imienia Jana Karskiego i teraz szykują wystawę. Ja obiecałem, że pomogę. Zresztą to bardzo mili ludzie, bardzo życzliwi i gościnni. Westchnął. Pan wie, zrobili dla mnie napój szabasowy z receptury, którą odnaleziono kilka lat temu w Chmielniku. No, proszę pana, kawałki jabłek, rodzynki z cynamonem i mięta. To wszystko zalane sokiem jabłkowym i wodą. Prawdziwy napój po żydowsku. To było... Zmarszczył czoło i spochmurniał. W tamten wieczór piliśmy też pejsachówkę i dlatego nie wróciłem na noc. Było bardzo miło, a w tym czasie tutaj ktoś tej biednej dziewczynie... Proszę wybaczyć. Oczy mu się zaszkliły. Ciągle myślę, że jak ona powiedziała, że wyjeżdża, to ja mogłem jej zaproponować, że ją zabiorę. Pan wie, człowiek po fakcie dopiero żałuje. Proszę tak nie myśleć. Wpadliście na siebie w okolicy południa, a ona miała wyjechać dopiero kilka godzin później. Nie mógł pan jej w żaden sposób pomóc. Ja wiem, ale i tak szkoda życia, proszę pana. Szkoda młodego życia. W sumie nie było już o czym rozmawiać. Jeszcze przez kilka minut próbowali na siłę podtrzymać konwersację, aż doszli do wniosku, że już wystarczy. Kryński upewnił się, czy Fischer nie potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, po czym życzyli sobie wszystkiego dobrego i się rozstali.
1: Jacek Łukawski, Odmęt. Audiobooka wydawnictwa Storytel czytał Wojciech Masiak. Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
10: Ciąg dalszym magazynu, co jest grane w Świętokrzyskiem w piątkowy wieczór na antenie Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja dla dzieci i młodzieży.
10: A za momencik opowiemy sobie o tym, że właśnie w minionym tygodniu Kielce składały drugą część aplikacji dotyczącej Stolicy Młodzieży 2029 roku. Kielce są na krótkiej liście miast, które o takie miano będą właśnie walczyć i 18 czerwca mijał termin składania drugiej części tej właśnie aplikacji. No i teraz będziemy trzymać kciuki za Stolicę Świętokrzyskiego, ponieważ zdobycie tego wyróżnienia otworzy przed Kielcami nowe możliwości rozwoju gospodarczego, kulturalnego i przede wszystkim społecznego, pozycjonując miasto jako unikalnego europejskiego lidera w obszarze polityki młodzieżowej. W każdy etap budowania aplikacji zaangażowani są oczywiście młodzi Kielczanie i Kielczanki, a Kielce w wyścigu o ten tytuł konkurują z kandydatami ze Szwecji, Bułgarii, Słowacji oraz pogranicza Niemiec i Holandii. Jak wyglądała praca nad drugim etapem tego właśnie przygotowania bardzo ważnego projektu? O tym już za momencik sobie opowiemy na antenie. Ja jeszcze tylko wspomnę, że Europejska Stolica Młodzieży to tytuł, który co roku zmienia jedno miasto w miejsce, z którego młodzi ludzie czerpią energię, kreatywność i aktywność. Przez 12 miesięcy wybrane miasto staje się żywą sceną dla odważnych pomysłów i innowacyjnych projektów. Oczywiście to wszystko realizowane jest z młodymi ludźmi. Na początek prezydentka Kielc, Agata Wojda.
12: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali. Więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki. Jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, na który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej diagnozie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy Europejską Stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej, i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
10: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
13: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Orkiestry Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, która organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
10: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
14: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
10: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
15: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, na czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinno uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach, czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
10: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
15: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu dostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
10: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
13: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieżowym, Europejskim Forum Młodzieżowym i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek. Najpierw oczywiście dokumentowo, czyli pod tą aplikację, a później oceniają wystąpienie pani prezydent i osoby młodej już na żywo w Brukseli.
10: To wystąpienie, o którym przed momentem słyszeliśmy w Brukseli, dopiero jesienią, no ale jak na razie pozostaje nam czekać na ocenę tego drugiego wniosku. Znaczy wniosek jest ten sam, ale druga jego część. Przypomnijmy, że 7 października nastąpi złożenie ostatecznej, finałowej aplikacji, a 18 listopada prezydentka Kielc wraz z młodymi ludźmi zaprezentują kandydaturę Kielc w Brukseli. Wyniki poznamy pod koniec listopada podczas oficjalnej gali. W skład jury wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak Rada Doradcza do Spraw Młodzieży Rady Europy czy też Europejskie Forum Młodzieży, a także Europejski Parlament Młodzieży. Jest również Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Trzymamy naprawdę mocno kciuki za Kielce i za to, żeby się udało, tym bardziej, że ta lista miast, które kandydują do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku, jest naprawdę bardzo krótką listą. Ja raz jeszcze przypomnę, że w sumie na tej liście jest tylko 5 miast. Oprócz Kielc, które reprezentują Polskę, są także miasta ze Szwecji, Bułgarii, Słowacji oraz z pogranicza Niemiec i Holandii. Naprawdę bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby Kielcom się udało, bo to jest ogromna szansa dla Stolicy Świętokrzyskiego, na której skorzystają chyba wszyscy, nie tylko młodzież ze swojej stolicy.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
10: No to teraz czegoś ciekawego się dowiemy i czegoś ciekawego również się, mam nadzieję, że nauczymy. Mówić będziemy sobie o tym, co będzie grane w przyszły weekend, bo przyszły weekend to jest coroczne. Jak zwykle, w ostatni weekend czerwca Święto Kielc.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja edukacyjna i poradnicza.
12: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przebierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na dwóch scenach. Na scenie w parku miejscem gwiazdą będzie zespół Dżem. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncert dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne, ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedztwie, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
10: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
16: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w parku miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
10: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Grzegorz Pajtak.
17: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
10: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
18: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy, Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna.

0: przy ulicy Zbożowej.
1: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku, Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15:30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18:00 zaczynamy Rap Bazę, czyli cała ekipa Shockwave i Rap do godziny 22:00, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem Sound Healing w wykonaniu Otuliny aż do 1:00 w nocy.
2: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
3: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Viola Dziegman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczani mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. Tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
2: No, jaka będzie pogoda w przyszły weekend, tego nie wiadomo. Trzymamy oczywiście kciuki zgodnie z propozycją Magdaleny Nowaczek, dyrektorki Domu Kultury Zameczek. Dziękujemy bardzo za te wszystkie informacje dotyczące tego, co dziać się będzie na przyszłotygodniowym Święcie Kielc. A tymczasem ja zapraszam Was na ciąg dalszy naszego dzisiejszego piątkowego magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
2: My powoluteńku, tak naprawdę takim weekendowym spacerkiem wieczornym, leniwym trochę, zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze niecały kwadrans został nam na 93,2 FM w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Przy okazji już teraz zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem w ten weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast teraz w magazynie Co jest grane, pora, żeby to również podsumować wydarzenia sportowe minionego tygodnia.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja sportowa.
2: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie.

0: Nie, ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu, Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski, tak, ten Krzysztof Lijewski, oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe 2 sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji. Końcówka ubiegłego sezonu była wyśmienita, bo Kielczanie po 2 latach odzyskali Mistrzostwo Polski, dwukrotnie wyraźnie pokonując odwiecznego rywala, czyli Orlen Wisłę Płock. Krzysztof Lijewski to również były znakomity prawy rozgrywający reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i 2 brązowe medale. W rywalizacji klubowej z zespołem z Kielc w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wywalczył też 2 brązowe medale tych prestiżowych rozgrywek. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. Nie chcę wam nic obiecywać, ale być może na antenie uda się spotkać z panem trenerem. No to teraz przenosimy się w ciepłe kraje, a dokładnie to do hiszpańskiej Taragony, ponieważ tam odbyły się triatlonowe Mistrzostwa Europy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe, poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złotego medalu na olimpijce zabrakło zaledwie 48 sekund. Tak zawodnik napisał w mediach społecznościowych. My przypominamy, że przed rokiem Przemysław Szymanowski z Szymanowski Triathlon Team Starachowice zdobył złoto Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim oraz srebro w sprincie. Raz jeszcze gratulujemy. No to jak już latamy sobie po Europie, to czemu by nie wylecieć dalej? Mówiąc o naszych sportowcach, proszę bardzo, Julia Grzesista i Nina Smelcerz z Suzuki Korony Handball są w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. No i właśnie dziewczęta 21 czerwca rozpoczynają Wingshong, walkę o medale Mistrzostw Świata drużyn do lat 20. Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać dwumecz z rówieśniczkami z Islandii. A my teraz sobie troszeczkę jeszcze pobiegamy, ponieważ na stronie internetowej Mosir Gutfin Run 2026 zostały otwarte formularze zapisów do trzeciej rundy cyklu biegów i marszów 14. edycji tej właśnie imprezy Maraton i Półmaraton na Raty. W imprezie, która zaplanowana została na niedzielę 5 lipca, tradycyjnie do wyboru są biegi na dystansie 10,5 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 1000 metrów. Szczegóły na stronie internetowej.
1: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Uwaga, uwaga, rowerowa rywalizacja trwa w najlepsze, ponieważ połowa miesiąca już za nami, a w związku z tym do końca miesiąca zachęcamy wszystkich, absolutnie, nie tylko kielczanki, nie tylko kielczan, do tego, żeby kręcić na rowerze jak najwięcej kilometrów. Każdy kilometr się liczy, warto dołączyć do wspólnej zabawy, zbierać kilometry i zgarniać nagrody, a można to robić do końca czerwca. Jak to zrobić? Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny, aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego nie trzeba kręcić w Kielcach, można to robić na przykład w Argentynie, a w sumie dlaczego nie? W związku z tym każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, właśnie w ten sposób może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta. Szczegóły dotyczące tego właśnie konkursu, jak również i nagród, całkiem fajnych, znajdziecie na stronie internetowej kieleckiego ratusza. A jeżeli już jesteśmy przy tym, że kręcimy kilometry, to okazało się, że zakończyła się również akcja zatytułowana Rowerowy Maj. To była taka akcja, gdzie mali kielczanie i kielczanki pokazywali, że można połączyć dobrą zabawę i aktywność fizyczną z dbaniem o środowisko. Rowerowy Maj to akcja, która promowała zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. No i okazuje się, że uczniowie, których było ponad 3000, przez cały maj dojeżdżali do swoich placówek na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. W tym roku w Kielcach w inicjatywę zaangażowało się 20 placówek, to było 9 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, co objęło łącznie 298 klas i grup. W okresie od 4 do 29 maja 3073 uczniów i przedszkolaków wykazało się aktywnością, realizując w sumie 73882 przejazdy, a ogólna frekwencja w akcji wynosiła 32%. Pierwsze miejsce wśród przedszkoli zajęło przedszkole samorządowe numer 42 w Kielcach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12. Podczas podsumowania kampanii z udziałem przedstawicieli zwycięskich placówek prezydentka Kielc wręczyła nagrody finansowe dla najaktywniejszych placówek edukacyjnych. Przedszkola również otrzymały nagrody finansowe, natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni także, ci najaktywniejsi, zdobyli cenne nagrody. Rowerowy maj już za nami również wyczyny Katarzyny Wesołowskiej, która zdobyła złoty medal bilardowych Mistrzostw Polski w Hejbol. W finale turnieju rozegranego w Międzynarodowym Centrum Szkolenia PZ Bill i Erk Bieruń zawodniczka Fortis Bilard Kielce pokonała 6-2 Monikę Ząbek z GKS Katowice. No i właśnie to zwycięstwo zagwarantowało Katarzynie Wesołowskiej awans do turnieju Champions of Champions w Malezji, do którego nominację tydzień wcześniej wywalczył również jej kolega klubowy, Karol Skowerski. W ubiegłym roku w turnieju mistrzów rozegranym w Australii kielczanka zdobyła brązowy medal. A teraz 37-letnia zawodniczka musiała jednak zrezygnować z udziału w imprezie w Malezji. W tym samym czasie odbywają się bowiem w USA finały Mistrzostw Świata Kobiet w bilard 8 bil i to właśnie w tych zawodach Katarzyna Wesołowska wystartuje. To jeszcze jedna informacja dotycząca piłki ręcznej. Otóż Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że 27 drużyn zarejestrowało się do Ligi Mistrzów EHF Mężczyzn w sezonie 2026-2027. No i co najważniejsze, w tym gronie jest Industria Kielce. Spośród zarejestrowanych drużyn 21 pochodzi z krajów, które mają już zapewnione miejsce w rozgrywkach. Federacje te są klasyfikowane na pozycjach od 1 do 10 na podstawie wyników z sezonów od 22 do 25. A są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Portugalia, Chorwacja oraz Norwegia. Kolejnych 10 drużyn z 7 z 10 krajów mają zapewnione miejsce w rozgrywkach. Wnioski złożyło o awans do Ligi Europejskiej EHF. Każda z tych federacji sklasyfikowana od 1 do 10 miało prawo ubiegać się o maksymalnie 2 dodatkowe awansy, a pozostałe 6 drużyn zarejestrowanych do Ligi Mistrzów i ubiegających się o awans pochodzi z krajów bez ustalonego miejsca w rozgrywkach. Teraz wszystkie wnioski o awans zostaną rozpatrzone przez grupę ekspertów, a decyzja zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, na kilka dni przed losowaniem grup Ligi Mistrzów EHF 2026-2027, które odbędzie się 26 czerwca w Wiedniu.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 tysięcy złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii ogrodu włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buska Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamroz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie Inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
2: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Pilok. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
0: I to tyle na dziś. Michał Pustuła. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Cześć, witajcie. Kolejny weekend czerwcowy, przedostatni czerwcowy weekend, ale ostatni weekend przed wakacjami, przed zakończeniem roku szkolnego. My co prawda oczywiście do szkoły już dawno przestaliśmy chodzić, no ale i tak z wakacji cieszymy się jak dzieci. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi Wam Ewelina Walczak.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
9: Ewelina Walczak, zapraszam. Wielki przełom na kolei dla mieszkańców regionu. Zaprezentowany projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę magistrali Małopolsko-Świętokrzyskiej, dzięki której pociągi z Kielc pojadą zawrotną prędkością. Szczegóły zna Adrian Górny.
10: Dla mieszkańców oznacza to duże skrócenie czasu podróży. Do Krakowa pojedziemy w 40 minut, do Łodzi i Katowic w godzinę, a do Warszawy i Rzeszowa w 65 minut. Włączenie Kielc w układ głównych magistral kolejowych Małopolsko-Świętokrzyskiej oraz Staropolskiej to ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Program zakłada nie tylko szybki transport pasażerski, ale też rozwój korytarzy towarowych. Kluczowym elementem planu jest budowa terminala intermodalnego w rejonie Obic, blisko linii szerokotorowej. Planowany rozwój kolei to rewolucja nie tylko dla Kielc, ale też dla Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Końskich.
9: W ramach magistrali staropolskiej pociąg przyspieszy do 160, a nawet 200 km na godzinę. Na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna ze względu na trudną trasę tory zostaną wytyczone w zupełnie nowym śladzie. Kolej mocno przyspieszy, z kolei na drogach kierowcy powinni drastycznie zwolnić, ponieważ fotoradary w województwie świętokrzyskim pracują na pełnych obrotach. Prawdziwym i bezkonkurencyjnym rekordzistą regionu okazało się urządzenie w Mniowie, które w ubiegłym roku zrobiło aż 6128 zdjęć. Z opublikowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym raportu wynika, że kierowcy w tym miejscu masowo ignorują przepisy, a fotoradar w Mniowie nie zwalnia tempa również w tym roku, prowadząc w zestawieniu z liczbą 1304 zarejestrowanych wykroczeń od 1 stycznia. W całym regionie, gdzie bezpieczeństwa na drogach pilnuje obecnie 17 stacjonarnych urządzeń oraz jeden odcinkowy pomiar prędkości, kierowcy wyjątkowo często zapominają o zdjęciu nogi z gazu. W ścisłej czołówce miejsc, w których kierowcy najczęściej dają się złapać, znalazły się też Kielce. Fotoradar przy ulicy Krakowskiej zarejestrował w zeszłym roku 2766 naruszeń, a od początku tego roku błysnął już 571 razy. Bardzo wysokie pozycje w niechlubnym rankingu zajmują również urządzenia w Stopnicy oraz w Młyńku. Przełom w diagnostyce szpitala powiatowego w Chmielniku. Placówka kupiła swój pierwszy w historii tomograf komputerowy za ponad 2 miliony złotych. To oznacza koniec z uciążliwym i czasochłonnym transportowaniem pacjentów na badania do innych miast. Własny, nowoczesny aparat pozwoli lekarzom na miejscu błyskawicznie badać pacjentów, co radykalnie skróci czas oczekiwania na wyniki. techniki. Dostawę i montaż urządzenia zaplanowano na sierpień tego roku. Medyczna inwestycja ułatwi życie pacjentom, z kolei wielkie zmiany czekają miłośników sztuki. Nowy dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Jacek Jabrzyk, przedstawił plany na nadchodzący sezon. Zapowiedział przygotowanie 6 premier, po 3 na dużej i małej scenie. Pierwszy spektakl, inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego, wyreżyseruje Paweł Miśkiewicz. Dyrektor, który oficjalnie obejmie ster we wrześniu na 3 sezony, nie planuje rewolucji kadrowej i stawia na obecny zespół.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Ewelina Walczak. Z Eweliną jeszcze w ten weekend na pewno na 93,2 FM się usłyszymy. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż Kielce składały drugą część aplikacji w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Drugi etap już został osiągnięty, ponieważ ta aplikacja 18 została złożona. Co się w niej znalazło w walce o ten prestiżowy tytuł? O tym już teraz na antenie.
11: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali. Więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki. Jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, na który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej diagnozie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. to są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy europejską stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty, będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty, ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
7: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
12: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę od tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Orkiestracji Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, która organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
7: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
13: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
7: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
14: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, nad czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinny uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
7: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
14: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu zostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
7: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
12: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieży, Europejskim Forum Młodzieżowy i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
7: A my teraz zajmiemy się przynajmniej przez chwilę zajrzeniem do portalu kielcewyborcza.pl. Grzegorz Walczak poczynił całkiem ciekawy artykuł, który był pokłosiem pewnej rozprawy sądowej, która z kolei... A zresztą posłuchajcie sami. Nie będę wam opowiadał, tylko streszczę już za momencik. Zostańcie z nami.
6: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
7: Na dziś zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego, choć tak naprawdę powiem wam szczerze, że wolałbym tego nie robić, zwłaszcza z takiego powodu. Artykuł, o którym mówić będziemy, znajdziecie również na portalu kielcewyborcza.pl. Jego autorem jest dziennikarz Grzegorz Walczak, a Grzesiu w tym tygodniu pisał m.in. o tym, że dzięki informacji wyborczej 18 czerwca tego roku Sąd Wojewódzki Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu niejawnym rozpoznawał skargę wojewody świętokrzyskiego na uchwałę zarządu województwa wprowadzającą regulamin programu. Programu, który nazywa się Co 50 narodziny, realne wsparcie dla rodziny. Sąd stwierdził nieważność. Nakazał też zarządowi województwa zwrot kosztów postępowania sądowego. Pisemne uzasadnienie powinno być gotowe w ciągu kilkunastu dni. Orzeczenie jest nieprawomocne. Można spodziewać się, że zarząd województwa odwoła się od niego. Opozycja jednak już teraz triumfuje. Jak mówi i komentuje sprawę Gerard Pedrycz, radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, zwracaliśmy uwagę na to, że jest to program wizerunkowo-propagandowy pani marszałek, dzięki któremu może sobie robić zdjęcia w szpitalu, rozdając rodzicom czeki. Gerard Pedrycz mówi również o tym, że od początku radni opozycji mieli wątpliwości co do regulaminu i zasad przyznawania pieniędzy. Uważa, że przydzielenie 10 tysięcy złotych dla rodziców co 50 narodzonego dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest działaniem, które tylko pozornie wpływa na demografię. Pani marszałek powinna mocniej skupić się na tym, by utrzymać tych, którzy już się rodzą i żeby oni nie uciekali z naszego regionu, podnosi radny KO. Jolanta Tyjas, radna sejmiku z PSL, mówi z kolei tak. Wiedzieliśmy, że jest pewna niezgodność prawna, dlatego skierowaliśmy sprawę do wojewody świętokrzyskiego. No i właśnie dlatego radni opozycyjni zawnioskowali do wojewody, aby w ramach kompetencji nadzorczych sprawdził, czy uchwała w ogóle jest zgodna z prawem. Ten skierował sprawę do sądu administracyjnego. sąd uznał, że podstawy prawne wprowadzające program nie zostały wystarczająco uargumentowane. W swojej uchwale Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał się na artykuł 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Ten brzmi ogólnie: Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Jakie są w ogóle cele tego właśnie programu? W regulaminie zostały wymienione takie: wsparcie finansowe rodzin, zachęcenie do zakładania i powiększania rodzin w regionie, wzmacnianie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja polityki prorodzinnej województwa, podkreślenie znaczenia urodzeń i wsparcia demograficznego w regionie. I choć władze województwa świętokrzyskiego swój program wsparcia dla rodzin nazwały unikalnym w skali kraju impulsem demograficznym, to eksperci nie zostawili na programie suchej nitki. To marnowanie pieniędzy i nic więcej. Tak mówił znany demograf profesor Piotr Szukalski. To poroniony pomysł. Nie rozumiem, czemu ma służyć taka loteria, dodawał profesor. Z kolei Magdalena Piłat-Borcuch, socjolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówiła, że to zagrywka polityczna, a nie realne wsparcie. Opozycja zarzuca, że program służy autopromocji. Marszałek Renaty Janik: sceneria jest podobna. Poza czekiem z imieniem pociechy rodzice otrzymują kwiaty i pluszowego misia. Towarzyszą jej zwykle dyrektor szpitala Marcin Martyniak i Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Czasem grono jest szersze. Zdjęcia trafiają na profile szpitala i Urzędu Marszałkowskiego, a także do lokalnych mediów. Tak było również 2 czerwca. Marszałek znów przekazała tekturowy czek dla rodziców już 700 dziecka urodzonego w szpitalu, a według opozycji losowe przyznawanie świadczenia pieniężnego co 50 narodzonemu dziecku i ograniczenie programu do noworodków urodzonych w wojewódzkim szpitalu zespolonym nosi do tego znamiona nierównego traktowania i dyskryminowania. Marszałek Renata Janik odpowiadała, że program ma charakter jednorazowego wsparcia finansowego w formie darowizny realizowanego w ramach zadań własnych województwa związanych z polityką prorodzinną oraz promocją regionu. Jest pilotażowy, na razie jednoroczny, kosztuje 390 tysięcy złotych. Jeżeli w kolejnych latach pojawią się ku temu warunki finansowe, naszym celem będzie stopniowe skracanie tego dystansu, na przykład co do 40 narodzin, a docelowo w miarę możliwości jeszcze częściej, tak aby z tej formy wsparcia mogło skorzystać jak najwięcej rodzin, stwierdziła marszałek województwa świętokrzyskiego. Niedawno Renata Janik przedstawiła kolejny program demograficzny, Przystanek Rodzina. Polega on na tym, że każda kobieta, która po urodzeniu dziecka wróci do pracy w Urzędzie Marszałkowskim, może pracować każdego dnia krócej o 2 godziny z zachowaniem 100% wynagrodzenia. Dotyczy to mam wychowujących dzieci urodzone od 1 stycznia tego roku aż do ukończenia 7 roku życia. Program nie jest ograniczony innymi przywilejami. Matka karmiąca, której przysługuje skrócony czas pracy o godzinę, skończy pracę 3 godziny wcześniej. Jeżeli zaczyna o 7.30, to o 12.30 może już kończyć swoją pracę. Drugi komponent programu to 8 godzin dla naszych rodzin, czyli dodatkowa w pełni płatna pula czasu wolnego do wykorzystania w roku kalendarzowym przez każdego pracownika. Te dwie inicjatywy spotkały się już z lepszym odbiorem. Dostrzegam 2 plusy. Po pierwsze, program faktycznie może stanowić bodziec do posiadania potomstwa. Po drugie, może przyciągnąć do pracy w administracji samorządu województwa. Tak o tych pomysłach wypowiadał się profesor Szukalski. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy pieniądze, które do tej pory trafiły do rodzin dzieci urodzonych w wojewódzkim szpitalu zespolonym, trzeba będzie zwracać. Oczywiście o szczegółach sprawy będziemy informować na bieżąco. Takie oto informacje właśnie z Urzędu Marszałkowskiego popłynęły w minionym tygodniu. Wysłuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem za tydzień, dokładnie za tydzień, w ostatni czerwcowy weekend w stolicy Świętokrzyskiego odbywać się będzie doroczne Święto Kielc i właśnie tym tematem za momencik będziemy się zajmować.
11: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół. zespół, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przybierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No, oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscowym gwiazdą będzie zespół Jam. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie strefa sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncept dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne. Ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
7: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
15: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym. roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w Parku Miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką. I tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pańta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
7: Faktycznie o tańcu na Święcie Kielc za momencik będziemy sobie opowiadać, natomiast jeżeli już jesteśmy przy Kieleckim Teatrze Tańca, to ja chciałbym także zwrócić waszą uwagę, że właściwie już jesteśmy po zakończeniu także pierwszego festiwalu sztuki tańca szkolnictwa wyższego. No więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a tymczasem ja zapraszam was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Niech no ja rzucę okiem na przyszły tydzień i prognozę pogody. Jak na razie ten weekend całkiem przyjemnie, właściwie tak letnio, natomiast w przyszłym tygodniu również ładnie, jak na razie synoptycy zapowiadają. A patrzę na to dlatego, że właśnie w przyszły weekend odbywać się będzie Święto Kielc. I mimo tego, że w Kielcach pojawi się Królowa Śniegu, to i tak wszyscy mamy nadzieję, że będzie to tylko nazwa. Jeżeli Królowa Śniegu, to oczywiście Kielecki Teatr Tańca. Jeżeli Kielecki Teatr Tańca, to Grzegorz Pańtak.
8: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
7: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Grzegorz Pańtak.
16: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem, jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrę i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
7: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
17: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta Święto, nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów. W ramach naszego jarmarku to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru, ze swoim zespołem wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy. Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
7: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
18: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15:30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18:00 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22:00, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do 1:00 w nocy.
7: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
19: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja, fantastyczna, w tym roku rekordowa ilość uczestników, przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów, jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpi również gościnnie Wiola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczanie mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
7: I jeszcze słów kilka o tegorocznym święcie Kielc. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon w Kielcach.
20: Dzień dobry. Parafrazując wypowiedź ważnej postaci naszej kultury, pana inżyniera Mamonia, każdy z nas lubi tę muzykę, którą już ją usłyszał. W związku z powyższym, wszyscy w niedzielę 28 czerwca przybywają na Rynek Kielecki i występują w największym zespole rockowym. W tym roku zagramy Meluzynę, a jeśli ktoś nie do końca czuje się mocny w niektórych instrumentach muzycznych, nie ma sprawy, mamy tutoriale nzr.dekabialogon. Tam macie wszystkie informacje i filmy, jak zagrać na gitarze, ukulele, gitarze elektrycznej, na perkusji. Przybywajcie, bo potem już mamy coverowy set w wykonaniu zespołu Baby Rock. Wystąpi jeszcze zespół Redwater, a potem już przygotowanie do koncertu gwiazdy Fukaja. DJ Molson wprowadzi nas tanecznie na tą część z gwiazdą wieczoru i diskotekowo, hip-hopowo zakończymy Święto Kielc. Zapraszamy.
8: Aktywnie w Święto Krzyskiem.
7: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie. Ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu, Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski, ten Krzysztof Lijewski, oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe 2 sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji.

0: Ropy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe, poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złotego medalu na olimpijce zabrakło zaledwie 48 sekund. Tak zawodnik napisał w mediach społecznościowych. My przypominamy, że przed rokiem Przemysław Szymanowski z Szymanowski Triathlon Team Starachowice zdobył złoto Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim oraz srebro w sprincie. Raz jeszcze gratulujemy. No to jak już latamy sobie po Europie, to czemu by nie wylecieć dalej, mówiąc o naszych sportowcach? Proszę bardzo, Julia Grzesista i Nina Smelcerz z Suzuki Korony Handball są w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. No i właśnie dziewczęta 21 czerwca rozpoczynają Wings Hong walkę o medale Mistrzostw Świata Drużyn do lat 20. Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać dwumecz z rówieśniczkami z Islandii. A my teraz sobie troszeczkę jeszcze pobiegamy, ponieważ na stronie internetowej Mosir Gutwin Run 2026 zostały otwarte formularze zapisów do trzeciej rundy cyklu biegów i marszów 14 edycji tej właśnie imprezy, maraton i półmaraton na raty. W imprezie, która zaplanowana została na niedzielę 5 lipca, tradycyjnie do wyboru są biegi na dystansie 10 i 5 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 1000 metrów. Szczegóły na stronie internetowej. Natomiast my powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze się jednak z wami nie żegnam. Chciałbym, żebyście pozostali z nami, dlatego że za momencik będziemy mówić o tym, co pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie dziać się będzie. Oprócz tego, co jest grane i kryminalne świętokrzyskie.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To co dziać się będzie w tym pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie? No tam niedługo zakończenie roku, a później rozpoczną się prace, które obejmować będą podziemia oraz piwnice. A dlaczego? O tym opowie nam na początek wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
2: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności w obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 000 zł. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, jak i MON, powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą

0: Wystąpi nie tylko klimatyczne, ale również z powietrza różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
2: Szanowni Państwo, szanowny panie wojewodo, pani dyrektor, panie dyrektorze, panie radne, szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
3: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma, no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udzielił w związku z realizacją tego programu.
1: No i takie właśnie rzeczy już niedługo pod pierwszym liceum ogólnokształcącym dziać się będą. Natomiast na antenie co się dziać będzie?
4: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 tysięcy złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii ogrodu włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buska Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamroz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie Inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
5: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Epilog. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
1: To teraz spróbujemy połączyć i sprawdzić, co ma wspólnego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Co to wszystko ma wspólnego z naszym regionem? No oczywiście mianownikiem łączącym jest Muzeum Narodowe w Kielcach, ponieważ największe udostępnienie cyfrowych zbiorów muzealnych w jednym miejscu będzie możliwe. Jak to wszystko można zrobić, a także jak podzielić się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w prosty i zrozumiały sposób, to na te pytania odpowie projekt digitalizacji realizowanego właśnie przez placówkę. Okazuje się, że właśnie taka digitalizacja trwa. Projekt pozwoli na zdigitalizowanie znacznej części zasobów muzealnych, opisanie ich, a także, co najważniejsze, skatalogowanie i ustandaryzowanie według konkretnych zasad. Ten projekt nie dotyczy jedynie umożliwienia prezentacji eksponatów muzealnych w formie cyfrowej, ale także zakup nowego sprzętu czy narzędzi do tego koniecznych, bo takie właśnie są wymogi, żeby wszystkie te wymienione przeze mnie placówki tę digitalizację miały na podobnym poziomie. Informacje o zabytkach w formie cyfrowej publikowane są na wspólnej stronie internetowej www.wmuzeach.pl, będącej platformą z multiwyszukiwarką, która integruje zbiory różnych muzeów. W ramach serwisu udostępniane są opisy oraz dokumentacja obiektów wykonana w 5 technikach cyfrowych. To jest fotografia, to jest RTI, gigapiksel, modele 3D oraz GIS. Platforma równocześnie została także wyposażona w zaawansowane filtry i słowa kluczowe umożliwiające precyzyjne wyszukiwanie, a użytkownicy mają możliwość tworzenia kolekcji ulubionych dzieł sztuki oraz własnych galerii. Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym w Kielcach ma potrwać, i tutaj ciekawostka, do 31 maja 2028 roku.
4: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś historia powietrzna, ale ku przestrodze i informacyjnie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Kielcach zatrzymali 62-latka podejrzanego o oślepienie pilota samolotu wiązką lasera podczas wykonywania przez niego akrobacji lotniczych. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w rejonie lotniska w Masłowie. Podczas treningu akrobacji lotniczych w rejonie lotniska pilot został oślepiony wiązką lasera. Po otrzymaniu informacji o tym zajściu policjanci kryminalni z komisariatu w osiedlu na Stoku niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W ich wyniku funkcjonariusze złożyli służbową wizytę w jednej z posesji znajdujących się w pobliżu lotniska. Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym, jak wynika z ustaleń śledczych, 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji znajdująca się tam 51-letnia kobieta naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana. Oboje zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 62-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A my przypominamy, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu, śmigłowca lub innego statku powietrznego stanowi skrajne, nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne zachowanie. Nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może doprowadzić do utraty orientacji, ograniczenia zdolności obserwacji przestrzeni powietrznej oraz stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów, załogi oraz osób znajdujących się na ziemi. I tą właśnie przestrogą kończymy tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Cześć, witajcie, kolejna godzina naszego weekendowego spotkania na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Już rozpoczęta. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam. A zaczniemy sobie od spotkania z Eweliną Walczak, która przedstawi nam
4: przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
6: Ewelina Walczak, zapraszam. Milionowe inwestycje w walkę z rakiem. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zyskało potężne wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiło nowoczesny sprzęt medyczny oraz utworzyło nową infrastrukturę badawczo-leczniczą. Ponad 19 milionów złotych z KPO oraz 4 miliony z budżetu województwa pozwoliły na rewolucję sprzętową, która radykalnie przyspieszy diagnostykę i poprawi bezpieczeństwo chorych. Kluczowym elementem tych wielkich zakupów jest stworzenie nowoczesnej 8-łóżkowej sali badań klinicznych, która otwiera przed pacjentami z regionu dostęp do najnowocześniejszych światowych terapii. Miliony zmienią standardy w medycynie, tymczasem grube miliony odmienią też świętokrzyską rekreację. Plaża miejska, strefa dla food trucków oraz nowe ścieżki spacerowe. Tak zmieni się lewy brzeg Nidy w Pińczowie, a szczegóły zna Małgorzata Mura.
7: Projekt na zagospodarowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych terenów wkracza w decydującą fazę. Pińczów zyskał pozwolenie na budowę bulwarów nad Nidą i stara się o 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Prace, które opóźniły się z powodu procedur administracyjnych w Wodach Polskich, mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na przełom 2027 i 2028 roku.
6: W budżecie zabezpieczono też pieniądze na wkład własny. Inwestycje zmienią turystyczne oblicze regionu. Z kolei technologiczna rewolucja ułatwi codzienne podróże mieszkańcom. Świętokrzyski transport publiczny wkracza w cyfrową erę. Podróżni w regionie mogą już korzystać z bezpłatnej aplikacji Time for Bus, która pozwala śledzić lokalizację autobusów na żywo i sprawdzać dokładny czas ich przyjazdu. Nowy system to także potężne narzędzie logistyczne dla samorządu, które w najbliższych miesiącach planuje zintegrować aplikację z transportem kolejowym. Aplikacja ułatwi codzienny transport, tymczasem finansowe wsparcie ułatwia domowe budżety. Świętokrzyskie podsumowało pomoc dla rodzin. Dzięki programowi Aktywny Maluch rozwija się sieć opieki nad dziećmi, co pozwala rodzicom na szybszy powrót do pracy, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
8: Mamy 3,5 tysiąca takich miejsc nowych. To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą obecnie.
6: Z kolei 1 800 milionów złotych w ubiegłym roku trafiło do rodzin w regionie w ramach programu 800+. Świadczeniem objęto 127 tysięcy dzieci. Natalia Schroeder, raper Fukaj oraz legendarny zespół Dżem będą głównymi gwiazdami muzycznymi tegorocznego Święta Kielc, które odbędzie się w dniach 26-28 czerwca pod hasłem Jedno Miasto, Wspólna Energia. Trzydniowy program imprezy wypełnią kultowe i zupełnie nowe punkty programu, które rozleją się po całym centrum miasta. Tradycyjnie w piątek wręczone zostaną nagrody miasta w dziedzinie kultury, po których ruszy widowiskowy spacer artystyczny Sztuka po sąsiedzku, łączący teatr, taniec i operę, zwieńczony koncertem Filharmonii Świętokrzyskiej na rynku. W sobotę wystartuje bajkowy korowód o 14, prowadzony przez tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca. W niedzielę Dom Kultury Białogon zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia największego zespołu rockowego, który w tym roku wspólnie zagra wielki hit Meluzyna.
5: Meluzyno, zdaje się, że to było w Akademii Pana Kleksa. Tak mi się przynajmniej wydaje, no a w przyszłym tygodniu będzie można Meluzyny przez największy rockowy zespół świata posłuchać na kieleckim rynku. Jest jeszcze tydzień czasu, a więc chyba każdy może się tego nauczyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. No może oprócz mnie, bo ja jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o grę na jakimkolwiek instrumencie. Mam nadzieję, że u Was jest z tym dużo lepiej. Przegląd wydarzeń tygodnia za nami, przedstawiła go Ewelina Walczak. Dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz porywam Was pod ziemię na wycieczkę po naszych pięknych świętokrzyskich zakątkach.
9: Moim i waszym gościem jest Dorota Czesak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Dziś tak zupełnie niespodzianie zabierasz nas i porywasz niczym Eurydykę pod ziemię.
10: Pod ziemię. Czemu nie? Mamy bardzo dużo atrakcji podziemnych w naszym województwie świętokrzyskim. No więc dlaczego nie pod ziemię? Pogoda dopisuje, na dworze gorąco, więc zejdźmy pod ziemię. Mamy naprawdę kilka wspaniałych atrakcji podziemnych. Może zacznijmy od tras podziemnych. Opatów, Sandomierz, kiedyś potężne miasta leżące na szlakach handlowych, opasane murami, duszące się w tych murach, ale te mury były wybudowane po to, żeby ochronić mieszkańców przed licznymi najazdami, no na przykład Tatarów. No i dlatego miasta musiały rozbudowywać się w dół. Nie było innej możliwości. Poza murami był zakaz budowania budynków. No więc mieszczanie i opatowscy, i sandomierscy drążyli piwnice, drążyli korytarze, no po to, żeby móc gdzie przechowywać przede wszystkim swoje towary, którymi handlowano. Ostatnio byłam z grupą międzynarodową w Opatowie. To byli Niemcy. Na wymianie tutaj z naszymi uczniami z Liceum Radomskiego byli naprawdę zachwyceni. Trasa podziemna w Opatowie, pozdrawiam obsługę, przesympatyczni, profesjonalni ludzie, o długości około 500 metrów i co ciekawe, te komory, korytarze wydrążone są na trzech poziomach. Wchodzimy w maksymalnie 14 metrów pod ziemię. Te komory przepięknie urozmaicone. W tej trasie podziemnej dużo ciekawych rzeczy, bardzo aktywnie tam wszystko się zmienia. No właśnie, ta wystawa nawiązująca do PRL-u. Jest też wystawa dotycząca winiarstwa, które rozwija się na ziemi sandomierskiej. W tej chwili już kilkanaście winnic, przepyszne wino. Zachęcam, żebyście przyjechali, zdegustowali, wypróbowali. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No i te komory, które naprawdę są bardzo atrakcyjnie wyeksponowane. Bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Także zapraszamy do Opatowa.
9: No właśnie, w ogóle jak my pojedziemy na wschód naszego województwa, czyli jeżeli odwiedzimy Opatów, Sandomierz, czy chociażby okolice Ostrowca, to tam pod ziemię możemy śmiało zejść i to na cały dzień pochodzić, bo mamy i Krzemionki Opatowskie. To też jest ciekawe, zaraz sobie o tym porozmawiamy, że Krzemionki są miejscem, atrakcją, która stara się o wpis do listy UNESCO. No i jest także Sandomierz. Tam co prawda od czasu do czasu ty pewnie będziesz wiedzieć coś więcej na ten temat, bo od czasu do czasu nas jako ludzi, którzy z turystyką mają trochę mniej wspólnego, dochodzą jakieś słuchy, że jest konflikt i że tam różnie to bywa z tym wejściem do tych podziemnych tras. No ale także jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu.
10: Jest atrakcyjna trasa w Sandomierzu, więc jeżeli przyjedziecie do Sandomierza, jak najbardziej do tej trasy zapraszam. Konflikt, o którym mówił Michał, wynika przede wszystkim z tego, że turystyka zaczyna przynosić pieniądze. To zaczyna być naprawdę dochodowa
9: działalność. Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
10: No właśnie, tak, konflikt był. Teraz już nie ma problemu z tym, żebyście tam do tej trasy podziemnej w Sandomierzu weszli. Kilka lat temu rzeczywiście stała Straż Miejska. Trudno, był taki okres majowy, kiedy trudno było tam wejść, natomiast w tej chwili wszystko się uspokoiło i przynajmniej dla was, dla turystów nie będzie problemu z dostępnością, więc jak najbardziej w Sandomierzu podziemia też można pochodzić. Zawsze ciekawie to wygląda, kiedy mamy świadomość, że nad naszymi głowami maszerują ludzie, bo chodzimy pod płytą rynku, między innymi 9 metrów pod ziemię, także bardzo ciekawie to wygląda i temperatura. Zawsze państwo pytacie, czy dam radę, czy tam jest zimno, jak głęboko wchodzimy pod tą ziemię, czy są wąskie korytarze. Wygląda to w ten sposób. Masowe atrakcje turystyczne są dla mas. Tak? Czyli chodzi o to, żeby przepustowość danego miejsca była jak największa, żeby i mniejsi, i więksi, i chudsi, i grubsi, i młodsi, i starsi tam z przyjemnością weszli, więc dla takiego standardowego turysty jak najbardziej jest tam bezpiecznie, jest tam w miarę przyjemnie i każdy z państwa da radę. Jeżeli chodzi o temperaturę pod ziemią, najczęściej jest to średnia temperatura w danym regionie, czyli u nas i w jaskiniach, i w trasach podziemnych jest to około 9 stopni Celsjusza, przy czym w jaskiniach dochodzi kwestia wilgotności. Tak, w trasach podziemnych jest inaczej, tam jest wentylacja, natomiast w jaskiniach temperatura, wilgotność dochodzi do prawie 100%, czyli jest po prostu jaskiniowo i niezbyt przyjemnie.
9: No jak to w jaskini są również różnego rodzaju żyjątka, które po prostu mają tam swoje domy i swoje miejsce. Tyle o Sandomierzu, natomiast...
10: Jedno słowo komentarza a propos organizmów, które żyją w jaskiniach, a taki turystyczny dowód dowcip, nie wiem, sytuacja zabawna, która mi się przydarzyła, kiedy pracowałam jako przewodnik w jaskini Raj. Weszła do jaskini dziewczyna w mojej grupie, pani, no ubrana nieadekwatnie, tak? Czyli bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, przewodnice, narciarskie spodnie, narciarskie kurtki, trapery, czapki, rękawiczki. Pani tak delikatnie ubrana. I pani miała olbrzymi tatuaż pająka tutaj na piersi wytatuowany, po czym weszła do jaskini i zemdlała, kiedy ja zaczęłam opowiadać, że są pająki. No to wynieśliśmy panią na zewnątrz. Proszę pani, dlaczego pani zemdlała? Co się stało? I pani mówi, że ona się boi pająków.
11: Taka arachnofobia po prostu.
10: Ale kiedyś się nie bała, bo miała tatuaż wielki.
11: No może przestraszyła się, jak już wiesz, codziennie budzisz się rano, patrzysz, masz na klacie pająka, no to można się człowiek przestraszyć. Ja chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie taką, że niedaleko Sandomierza, o którym mówiliśmy i byliśmy w nim w trasie podziemnej przed momentem, jest również Baranów Sandomierski i tam nieopodal jest także zamek Krzysztobór. Tak, no może nieopodal, no ale okej. Okay. Ja pamiętam...
10: Tu tak, dobra, nieopodal.
11: Tu tak, nieopodal. W każdym razie w tym regionie. Ja pamiętam jako uczeń jeszcze szkoły podstawowej, czyli te lata świetlne temu, byliśmy tam właśnie na wycieczce i tam pan przewodnik nam powiedział, że prawdopodobnie była trasa właśnie z ujazdu do Sandomierza. Czy ty coś na ten temat wiesz? I mnie zaciekawiło wtedy jedno, pamiętam, że on powiedział, że ta trasa, żeby było szybciej, oni ślizgali się tam saniami, a trasa była wysypana prawdopodobnie cukrem.
10: Przewodnik powie wszystko. Pytanie, kto w to uwierzy?
11: Ja wierzę do tej pory.
10: O tym nie słyszałam. Na pewno mówi się o tym, że było podziemne przejście między zamkiem Krzysztopór a Ossolinem, czyli miejscowością rodową Ossolińskich. O tej do Sandomierza powiem szczerze, że nie słyszałam, ale już będę mówić, że najprawdopodobniej był. Tak?
11: Przewodnik uczy... rodzą się plotki.
10: Tak, przewodnik uczy się całe życie. O tych trasach, które kiedyś były, a ich tak naprawdę nie ma, możemy mówić naprawdę bardzo długo, bo na przykład na zamku w Chęcinach, kiedy według legendy wpuszczało się kaczkę w studni, która była na zamku, to ona wypływała w studni na rynku. Żadnej studni nie było, była cysterna na wodę, ale jak pojedziecie na rynek w Chęcinach, jak zajrzycie do studni, to tam ta kaczka cały czas jest.
11: Cały czas pływa.
10: Jak najbardziej pływa cały. Fakt, że czasami brzuchem do góry, ale rzeczywiście ta kaczka pływa. Jeszcze słowo komentarza do zamku Krzysztopór w Ujeździe. Przepiękna trasa podziemna tam jest. Ja rzeczywiście uwielbiam tam moich turystów zabierać, dlatego że bardzo krótki fragment tej trasy jest bardzo wąski i trzeba tam rzeczywiście przechodzić na kłódka. I to jest budowanie napięcia. Tak jak w twierdzy w Kłodzku, tak? Tam rzeczywiście ten fragment jest dłuższy, natomiast w Ujeździe robi to wrażenie. Naprawdę raz, że jest ciemno praktycznie, dwa, że rzeczywiście trzeba przejść z kulonem i są tam naprawdę piękne podziemia. Ja jak zwiedzam Krzysztopór, dzielę tą trasę na trzy części, idziemy bastionami, idziemy częścią pałacową i wchodzimy pod ziemię. Turyści są zachwyceni, także jak będziecie w Ujeździe, drogowskazy was poprowadzą, tam jest pięknie ta trasa oznaczona. Zapraszam do podziemi, bo robią naprawdę wrażenie. I to pytanie turystów. Dlaczego ludzie budowali coś tak wielkiego?
11: No właśnie, dlaczego budowali? Krzysztopór w ogóle jest przepiękny i tam to, że jest tyle pokoi, ile dni w roku?
10: Tak? Dokładnie tak.
11: Dobrze, ja kojarzę.
10: Nie pokoi.
11: Komnat.
10: Nie, okien. Jest 300 tak, okien. Bo może państwo nie wiecie, jest... Pałac miał być wybudowany na wzór kalendarza, miał mieć 356 okien, tyle ile dni w roku, 52 pokoje, tyle ile tygodni w roku,
11: tak
10: dokładnie,
11: jest.
10: 12 dużych sal, tyle ile miesięcy w roku i 4 wieże, tyle ile kwartałów w roku.
11: No i wszystko się zgadza, tylko widzimy teraz ruiny tego wszystkiego.
10: Dokładnie tak, ale ruiny są naprawdę monumentalne, przepięknie to wygląda, zwłaszcza jak się jedzie od Opatowa na takiej wysokiej skarpie podmurowanej, wystają ruiny. Przepięknie to wygląda, także zapraszamy do odwiedzenia.
11: Dobrze, a my jedziemy dalej, czyli jedziemy, jak jesteśmy już w tamtych okolicach, to jedźmy do Krzemionek Opatowskich.
10: Koniecznie. Widziałeś
11: widziałem,
10: tutaj.
11: Tak, widziałem, ale opowiem, proszę państwa.
10: Zobacz, opowiedz, co widzisz.
11: Opowiem, co widzę. Siedzi obok mnie nasza ulubiona przewodniczka, czyli Dorota Czesak i na prawej ręce, na przegubie jej przegub ozdabia
10: pokazuje.
11: Ozdabia nasze brylanty po prostu świętokrzyskie, bo inaczej tego nazwać nie można, czyli czyli przepiękna bransoleta z krzemieniem pasiastym oprawionym również
10: w srebro,
11: ale chciałem powiedzieć, że oprawiona po prostu przez prawdopodobnie jakieś skandynawskie krasnoludy to oprawiały i to jest precyzyjna, misterna, koronkowa robota.
10: Pozdrawiamy serdecznie właścicieli i pana, który pracuje w Muzeum Minerałowi z Kamieniałości w Świętej Katarzynie, bo stamtąd jest ta bransoleta.
5: Do rozmowy o krzemieniu pasiastym obiecuję wam, że już za moment wrócimy na antenie. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Czym jest krzemień pasiasty? Chyba każdy wie, ale na wszelki wypadek za moment sobie o nim właśnie między innymi porozmawiamy. Ale zanim wrócimy do rozmowy o krzemieniu pasiastym, zanim o tych świętokrzyskich brylantach będziemy mówić, a dokładnie to opowiadać o nich będzie mój i wasz gość, czyli świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, to chciałbym, żebyśmy również już teraz zajrzeli także do miasta i gminy Morawica, bo tam także, jak na razie, inwestycja, która być może zmieni się w diamenty i brylanty, choć nie dosłownie.
4: Tym żyje Świętokrzyskie.
5: Przenosimy się do podkieleckiej gminy Morawica, dlatego że tam planowana od lat budowa Akademii Golfa w Bilczy nabiera teraz realnych kształtów. Okazuje się, że w ciągu 2 albo 3 lat ma tam powstać nowoczesny ośrodek nauki do nauki gry w golfa. Ta także ma powstać rozbudowana strefa rekreacyjna z parkami, ścieżkami rowerowymi, skateparkiem i placem zabaw. Projekt Akademii Golfa jest przygotowany przez miasto i gminę Morawica. Zakłada stworzenie jednego z najbardziej nowoczesnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w regionie. Inwestycja ma powstać w Bilczy na około 13-hektarowym terenie położonym między osiedlami mieszkaniowymi, kompleksem leśnym oraz specjalną strefą ekonomiczną. Sama Akademia Golfa zajmie około 5,5 hektara. Zaplanowano tam driving range, czyli nowoczesną strzelnicę golfową, 6-dołkowe pole golfowe umożliwiające trening w warunkach zbliżonych do profesjonalnych oraz pole do minigolfa. To będzie jednak tylko część przedsięwzięcia. Projekt przewiduje również budowę zaplecza socjalnego, parków tematycznych, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznej, skate and bike parku, placu zabaw oraz elementów małej architektury. A w dalszej perspektywie mają powstać także 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni. Jak podkreśla burmistrz miasta i gminy Morawica, Marian Buras, samorząd ma już sprecyzowaną koncepcję inwestycji. Jej realizacja ma odbywać się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz zauważa również, że będzie to pierwsza w Polsce inwestycja tego typu realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. A jednym z najważniejszych założeń projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Akademii Golfa dla dzieci i młodzieży z gminy Morawica. Burmistrz zwraca również uwagę, że golf nie jest dyscypliną przeznaczoną wyłącznie dla najbogatszych. Procedury związane z partnerstwem publiczno-prywatnym są oczywiście czasochłonne, jednak samorząd liczy, że przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych lat. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Bilcza zyska nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który będzie służył zarówno mieszkańcom gminy, jak i osobom chcącym rozpocząć przygodę z golfem. Ja kiedyś też rozpocząłem przygodę z golfem, tylko że wełnianym, i później mnie szyja drapała.
4: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
5: Sprawdzam i to dosłownie sprawdzam, jak wyglądają nasze świętokrzyskie diamenty, czy też brylanty. No oczywiście nie są to takie, jak możemy sobie wyobrazić, ale w naszym województwie pod ziemią także czają się skarby, które także mają ogromną wartość. I o tej ich ogromnej wartości w dalszej części naszej rozmowy przypomnę, że moim i waszym gościem jest świętokrzyska przewodniczka Dorota Czesak, która dziś oprowadza nas po podziemnych trasach naszego województwa.
10: Krzemień Pasiasty to świętokrzyski diament, tak się o nim mówi. Mówi się też o nim, że jest kamieniem optymizmu. Podobno jak się go nosi, to życie jest piękniejsze. Wtedy świat rzeczywiście nabiera barw, nabiera kolorów. Myślę, że naprawdę coś w tym jest. A to, co jest wyjątkowego w tym kamieniu, to fakt, że żaden z elementów nie jest identyczny. Czyli możecie mieć 20 elementów i każdy z tych elementów będzie miał inne paski, inne wzory. Te wzory układają się, no na przykład w postaci kaczki. W Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie jest właśnie taki element w postaci, no na przykład świecznika. Także przepięknie to wygląda. Koniecznie musicie pojechać do Krzemiona Kopatowskich, bo naprawdę tam dzieje się bardzo dużo fajnych, dobrych rzeczy i z tej trasy podziemnej, która tam się znajduje, możemy być dumni. No a jak już ją wpiszemy na listę zabytków UNESCO, to się będzie naprawdę działo.
11: No właśnie, może wyjaśnijmy słuchaczom, co tak naprawdę da Krzemionkom ten wpis na listę UNESCO. Co się zmieni?
10: Zmieni się przede wszystkim to, że będziemy jeszcze bardziej dumni niż jesteśmy ze świętokrzyskich zabytków. Będzie to jedyny obiekt w naszym województwie wpisanym na tę listę. Dwa, ten wpis ma taką bardzo praktyczną rolę, czyli UNESCO promuje dany zabytek na całym świecie. Bo nie oszukujmy się, w województwie świętokrzyskim tych turystów zagranicznych jest naprawdę znikoma ilość. Liczymy na to, że to się zmieni, kiedy te Krzemionki będą ewentualnie na tej liście, dlatego że o świętokrzyskim będzie po prostu wtedy głośno w Europie i na świecie. Bardzo, bardzo na to liczymy. Jesteśmy przygotowani, umiemy języki. Rozmawialiśmy z Michałem o języku chińskim. Jeszcze nie umiemy, ale słuchajcie, będzie trzeba,
11: będziemy
10: się nauczyć.
11: Uczyć, będziemy się dokładnie uczyć na pewno. Tak. To my zachęcamy do tego, żeby odwiedzić oczywiście również Krzemionki Opatowskie, które nie są koło Opatowa.
10: Nie, trwa zagorzały spór właśnie między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim, bo są bliżej Ostrowca. No a nazywają się Krzemionki Opatowskie. Na pewno warto do nich pojechać. Mam nadzieję, że w tym roku skończy się już remont drogi, że będzie tam można naprawdę komfortowo dojechać bezpiecznie i że będziecie tam jeździć, bo naprawdę warto pojechać do Krzemionek.
11: A opowiedzmy jeszcze chwilkę o trasie, bo przecież ta trasa też nie jest dostępna dla wszystkich i nie jest taką łatwą trasą jak te poprzednie, o których mówiliśmy.
10: Nie jest jakoś tam wybitnie trudniejsza, natomiast no nie wszyscy są zdecydowanie węższe korytarze niż w Ujeździe czy w Opatowie, więc osoby, które mają klaustrofobię, no raczej powinny się zastanowić, chociaż ja zawsze turystom mówię, żeby weszli na początek trasy, żeby no zobaczyli, bo być może dadzą radę, tak? Zawsze można wyjść, także warto spróbować. Na pewno te trasy nie są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich, także tutaj w każdej trasie podziemnej czy to w Opatowie, czy w Sandomierzu jest kilkaset schodów. I to też daje pod rozwagę organizatorom turystyki, którzy wpisują takie atrakcje do programów wycieczek dla osób starszych. Te trasy są, tak jak wspominałam, o turystyce masowej, przygotowane praktycznie dla wszystkich, ale trzeba mierzyć siły na zamiary i się zastanowić po prostu.
11: No dobrze, to wróćmy ze wschodu naszego województwa z powrotem do centrum, czyli do stolicy, do Kielc. Tutaj także trasa podziemna jest, chociażby na Kadzielni, bo są jaskinie.
10: Jest wspaniała, moja ulubiona trasa podziemna w województwie świętokrzyskim. Pozdrawiam sympatyczne dziewczyny.
11: Ulubiona dlatego, że najkrótsza?
10: No najkrótsza, ale przede wszystkim ja mam do niej najbliżej i najczęściej tutaj jestem. Naprawdę polecam serdecznie. Raz, że wspaniała obsługa, sympatyczne, przesympatyczne dziewczyny. Dwa, nie ma problemów z dostępnością, tak jak na przykład w jaskini Raj, tak? Gdzie rzeczywiście trzeba rezerwować jaskinię dużo, dużo wcześniej. Trzeba też wpłacać 100% wartości biletów. To bywa bardzo duży problem, zwłaszcza dla grup zorganizowanych. A Kadzielnia dla wszystkich, otwarta, sympatyczna, trasa o długości 140 metrów, która łączy trzy jaskinie połączone ze sobą. Chyba największa atrakcja tej trasy to kaski, które każdy musi założyć na głowę. Niektórzy turyści mówią, że nie chcą tych kasków założyć, bo ktoś już je miał na głowie i no i nie, tak?
11: Albo po prostu będą mieć zburzoną fryzurę.
10: No dokładnie. Po czym wchodzimy do takiej trasy na Kadzielni i słyszymy tylko puk. Obijają się kaski od skał. Przejścia są wąskie, natomiast nie na tyle wąskie, żeby na przykład osoby, które mają około 100 kg, tamtędy nie przeszły, bo bardzo często przychodzą też do mnie, turyści biorą mnie gdzieś na boczek. Pani Doroto, co pani sądzi?
11: Czy ja się zmieszczę?
10: Chociaż ostatnio pan opowiadał, jak zakleszczył się w błędnych skałach w Kotlinie Kłodzkiej. No i opowiada, był nauczycielem, opowiada, że jego uczniowie do tej pory się z niego nabijają, żartują, że pan niestety nie dał rady. Na Kadzielnie wszyscy państwo przejdziecie bez problemu. Przepiękna sprawa. Ta trasa mi się podoba też dlatego, że puszczane są na przykład głosy nietoperzy. To jest taka dodatkowa atrakcja, a praktycznie na sam koniec zwiedzania widać diament.
11: Ale taki prawdziwy, czy też świętokrzyski nasz diament, czyli jakiś ułożony krzemień pasiasty?
10: Nie, to jest diament, który ma z 1,5 metra wysokości. Podświetlony jest między innymi na różowo i największe wrażenie robi na małych dziewczynkach, bo w taką szczelinę, rozpadlinę skalną włożony jest diament, który zmienia swoje kolory, także to jest takie wow wśród najmłodszych turystów, także dlatego wow, serdecznie zapraszamy.
11: A my jedziemy dalej i mam nadzieję, że dojedziemy do gminy Chęciny, ale po drodze mamy jeszcze jedno zejście pod ziemię, a właściwie w głąb, czyli już tą jaskinię, o której mówiliśmy, jaskinię Raj.
10: Jaskinia Raj, perła wśród świętokrzyskich jaskiń. Ostatnio miałam turystów, którzy mieszkają blisko jaskini Niedźwiedziej, a to jest w Kotlinie Kłodzkiej koło Kletna. Istnieje taka swoista rywalizacja, wyścig między nami a nimi, tak? Czyli między nami, między mieszkańcami Świętokrzyskiego a Kotliny Kłodzkiej, która jaskinia jest piękniejsza. Ja zawsze mówię, że o pięknie się nie dyskutuje, bo kanony piękna są różne. To, co wyróżnia naszą wspaniałą jaskinię Raj, jest ilość nacieków. Mamy około 220 nacieków na metr kwadratowy. To jest absolutnie rekord światowy. Tutaj o tym nie będziemy dyskutować. Jaskinia jest malutka, bo ma tylko 180 metrów długości, natomiast naprawdę robi wrażenie. Nawet wczoraj tam byliśmy i turyści są po prostu zachwyceni. Także jaskinia Raj to jest taki naprawdę obowiązkowy punkt wycieczek w Góry Świętokrzyskie. Ale też, żeby sobie nie strzelić w kolano, wtedy, kiedy jaskinia jest niedostępna i kiedy słyszę, że turyści nie przyjadą, bo nie wejdą do jaskini Raj. Można do jaskini Raj bez problemu się dostać, no na przykład w kwietniu, w marcu, poza sezonem turystycznym. Mówimy tutaj stricte o maju i czerwcu, kiedy jest najwięcej grup szkolnych po prostu. Jaskinia Raj ma określoną ilość biletów, które może wydać dziennie. Te bilety są naprawdę, to jest druk ścisłego zarachowania, także to nie jest złośliwość.
11: Nawet mysz się nie przemknie przez czujne oko.
10: Tak,
11: pana,
10: pani który... Ewy albo pani Andrzeja. Pana Andrzeja pozdrawiamy serdecznie. To nie jest absolutnie ich zła wola, że kogoś do jaskini nie chcą wpuścić. Po prostu takie są ustalenia i warunki tam panujące. Konserwator przyrody nad tym czuwa. I po prostu nie możemy jaskini zadeptać. I tyle. To tylko i wyłącznie o to chodzi. A od połowy listopada do połowy stycznia Raj jest nieczynny, więc nawet jakby ktoś bardzo, bardzo, bardzo chciał do Raju się dostać, niestety musi poczekać.
11: No to jeżeli do Raju się nie dostaniemy, to myślę, że zacząłem od tej Eurydyki, która do piekła została i była wciągnięta, właściwie to nie do piekła, tylko do Hadesu, tak to się wtedy nazywało. To lećmy do tego piekła.
10: Lećmy na miotłach.
11: Jeżeli do Raju nam nie po drodze.
10: Jeżeli nam do Raju nie po drodze, zawsze zostaje piekło pod Skibami. Znaczy też jest spór, czy piekło skibskie, czy piekło gałęzickie, bo ono jest akurat na granicy tych dwóch miejscowości. Na pewno jest nieopodal Chęcin, dosyć dobrze oznakowany dojazd i według legend diabły, które wylatywały na sabaty, które się odbywały na Łysej Górze, właśnie z tego naszego piekła skibskiego miały tam wylatywać. Jaskinia dosyć krótka, bo ma tylko 54 metry długości, ale spokojnie może tam wejść każdy, nie ma żadnych biletów wstępu, nie ma rezerwacji, pięknie wygląda. To jest naturalna jaskinia krasowa, czyli powstała w wyniku wypłukiwania, rozmywania skały wapiennej przez wodę. No i właśnie, istniała legenda, że między jaskinią piekło, a zamkiem w Chęcinach był tajemny
11: tunelik.
10: Dokładnie.
11: No jakoś dioboły musiały przechodzić.
10: Jakoś dioboły musiały przechodzić, dokładnie tak. Ta nasza jaskinia, oprócz tego, że to jest jaskinia krasowa, pomagał też tam troszeczkę człowiek, który wydobywał rudę żelaza. I jak wejdziecie do jaskini piekła, jak przejdziecie przez taki mostek, popatrzycie do góry, to można zobaczyć taki piękny rdzawy kolor. To jest pozostałość po rudzie żelaza. Zresztą dookoła jaskini taki księżycowy krajobraz z takimi lejami, z dziurami. Wydaje się, że są to okopy, a to są ślady po działalności pogórniczej, która tutaj się odbywała.
11: I to wszystko w okolicach Chęcin. I tym myślę, że skończymy tym razem naszą rozmowę. Moim i waszym gościem była Dorota Czesek, autorka i przewodniczka, autorka książki wiodące programy turystyczne województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski przewodnik. Dziękuję ci bardzo.
10: Dziękuję ślicznie.
4: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
5: No właśnie, jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem porozmawiamy sobie o tym, co kończy się wraz z końcem miesiąca i nie mam tutaj na myśli kończącego się powoli roku szkolnego. Dzieciaki jeszcze 4 dni idą do szkoły, a później w piątek będą mogli cieszyć się z awansu do kolejnych klas albo, no właśnie, różnie to bywa. Zapraszam na ciąg dalszy.
4: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Zanim jednak przejdziemy sobie do tego, co kończy się, tych wydarzeń kończących się wraz z końcem miesiąca, to chciałbym, żebyśmy zakończyli również miniony tydzień i porozmawiali o wydarzeniach sportowych, które już za nami.
4: Sportowe Świętokrzyskie.
5: To na początek o tym, co właśnie trwa, a później przejdziemy do tego, co już się zakończyło. Otóż, uwaga, uwaga, rowerowa rywalizacja trwa w najlepsze, ponieważ połowa miesiąca już za nami, a w związku z tym do końca miesiąca zachęcamy wszystkich, absolutnie, nie tylko kielczanki, nie tylko kielczan, do tego, żeby kręcić na rowerze jak najwięcej kilometrów. Każdy kilometr się liczy, warto dołączyć do wspólnej zabawy, zbierać kilometry i zgarniać nagrody, a można to robić do końca czerwca. Jak to zrobić? Wystarczy zainstalować na telefonie darmową aplikację Aktywne Miasta, przeznaczoną na urządzenia mobilne, oraz dołączyć do wspólnej drużyny, wybierając miasto Kielce. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego nie trzeba kręcić w Kielcach. Można to robić na przykład w Argentynie. A w sumie dlaczego nie? W związku z tym każdy uczestnik, bez względu na miejsce, w którym się znajduje, właśnie w ten sposób może zdobywać kilometry dla swojej grupy. Dodatkową atrakcją w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski jest konkurs Kręcimy dla Kielc, organizowany przez Urząd Miasta. Szczegóły dotyczące tego właśnie konkursu, jak również i nagród, całkiem fajnych, znajdziecie na stronie internetowej kieleckiego ratusza. A jeżeli już jesteśmy przy tym, że kręcimy kilometry, to okazało się, że zakończyła się również akcja zatytułowana Rowerowy Maj. To była taka akcja, gdzie mali kielczanie i kielczanki pokazywali, że można połączyć dobrą zabawę i aktywność fizyczną z dbaniem o środowisko. Rowerowy Maj to akcja, która promowała zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. No i okazuje się, że uczniowie, których było ponad 3000, przez cały maj dojeżdżali do swoich placówek na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. W tym roku w Kielcach w inicjatywę zaangażowało się 20 placówek, to było 9 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, co objęło łącznie 298 klas i grup. W okresie od 4 do 29 maja 3073 uczniów i przedszkolaków wykazało się aktywnością, realizując w sumie 73882 przejazdy, a ogólna frekwencja w akcji wynosiła 32%. Pierwsze miejsce wśród przedszkoli zajęło przedszkole samorządowe numer 42 w Kielcach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12. Podczas podsumowania kampanii z udziałem przedstawicieli zwycięskich placówek prezydentka Kielc wręczyła nagrody finansowe dla najaktywniejszych placówek edukacyjnych. Przedszkola również otrzymały nagrody finansowe, natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to oni także, ci najaktywniejsi, zdobyli cenne nagrody. Rowerowy maj już za nami również wyczyny Katarzyny Wesołowskiej, która zdobyła złoty medal bilardowych Mistrzostw Polski w Hejbol w finale turnieju rozegranego w Międzynarodowym Centrum Szkolenia PZ Bill i ERK Bieruń. Zawodniczka Fortis Bilard Kielce pokonała 6-2 Monikę Ząbek z GKS Katowice. No i właśnie to zwycięstwo zagwarantowało Katarzynie Wesołowskiej awans do turnieju Champions of Champions w Malezji, do którego nominację tydzień wcześniej wywalczył również jej kolega klubowy Karol Skowerski. W ubiegłym roku w turnieju mistrzów rozegranym w Australii kielczanka zdobyła brązowy medal. A teraz 37-letnia zawodniczka musiała jednak zrezygnować z udziału w imprezie w Malezji. W tym samym czasie odbywają się bowiem w USA finały Mistrzostw Świata Kobiet w Bilard 8 Bill i to właśnie w tych zawodach Katarzyna Wesołowska wystartuje. To jeszcze jedna informacja dotycząca piłki ręcznej. Otóż Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że 27 drużyn zarejestrowało się do Ligi Mistrzów EHF Mężczyzn w sezonie 2026-2027. No i co najważniejsze, w tym gronie jest Industria Kielce. Spośród zarejestrowanych drużyn 21 pochodzi z krajów, które mają już zapewnione miejsce w rozgrywkach. Federacje te są klasyfikowane na pozycjach od 1 do 10 na podstawie wyników z sezonów od 22 do 25. A są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania, Polska, Węgry, Rumunia, Portugalia, Chorwacja oraz Norwegia. Kolejnych 10 drużyn z 7 z 10 krajów mają zapewnione miejsce w rozgrywkach. Wnioski złożyło o awans do Ligi Europejskiej EHF. Każda z tych federacji sklasyfikowana od 1 do 10 miało prawo ubiegać się o maksymalnie 2 dodatkowe awansy, a pozostałe 6 drużyn zarejestrowanych do Ligi Mistrzów i ubiegających się o awans pochodzi z krajów bez ustalonego miejsca w rozgrywkach. Teraz wszystkie wnioski o awans zostaną rozpatrzone przez grupę ekspertów, a decyzja zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, na kilka dni przed losowaniem grup Ligi Mistrzów EHF 2026-2027, które odbędzie się 26 czerwca w Wiedniu. Tyle jeżeli chodzi o sport na tę chwilę na antenie, natomiast już teraz przechodzimy do tego, co już zapowiadałem, co kończy się wraz z końcem czerwca, czyli program realizowany przez Jędrzejowskie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. I o tym właśnie w dalszej części programu, między innymi.
4: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: A my dziś odwiedzamy najmłodszych w gminie Jędrzejów, a dokładnie to przedszkolaki, które uczestniczą w realizacji projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Ze mną kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka. Dzień dobry, pani Ewo.
12: Dzień dobry, panu redaktorze.
5: Pani Ewo, Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, faktycznie tak jest, bo wiem, że projekt taką właśnie nosi nazwę. Jesteśmy w trakcie jego trwania. Już ten rok szkolny, który się rozpoczął, to jest już pełny rok trwania tego właśnie projektu.
12: Tak, oczywiście nazwa jak najbardziej adekwatna do rodzaju zajęć, do tego, do różnych możliwości, które stwarzamy naszym przedszkolakom. Projekt był pisany dużo wcześniej, ale rzeczywiście realizacja jego taka dla dzieci i dla nauczycieli trwa od 1 września, a od 1 lipca już rozpoczęliśmy w ramach projektu doposażanie w różne bardzo ciekawe pomocy praktyczne, doposażenie przedszkola, przedszkoli wszystkich, w celu właściwej realizacji tych propozycji zajęć, które zawarte zostały w tym projekcie.
5: To może zacznijmy od samego początku, ponieważ te zakupy, o których pani już wspomniała, to także jest element projektu, no ale są również dwa pozostałe elementy, jeżeli możemy tak określić. Pierwszy to są przedszkolaki, czyli dzieciaki. Drugi to są nauczyciele, bo nauczyciele także korzystają z tego projektu. No i trzecie to jest właśnie to wyposażenie, o którym wspomnieliśmy. To zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tym projektem dla najmłodszych?
12: Projekt jest skierowany do najmłodszych dzieci i u nas obejmuje on 5 naszych przedszkoli, z czego 3 to przedszkola miejskie, takie duże, i 2 troszkę mniejsze przedszkola położone na terenie gminy w miejscowościach Kościętych. I tak, ja może zacznę od dzieciaków, bo one tu są jakby najważniejszą dla nas grupą docelową. Więc proponujemy dla dzieci bardzo wiele zajęć różnego typu. Na przykład bardzo ciekawą ofertą stanowią zajęcia w ramach integracji sensorycznej, tak zwane SI zajęcia, to skrót, specjaliści będą wiedzieli, o co chodzi, doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej, słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowej, i tu doposażamy się w bardzo fajne, nowoczesne pomoce właśnie, a nawet i całe takie mobilne pracownie integracji sensorycznej, ja zaraz o tym powiem. Kolejny rodzaj zajęć takich specjalistycznych to wyrównujące dysproporcje edukacyjne. Również skierowane do dzieci z różnymi takimi niewielkimi, być może czasem większymi deficytami rozwojowymi. I to są zajęcia na przykład logopedyczne, indywidualne. Mamy takie zajęcia kierowane do znacznej grupy dzieciaków, bo no, obserwujemy, diagnoza to potwierdziła, że wiele dzieci ma troszkę problemów prawidłową wymową, więc to są bardzo ważne w tym okresie rozwojowym dziecka zajęcia. Mamy też logopedyczne grupowe dla dzieci, które mniej takich problemów przejawiają, ale jednak też wymagają wsparcia. Mamy zajęcia stymulujące rozwój psychochowy, na przykład poprzez taniec, rytmiczno-taneczne zajęcia, czyli wprowadzamy sobie elementy tańca, elementy śpiewu, ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. To też istotne dla takiego wszechstronnego rozwoju dzieci. No i ze specjalistycznych zajęć to jeszcze będą stymulujące rozwój taki psychoruchowo-sportowy. Chodzi o takie gry ogólnorozwojowe, kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, ćwiczenia oddechowe, takie zabawy ruchowe korekcyjne, walczące z różnymi wadami postawy, które czasem przejawiają się u naszych dzieciaków. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem takich zajęć sportowych jest także umiejętność w zakresie działania w grupie, pracy zespołowej, tak? Bo sport to też współzawodnictwo, ale i też współodpowiedzialność za drużynę czy za grupę. I mamy też kolejny rodzaj zajęć, taka duża grupa, to są zajęcia w zakresie umiejętności.

0: ostatnio popularnej, powszechnej metody pracy też ze zwierzątkami. Akurat u nas jest to dogoterapia, ale wiemy, że może być też hipoterapia. W zależności od tego, co my tutaj mamy na naszym terenie bardziej do dyspozycji. To tyle, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieciaczków.
1: To jest naprawdę bogata oferta. Proszę jeszcze powiedzieć,
0: zanim
1: przejdziemy do nauczycieli, to ja chciałbym właśnie o dzieciaki dopytać, jak one reagują na te zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Tak jak pani powiedziała, chociażby zajęcia z IT, czy z sensoryki, z motoryki, zajęcia sportowe. Jak one odbierają te zajęcia właśnie?
0: Dzieciaki są bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, bardzo lubią udział w tych zajęciach, szczególnie, że dajemy od razu taką możliwość korzystania właśnie z nowych, czasem nieznanych dotąd pomocy, bo to są zupełnie nowe rzeczy dedykowane do prowadzenia takich zajęć. Są bardzo zainteresowane. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo bardzo dużą taką ofertą jest też to słynne doradztwo zawodowe, o którym kiedyś z panem już rozmawialiśmy i mówiliśmy, że zdziwienie budzi, że takie małe dzieci, mówimy o doradztwie zawodowym, prawda? Że to raczej zawsze kierowało się taką ofertę do dzieciaków starszych.
1: No ja pamiętam, pani Ewo, przepraszam, no że wejdę w słowo, ja pamiętam na swoim własnym przykładzie, ja jakiekolwiek zajęcia z doradztwa zawodowego miałem dopiero na poziomie liceum i przyznam szczerze, że to, o czym teraz pani mówi, co prawda już jestem w innym wieku i z innej strony na to patrzę, posiadając własne dzieciaki i wiem, że oczywiście już młody człowiek może posiadać pewne predyspozycje i zainteresowanie i może być odpowiednio pokierunkowany, jeżeli jest mądrze pokierunkowany, ale to też jest znak tego, że czasy się zmieniają i fajnie, że dzieci również już na samym początku mają do tego dostęp i z tym styczność. I o tym już za chwilę na antenie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Okazuje się, że bardzo ciekawe pomysły tutaj się pojawiły w wydaniu naszych nauczycieli. Oni sami też je tutaj proponowali do tego projektu. Mianowicie realizacja doradztwa zawodowego poprzez wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami. Już powiem, o co chodzi. Na przykład dzieci jadą do ogrodu botanicznego w Kielcach i tam zapoznają się z pracą botanika i mają krótkie warsztaty odnośnie właśnie tego, czym zajmuje się botanik, co to w ogóle jest botanika, co jest w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Więc to, myślę, jest takie działanie, czy uczenie się czegoś, czy rozpoznawanie siebie poprzez praktykę, tak? Poprzez obserwację tego, co wokół nas się dzieje. Szkółka krzewów i drzew w Boleścicach to tutaj będzie znów ogrodnik. Czy ogród na rozstajach znany w naszym województwie, też ogrodnictwo i warsztaty właśnie z ogrodnictwa. Motylarnia w Taplach, hodowca. Jakie są obowiązki hodowcy, co powinien wiedzieć hodowca, na czym powinien się znać hodowca, więc też uważam bardzo ciekawa oferta. Praca trenera na przykład. Trener szkoły tańca, bo mamy taką szkołę tańca La Manga na miejscu tu w Jędrzejowie, ale też na przykład mamy klub sportowy Naprzód, który prowadzi teraz szeroką działalność dla takich właśnie maluchów i też warsztaty organizuje nam w ramach tego projektu na temat właśnie pracy trenera piłki nożnej, tak? Mamy jeszcze na przykład Zoolandię w Kielcach i tam też pracą instruktora w warsztat się odbywają. Czy na przykład mamy kolejkę wąskotorową. Tam dzieciaki zapoznają się z zawodem maszynisty, konduktora, biorą udział w wycieczce, przy okazji obserwują pracę, potem mają taką pogadankę na tym pikniku, warsztaty prowadzone na temat tego, kto to maszynista, czym się zajmuje, jakie obowiązki ma konduktor i tak dalej.
1: Pani Ewo, czyli po prostu reasumując to, czym skorupka za młodu nasiąknie?
0: Dokładnie.
1: Znane powiedzenie, ale te wszystkie zajęcia, o których pani mówi, przecież nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wykwalifikowana kadra nauczycielska, bo z tego projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości korzystają również nauczyciele.
0: Tak. I dla nauczycieli jest bardzo bogata tutaj oferta szkoleniowa, mianowicie przygotowują się nauczyciele z nauki kodowej.

0: wychowania dla tych najmłodszych dzieciaków poprzez udział również w takim kursie, w takim szkoleniu doskonalącym, zabawy z programowaniem, gry matematyczne, nauka kodowania. Kolejne zajęcia, które pomagają w realizacji tych wszystkich zajęć IT, to obsługa robota Foton na przykład, bo takie roboty zakupiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły sobie programować. Kolorowe kodowanie muzyki, czyli jak połączyć kodowanie z jeszcze elementami przedmiotów artystycznych. Ekologia w przedszkolu, takie kolejne warsztaty na przykład odbywają nauczyciele. Osteopatia, fizjoterapia w logopedii. Okazuje się, że to też bardzo ważne, mieć podłoże nie tylko, no oczywiście u nas wykształcenie logopedii, prowadzą zajęcia logopedyczne, ale zawsze warto się dokształcić i poznawać coraz nowe trendy, które powinno się wykorzystywać w pracy z dziećmi. Podyplomowe studia z zakresu integracji sensorycznej. To jest też ostatnio bardzo, no troszkę mocny temat, ale to bardzo ważny temat, bo jednak ta sensoryka bardzo pomaga w rozwoju, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Wiemy to już od wielu lat. ESI przedszkolaka, czyli jak prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem mobilnej pracowni sensorycznej. No i oczywiście wszelkie takie krótsze już warsztatowe zajęcia dla nauczycieli typu od zimy do wiosny, jak przygotować, wykorzystać i wprowadzić rekwizyty do teatrzyków, do takich już zajęć typowo czy artystycznych, tak? Jakieś teatrzyki, występy i tak dalej. Przestrzeń odkrywcy, czyli jak wprowadzać metodę eksperymentu, badania, poznawania czegoś w sposób bardziej naukowy, doświadczalny. Dla pedagogów tych przedszkolnych, bo w placówkach mamy wszędzie specjalistów zatrudnionych, więc mamy również pedagogów szkolnych. Kierowana jest oferta dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej, jak je niwelować, jak właśnie wykorzystywać dostępne pomoce dydaktyczne do niwelowania tych dysfunkcji. Więc jak pan sam widzi, bardzo bogata oferta również szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście one są, wszystko to oparte jest na diagnozie wcześniejszej, na potrzebach placówki i na tym, co potrzebne jest dzieciakom, żeby nie powielać oferty, którą już w przedszkole miało, ale żeby ją wzbogacić. I powiem tak, bardzo ciekawe rzeczy już nam się pojawiły właśnie w lipcu, w sierpniu, czy na początku września w przedszkolach, na przykład do realizacji zajęć różnego typu ekologicznych, przyrodniczych. Postawiliśmy przy naszych przedszkolach szklarnie zakupione w ramach projektu. Tam no jesienią się nie udało, bo te zakupy troszkę trwały, więc robiło się zimno, ale na wiosnę już ruszają dzieciaki z sianiem, sadzeniem, opieką, pielęgnacją roślinek. Będą zioła, będą warzywka sobie takie proste uprawiały, więc myślę, że to też jest fajna oferta dla dzieciaków, które mieszkają w mieście, na osiedlu, i często no, rodzice nie posiadają ogródka, w którym mogłyby dzieci w taki sposób spędzić czas, więc to na pewno zrekompensuje takie potrzeby.
1: Pani Ewo, ja myślę, że z tego, co pani mówi tutaj i opowiada o tym projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, płynie jeszcze jedna korzyść, bo chociażby o tych wszystkich kursach, tym doszkalaniu przez nauczycieli, o których pani powiedziała, to płynie wniosek taki, że projekt się zakończy, ale te umiejętności, które nauczyciele nabędą, pozostaną i one będą oczywiście cały czas przekazywane tym małym dzieciaczkom. I to jest ogromna korzyść, która chyba jest w żaden sposób niemierzalna.
0: Tak, zgadzam się z panem całkowicie, bowiem zawsze zależy nam na trwałości projektu. Po pierwsze jest to nasze zobowiązanie jako partnera projektu i w ogóle realizatora projektu, że taką trwałość musimy zachować. To jest jedno, to taka formalna strona tego projektu. Ale druga to taka, że myślę, że nie ma sensu realizacja żadnego projektu, który się zakończy i nic z niego nie wynika.
1: A te korzyści, o których przed momentem Ewa Fortunka opowiadała, z jędrzejowskimi przedszkolami i dzieciakami zostają na dłużej. Tyle w tym temacie, tyle w temacie projektu, który kończy się wraz z końcówką czerwca. My natomiast także powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze co jest grane, no a później na zakończenie kryminalne świętokrzyskie.
2: Co jest grane w świętokrzyskiem?
1: Co przyniesie nowy tydzień? No między innymi przyniesie nam plebiscyt publiczności i walkę o dziką różę. Za chwilkę o tym właśnie wydarzeniu opowie nam Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę waszą na to, że trwa wyjątkowy konkurs fotograficzny dla widzów na fotografię inspirowaną sztukami wystawionymi w mijającym sezonie artystycznym. Sezon nie oczywiście z powodu perturbacji związanych z nieobsadzeniem stanowiska dyrektora przez Jacka Jabrzyka. Ten sezon był skromniejszy w premiery niż zazwyczaj. Wyprodukowano tylko 4 nowe spektakle, ale uwaga, uwaga, ponieważ wyobraźcie sobie, że mimo, że były tylko 4 spektakle, to według statystyk, które pojawiły się w minionym tygodniu, 91 tysięcy widzów w minionym roku. Bez dyrektora odwiedziło Teatr Stefana Żeromskiego. Dokładnie 91 322 widzów. Od sierpnia 2025 do końca maja tego roku odwiedziło Teatr Żeromskiego. To jeden z najlepszych wyników w historii tej sceny i wyraźny sygnał, że publiczność nie odwróciła się od teatru nawet w najtrudniejszym momencie jego najnowszej historii. Przypomnijmy, że w tym trudnym czasie teatrem kierowała Luiza Buras-Sokół, pełnomocniczka teatru. Ten rezultat robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli przypomnimy okoliczności, bo przez wiele miesięcy teatr funkcjonował bez dyrektora, a wokół konkursu i powołania nowego szefa instytucji toczył się jeden z najgłośniejszych sporów w polskim życiu teatralnym. Na szczęście 1 września stery teatru przejmuje Jacek Jabrzyk, który już zapowiedział ambitny początek nowej kadencji. Pierwszą premierą będzie powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza, twórcy pochodzącego z Kielc i należącego do jednego z najważniejszych polskich reżyserów ostatnich dekad. Co będzie w nowym sezonie, to jest opowieść na zupełnie inny dzień i inny czas. Ja teraz chciałbym wrócić właśnie do tegorocznego plebiscytu o dziką różę i tego, co nas w tym roku czeka. Paulina Drozdowska przed wami.
3: Startujemy 23 czerwca. I wystrzał księżycem nad Buffalo, taka teatralna kuchnia, drodzy Państwo, dlatego ten spektakl jest pierwszy, że jeszcze jest jego scenografia na scenie. A tutaj to też ta logistyka teatralna musi być utrzymana, więc startujemy z księżycem nad Buffalo, a potem już kolejne spektakle, kolejne premiery, bo to jest ta róża, to oczywiście jest ten doroczny czas na to, żeby podzielić się z Państwem wszystkimi premierami danego sezonu. W tym roku mieliśmy ich 4, zatem pokażemy jeszcze Profesora w reżyserii Jana Chustakowskiego, Łatwy sposób na rzucenie palenia w reżyserii Radosława Rychcika i Potok w reżyserii Wiktora Rubina. Oczywiście symboliczna cena biletów, bilety po 5 zł, można je kupić online, można kupić w teatrze. Czekamy na Państwa, ja liczę na to, że te kolejki, które co roku się ustawiają, będą i tym razem. Dla pierwszych 2 osób, które zgłoszą się do teatru, oczywiście zaproszenia podwójne na koncert finałowy, bo ten już 28 czerwca, czyli po tych wszystkich pokazach premier, zapraszamy na koncert finałowy. Wystąpi wokalistka jazzowa Monika Bożyn. Ale, że to oczywiście jest plebiscyt przede wszystkim dedykowany publiczności, to mamy dla Państwa konkurs. Konkurs pod hasłem Obiektyw Publiczności, w tym roku zupełnie inna formuła, do wygrania 5000 zł, a żeby je zdobyć, trzeba zachwycić internautów jakąś fotografią inspirowaną jednym ze spektakli. Także nie robimy zdjęć na spektaklach, ale jeżeli do nas przyjdą jakieś inspiracje po nich, coś związanego ze spektaklem, jakieś refleksje, jakieś Państwa wizje, wyobraźnie tutaj uruchamiamy, to zapraszamy do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go do teatru. I tak jak wspominałam, na fanpage'u teatru będą internauci reagować i głosować, dawać lajki, miejmy nadzieję, dawać serduszka tym fotografiom, i te, które będą miały największą liczbę tych polubień, reakcji, zostaną nagrodzone. No i oczywiście ten plebiscyt to też jest dla Państwa i dla nas też, my też na to bardzo czekamy. Ten moment, kiedy głosujecie na swoich ulubionych aktorów, spektakl. Mamy już nowego dyrektora i myślę, że ten głos publiczności też będzie brał pod uwagę w układaniu repertuaru na kolejne sezony.
1: Zachęcamy do udziału w plebiscycie O dziką różę, o którym opowiadała Paulina Drozdowska.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: A dziś o tym, że nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, ale po kolei i ze szczegółami. Historia wygląda tak. Jeden ze sklepów w Busku-Zdroju ogłosił promocję na sprzedawane przez siebie artykuły. Chyba źle zrozumiała słowo promocja 64-letnia mieszkanka powiatu kazimierskiego, która w poniedziałek w ubiegłym tygodniu odwiedziła tę placówkę handlową. Zabrała z półek buty i torebki o wartości prawie 1700 zł, ale nie zapłaciła za towar. Kobieta chyba chciała skorzystać z kolejnej promocji, bo wróciła do sklepu. Pojawiła się w sklepie, być może chcąc właśnie z promocyjnych okazji skorzystać, ale została rozpoznana przez personel. Na miejsce zostali wezwani stróże prawa. Policjanci zatrzymali mieszkankę powiatu kazimierskiego. Mundurowi pojechali także do miejsca jej zatrzymania. W trakcie przeszukania odzyskali skradzione wcześniej mienie. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. A na spacerniaku nowe buty czy torebki chyba nie zrobią na nikim wrażenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Kolejny weekend czerwcowy, przedostatni czerwcowy weekend, ale ostatni weekend przed wakacjami, przed zakończeniem roku szkolnego. My co prawda oczywiście do szkoły już dawno przestaliśmy chodzić, no ale i tak z wakacji cieszymy się jak dzieci. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM, a zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przedstawi Wam Ewelina Walczak.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Wielki przełom na kolei dla mieszkańców regionu. Zaprezentowany projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę magistrali Małopolsko-Świętokrzyskiej, dzięki której pociągi z Kielc pojadą zawrotną prędkością. Szczegóły zna Adrian Górny.
4: Dla mieszkańców oznacza to duże skrócenie czasu podróży. Do Krakowa pojedziemy w 40 minut, do Łodzi i Katowic w godzinę, a do Warszawy i Rzeszowa w 65 minut. Włączenie Kielc w układ głównych magistral kolejowych Małopolsko-Świętokrzyskiej oraz Staropolskiej to ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Program zakłada nie tylko szybki transport pasażerski, ale też rozwój korytarzy towarowych. Kluczowym elementem planu jest budowa terminala intermodalnego w rejonie Obic blisko linii szerokotorowej. Planowany rozwój kolei to rewolucja nie tylko dla Kielc, ale też dla Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Końskich.
3: W ramach magistrali Staropolskiej pociąg przyspieszy do 160, a nawet 200 km na godzinę. Na odcinku Kielce-Skarżysko Kamienna ze względu na trudną trasę, tory zostaną wytyczone w zupełnie nowym śladzie. Kolej mocno przyspieszy, z kolei na drogach kierowcy powinni drastycznie zwolnić, ponieważ fotoradary w województwie świętokrzyskim pracują na pełnych obrotach. Prawdziwym i bezkonkurencyjnym rekordzistą regionu okazało się urządzenie w Mniowie, które w ubiegłym roku zrobiło aż 6128 zdjęć. Z opublikowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym raportu wynika, że kierowcy w tym miejscu masowo ignorują przepisy, a fotoradar w Mniowie nie zwalnia tempa również w tym roku, prowadząc w zestawieniu z liczbą 1304 zarejestrowanych wykroczeń od 1 stycznia. W całym regionie, gdzie bezpieczeństwa na drogach pilnuje obecnie 17 stacjonarnych urządzeń oraz jeden odcinkowy pomiar prędkości, kierowcy wyjątkowo często zapominają o zdjęciu nogi z gazu. W ścisłej czołówce miejsc, w których kierowcy najczęściej dają się złapać, znalazły się też Kielce. Fotoradar przy ulicy Krakowskiej zarejestrował w zeszłym roku 2766 naruszeń, a od początku tego roku błysnął już 571 razy. Bardzo wysokie pozycje w niechlubnym rankingu zajmują również urządzenia w Stopnicy oraz w Młyniku. Przełom w diagnostyce szpitala powiatowego w Chmielniku. Placówka kupiła swój pierwszy w historii tomograf komputerowy za ponad 2 miliony złotych. To oznacza koniec z uciążliwym i czasochłonnym transportowaniem pacjentów na badania do innych miast. Własny, nowoczesny aparat pozwoli lekarzom na miejscu błyskawicznie badać pacjentów, co radykalnie skróci czas oczekiwania na wyniki. Dostawę i montaż urządzenia zaplanowano na sierpień tego roku. Medyczna inwestycja ułatwi życie pacjentom, z kolei wielkie zmiany czekają miłośników sztuki. Nowy dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach Jacek Jabrzyk przedstawił plany na nadchodzący sezon. Zapowiedział przygotowanie 6 premier po 3 na dużej i małej scenie. Pierwszy spektakl inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego wyreżyseruje Paweł Miśkiewicz. Dyrektor, który oficjalnie obejmie ster we wrześniu na 3 sezony, nie planuje rewolucji kadrowej i stawia na obecny zespół.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To była Ewelina Walczak. Z Eweliną jeszcze w ten weekend na pewno na 93,2 FM się usłyszymy. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do wydarzeń, które miały miejsce w minionym tygodniu. Otóż Kielce składały drugą część aplikacji w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Drugi etap już został osiągnięty, ponieważ ta aplikacja 18 została złożona. Co się w niej znalazło w walce o ten prestiżowy tytuł? O tym już teraz na antenie.
5: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali. Więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki. Jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, na który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej diagnozie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy Europejską Stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
1: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
6: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Organizacji Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, która organizuje ten konkurs. również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
7: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
1: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
8: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro odkładamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, na czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinny uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
1: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
8: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu dostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
1: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
6: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieżowym, Europejskim Forum Młodzieżowym i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A my teraz zajmiemy się przynajmniej przez chwilę zajrzeniem do portalu kielcewyborcza.pl. Grzegorz Walczak poczynił całkiem ciekawy artykuł, który był pokłosiem pewnej rozprawy sądowej, która z kolei... A zresztą posłuchajcie sami. Nie będę wam opowiadał, tylko streszczę już za momencik. Zostańcie z nami.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Na dziś zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego, choć tak naprawdę powiem wam szczerze, że wolałbym tego nie robić, zwłaszcza z takiego powodu. Artykuł, o którym mówić będziemy, znajdziecie również na portalu kielcewyborcza.pl. Jego autorem jest dziennikarz Grzegorz Walczak, a Grzesiu w tym tygodniu pisał m.in. o tym, że dzięki informacji wyborczej 18 czerwca tego roku Sąd Wojewódzki Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu niejawnym rozpoznawał skargę wojewody świętokrzyskiego na uchwałę zarządu województwa wprowadzającą regulamin programu. Programu, który nazywa się Co 50. Narodziny, realne wsparcie dla rodziny. Sąd stwierdził nieważność. Nakazał też zarządowi województwa zwrot kosztów postępowania sądowego. Pisemne uzasadnienie powinno być gotowe w ciągu kilkunastu dni. Orzeczenie jest nieprawomocne. Można spodziewać się, że zarząd województwa odwoła się od niego. Opozycja jednak już teraz triumfuje. Jak mówi i komentuje sprawę Gerard Pedrycz, radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej, zwracaliśmy uwagę na to, że jest to program wizerunkowo-propagandowy pani marszałek, dzięki któremu może sobie robić zdjęcia w szpitalu, rozdając rodzicom czeki. Gerard Pedrycz mówi również o tym, że od początku radni opozycji mieli wątpliwości co do regulaminu i zasad przyznawania pieniędzy. Uważa, że przydzielenie 10 tysięcy złotych dla rodziców co 50. narodzonego dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest działaniem, które tylko pozornie wpływa na demografię. Pani marszałek powinna mocniej skupić się na tym, by utrzymać tych, którzy już się rodzą i żeby oni nie uciekali z naszego regionu, podnosi radny KO. Jolanta Tyjas, radna sejmiku z PSL, mówi z kolei tak. Wiedzieliśmy, że jest pewna niezgodność prawna, dlatego skierowaliśmy sprawę do wojewody świętokrzyskiego. No i właśnie dlatego radni opozycyjni zawnioskowali do wojewody, aby w ramach kompetencji nadzorczych sprawdził, czy uchwała w ogóle jest zgodna z prawem. Ten skierował sprawę do sądu administracyjnego. Sąd uznał, że podstawy prawne wprowadzające program nie zostały wystarczająco uargumentowane. W swojej uchwale Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał się na artykuł 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Ten brzmi ogólnie. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Jakie są w ogóle cele tego właśnie programu? W regulaminie zostały wymienione takie. Wsparcie finansowe rodzin, zachęcenie do zakładania i powiększania rodzin w regionie. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja polityki prorodzinnej województwa, podkreślenie znaczenia urodzeń i wsparcia demograficznego w regionie. I choć władze województwa świętokrzyskiego swój program wsparcia dla rodzin nazwały unikalnym w skali kraju impulsem demograficznym, to eksperci nie zostawili na programie suchej nitki. To marnowanie pieniędzy i nic więcej. Tak mówił znany demograf profesor Piotr Szukalski. To poroniony pomysł. Nie rozumiem, czemu ma służyć taka loteria, dodawał profesor. Z kolei Magdalena Piłat-Borcuch, socjolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówiła, że to zagrywka polityczna, a nie realne wsparcie. Opozycja zarzuca, że program służy autopromocji. Marszałek Renaty Janik. Sceneria jest podobna. Poza czekiem z imieniem pociechy rodzice otrzymują kwiaty i pluszowego misia. Towarzyszą jej zwykle dyrektor szpitala Marcin Martyniak i Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Czasem grono jest szersze. Zdjęcia trafiają na profile szpitala i Urzędu Marszałkowskiego, a także do lokalnych mediów. Tak było również 2 czerwca marszałek znów przekazała tekturowy czek dla rodziców już 700 dziecka urodzonego w szpitalu. A według opozycji losowe przyznawanie świadczenia pieniężnego co 50 narodzonemu dziecku i ograniczenie programu do noworodków urodzonych w wojewódzkim szpitalu zespolonym nosi do tego znamiona nierównego traktowania i dyskryminowania. Marszałek Renata Janik odpowiadała, że program ma charakter jednorazowego wsparcia finansowego w formie darowizny realizowanego w ramach zadań własnych województwa związanych z polityką prorodzinną oraz promocją regionu. Jest pilotażowy, na razie jednoroczny, kosztuje 390 tysięcy złotych. Jeżeli w kolejnych latach pojawią się ku temu warunki finansowe, naszym celem będzie stopniowe skracanie tego dystansu, na przykład co do 40 narodzin, a docelowo w miarę możliwości jeszcze częściej, tak aby z tej formy wsparcia mogło skorzystać jak najwięcej rodzin, stwierdziła marszałek województwa świętokrzyskiego. Niedawno Renata Janik przedstawiła kolejny program demograficzny Przystanek Rodzina. Polega on na tym, że każda kobieta, która po urodzeniu dziecka wróci do pracy w Urzędzie Marszałkowskim, może pracować każdego dnia krócej o 2 godziny z zachowaniem 100% wynagrodzenia. Dotyczy to mam wychowujących dzieci urodzone od 1 stycznia tego roku aż do ukończenia 7 roku życia. Program nie jest ograniczony innymi przywilejami. Matka karmiąca, której przysługuje skrócony czas pracy o godzinę, skończy pracę 3 godziny wcześniej. Jeżeli zaczyna o 7.30, to o 12.30 może już kończyć swoją pracę. Drugi komponent programu to 8 godzin dla naszych rodzin, czyli dodatkowa w pełni płatna pula czasu wolnego do wykorzystania w roku kalendarzowym przez każdego pracownika. Te dwie inicjatywy spotkały się już z lepszym odbiorem. Dostrzegam 2 plusy. Po pierwsze, program faktycznie może stanowić bodziec do posiadania potomstwa. Po drugie, może przyciągnąć do pracy w administracji samorządu województwa. Tak o tych pomysłach wypowiadał się profesor Szukalski. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy pieniądze, które do tej pory trafiły do rodzin dzieci urodzonych w wojewódzkim szpitalu zespolonym, trzeba będzie zwracać. Oczywiście o szczegółach sprawy będziemy informować na bieżąco. Takie oto informacje właśnie z Urzędu Marszałkowskiego popłynęły w minionym tygodniu. Wysłuchacie magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Za tydzień, dokładnie za tydzień, w ostatni czerwcowy weekend w stolicy Świętokrzyskiego odbywać się będzie doroczne Święto Kielc. I właśnie tym tematem za momencik będziemy się zajmować.
5: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół, a jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie 3-dniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przebierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No, oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscowym gwiazdą będzie zespół Dżem. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś prezentacje, preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncept dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne, ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
1: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
9: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani belgijka, ani polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniu sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w parku miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
1: Faktycznie o tańcu na Święcie Kielc za momencik będziemy sobie opowiadać, natomiast jeżeli już jesteśmy przy Kieleckim Teatrze Tańca, to ja chciałbym także zwrócić waszą uwagę, że właściwie już jesteśmy po zakończeniu także pierwszego festiwalu sztuki tańca szkolnictwa wyższego. No więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a tymczasem ja zapraszam was na ciąg dalszy magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Niech no ja rzucę okiem na przyszły tydzień i prognozę pogody. Jak na razie ten weekend całkiem przyjemnie, właściwie tak letnio, natomiast w przyszłym tygodniu również ładnie, jak na razie synoptycy zapowiadają. A patrzę na to dlatego, że właśnie w przyszły weekend odbywać się będzie Święto Kielc. I mimo tego, że w Kielcach pojawi się Królowa Śniegu, to i tak wszyscy mamy nadzieję, że będzie to tylko nazwa. Jeżeli Królowa Śniegu, to oczywiście Kielecki Teatr Tańca. Jeżeli Kielecki Teatr Tańca, to Grzegorz Pańtak.
0: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
1: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Grzegorz Pańtak.
10: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców. Spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta, myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem, jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
1: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
11: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy. Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
1: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
12: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15.30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem Sound Healing w wykonaniu Otuliny aż do pierwszej w nocy.
1: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
13: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16:30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpi również gościnnie Viola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie, a zatem wszyscy wspaniali artyści Młodzieżowego Domu Kultury będą mogli się pokazać na scenie i będą Kielczani mogli zobaczyć, jak fantastyczną i zdolną młodzież mamy w Kielcach. Tuż po bloku artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w parku odbędzie się blok muzyczny Wolnej Strefy i tutaj zespoły i artyści właśnie, którzy będą reprezentować Wolną Strefę. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała sobota, wspaniali artyści. Zapraszam bardzo serdecznie. To będzie naprawdę święto pięknej polskiej i nie tylko muzyki w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam i trzymajmy kciuki za piękną pogodę. Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze słów kilka o tegorocznym Święcie Kielc. Tomasz Reimer, dyrektor Domu Kultury Białogon w Kielcach.
14: Dzień dobry. Parafrazując wypowiedź ważnej postaci naszej kultury, pana inżyniera Mamonia, każdy z nas lubi tę muzykę, którą już ją usłyszał. W związku z powyższym, wszyscy w niedzielę 28 czerwca przybywają na Rynek Kielecki i występują w największym zespole rockowym. W tym roku zagramy Meluzynę, a jeśli ktoś nie do końca czuje się mocny w niektórych instrumentach muzycznych, nie ma sprawy, mamy tutoriale nzr.dekabialogon. Tam macie wszystkie informacje i filmy, jak zagrać na gitarze, ukulele, gitarze elektrycznej, na perkusji. Przybywajcie, bo potem już mamy coverowy set w wykonaniu zespołu Baby Rock. Wystąpi jeszcze zespół Redwater, a potem już przygotowanie do koncertu gwiazdy Fukaja. DJ Molson wprowadzi nas tanecznie na tą część z gwiazdą wieczoru i diskotekowo, hip-hopowo zakończymy Święto Kielc. Zapraszamy.
2: Aktywnie w Święto Krzyskiem.
1: Sport, sport, sport i jeszcze raz sport. A zaczniemy sobie od wiadomości piłkarskich, ale nie będą to piłkarskie wiadomości z Mistrzostw Świata, tylko z naszego lokalnego podwórka, a dokładnie dotyczące Naprzodu Jędrzejów. Otóż, uwaga, uwaga, wszyscy kibice Jędrzejowa teraz powinni wznieść ręce do oklasków, ponieważ Łukasz Cabaj został nowym trenerem trzecioligowego Naprzodu Jędrzejów. Nowy szkoleniowiec żółto-czarnych posiada bogate doświadczenie. Ostatnim klubem, który prowadził, była Warta Białka Tatrzańska. W swojej karierze miał okazję pracować również m.in. w Czarnych Połaniec, Iglopolu, Dębica oraz Orle Przeworsk. Do pracy w Jędrzejowie szkoleniowca przekonało, w jaki sposób ten klub spogląda w przyszłość i jakie są w nim fundamenty pracy. A my przypominamy, że te fundamenty zostaną wzmocnione już od 1 lipca, ponieważ piłkarze właśnie 1 lipca pojawią się na pierwszych zajęciach w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To jeżeli jesteśmy już przy trenerach, no to uwaga, jest hicior tego właśnie minionego tygodnia, ponieważ Krzysztof Lijewski, tak, ten Krzysztof Lijewski, oczywiście były piłkarz Industrii, były piłkarz Vive, drugi trener i zastępca Talanta Dujszebajewa, obecny trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący przez najbliższe 2 sezony. Tak poinformowała Iskra Kielce SA w swoich mediach społecznościowych. Przypominamy, że Krzysztof Lijewski od 6 lat był asystentem Talanta Dujszebajewa, a samodzielnie prowadził zespół od 24 kwietnia, kiedy Hiszpan poddał się do dymisji. Końcówka ubiegłego sezonu była wyśmienita, bo Kielczanie po 2 latach odzyskali Mistrzostwo Polski, dwukrotnie wyraźnie pokonując odwiecznego rywala, czyli Orlen Wisłę Płock. Krzysztof Lijewski to również były znakomity prawy rozgrywający reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo świata i 2 brązowe medale. W rywalizacji klubowej z zespołem z Kielc w 2016 roku wygrał Ligę Mistrzów. Wywalczył też 2 brązowe medale tych prestiżowych rozgrywek. Gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie. Nie chcę wam nic obiecywać, ale być może na antenie uda się spotkać z panem trenerem. No to teraz przenosimy się w ciepłe kraje, a dokładnie to do hiszpańskiej Taragony, ponieważ tam odbyły się triatlonowe Mistrzostwa Europy i w nich doskonale zaprezentował się Przemysław Szymanowski ze Starachowic, który zdobył 2 medale właśnie w tych mistrzostwach. Startujący w kategorii 40-44 lat zawodnik stanął na najwyższym stopniu podium na dystansie sprinterskim oraz na drugim na dystansie olimpijskim. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, to był wyjątkowy wyjazd. Jeszcze bardziej cieszy mnie ten wynik, bo do startu przygotowywałem się po kilku bardzo trudnych miesiącach z mocno ograniczonym treningiem, szczególnie rowerowym. Po wywrotce 21 grudnia przyszła kontuzja, naderwania, więzadło krzyżowe, poboczne i uszkodzony troczek. Prawie 4 miesiące bez normalnego treningu. Właśnie na rowerze straciłem najwięcej czasu, a do złota

0: Turniej w Chinach był poprzedzony zgrupowaniem w Pruszkowie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe poczynania naszej reprezentacji, to podopieczne Moniki Cholewy 28 czerwca spotykają się na obozie szkoleniowym w Szczyrku, gdzie 5 i 7 lipca będą rozgrywać dwumecz z rówieśniczkami z Islandii. A my teraz sobie troszeczkę jeszcze pobiegamy, ponieważ na stronie internetowej Mosir Gutfin Run 2026 zostały otwarte formularze zapisów do trzeciej rundy cyklu biegów i marszów 14. edycji tej właśnie imprezy, maraton i półmaraton na raty. W imprezie, która zaplanowana została na niedzielę 5 lipca, tradycyjnie do wyboru są biegi na dystansie 10,5 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 1000 metrów. Szczegóły na stronie internetowej. Natomiast my powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego weekendowego spotkania i wydania magazynu Tydzień w Świętokrzyskiem. Jeszcze się jednak z wami nie żegnam. Chciałbym, żebyście pozostali z nami, dlatego że za momencik będziemy mówić o tym, co pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie dziać się będzie. Oprócz tego, co jest grane i kryminalne świętokrzyskie.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To co dziać się będzie w tym pierwszym liceum ogólnokształcącym w Jędrzejowie? No tam niedługo zakończenie roku, a później rozpoczną się prace, które obejmować będą podziemia oraz piwnice. A dlaczego? O tym opowie nam na początek wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
2: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek, ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale i również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
3: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 000 złotych, także to jest niewielki wkład, także całą kwotą, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy, także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no, te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
2: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac odwodnieniowych, bo pamiętajmy, że to jest budynek, który fragmentami liczy ponad 100 lat, a ta część, gdzie potencjalnie będzie za chwilę miejsce doraźnego schronienia, to jest miejsce, które liczy ponad pół wieku, a więc to już jest pewna historia. Myślę, że po wykonaniu tych prac nie zawaham się również powiedzieć, że na tym poziomie bazowym liceum będzie tutaj w pełni zmodernizowane w tym podstawowym wymiarze i to będzie podstawa do ewentualnie kolejnych prac modernizacyjnych, bo to jest obiekt, który też ma swoje potrzeby. Ja ze swojej strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu.
1: No i takie właśnie rzeczy już niedługo pod pierwszym liceum ogólnokształcącym dziać się będą. Natomiast na antenie co się dziać będzie?
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: No to zaczniemy sobie od wydarzeń w Busku, ponieważ tam dziesiątki koncertów nas czekają i wielu wspaniałych artystów. Takie właśnie będą atrakcje. Czekać na wszystkich uczestników 32. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny Jamroz oraz 7. edycji Chopinowskich Inspiracji. Wszystko rozpocznie się 27 czerwca, potrwa do 5 lipca. Samorząd województwa przeznaczył na to wydarzenie 150 tysięcy złotych. Równie ciekawym wydarzeniem są koncerty z cyklu Chopinowskie Inspiracje. Od 11 lipca przez 8 kolejnych sobót będzie można posłuchać muzyki klasycznej w wyjątkowej scenerii ogrodu włoskiego, znajdującego się po zachodniej stronie dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, bo właśnie z Buska do Kielc się przenieśliśmy. Na organizację tego wydarzenia z kolei przeznaczono 120 tysięcy złotych. Burmistrz Buska Jerzy Szydłowski zwrócił uwagę, że festiwal imienia Krystyny Jamroz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym regionie. No a właśnie wracając do tego, co w tym roku, to czeka nas tam 36 koncertów, które będą odbywać się nie tylko w Busku, ale także w innych miejscach regionu. To z pewnością będzie uczta dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Warto również podkreślić, że festiwal nie mógł się odbyć bez wsparcia zarówno województwa, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje od zawsze odbywają się w malowniczej scenerii Ogrodu Włoskiego z kolei, czyli dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. O tym przypomniał na konferencji Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. No a jeżeli już jesteśmy przy Busku, to również Filharmonia Świętokrzyska tam właśnie się pojawi. O szczegółach opowie nam dyrektor Jacek Rogala.
4: Po zakończeniu sezonu, to ostatnio taka nowa tradycja w naszej działalności, będziemy mieli jeszcze koncert kameralny, który nazywamy Epilog. Tym razem wystąpi Joanna Woś, sopran, artystka nazywana królową włoskiego bel canto, a towarzyszyć jej będzie przy fortepianie Artur Jaroń. Usłyszymy arię Vincenza Belliniego i Giuseppe Verdiego, a pomiędzy nimi Artur wykona kilka solowych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
1: To teraz spróbujemy połączyć i sprawdzić, co je ma wspólnego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Co to wszystko ma wspólnego z naszym regionem? No oczywiście mianownikiem łączącym jest Muzeum Narodowe w Kielcach, ponieważ największe udostępnienie cyfrowych zbiorów muzealnych w jednym miejscu będzie możliwe. Jak to wszystko można zrobić, a także jak podzielić się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w prosty i zrozumiały sposób, to na te pytania odpowie projekt digitalizacji realizowanego właśnie przez placówkę. Okazuje się, że właśnie taka digitalizacja trwa. Projekt pozwoli na zdigitalizowanie znacznej części zasobów muzealnych, opisanie ich, a także, co najważniejsze, skatalogowanie i ustandaryzowanie według konkretnych zasad. Ten projekt nie dotyczy jedynie umożliwienia prezentacji eksponatów muzealnych w formie cyfrowej, ale także zakup nowego sprzętu czy narzędzi do tego koniecznych, bo takie właśnie są wymogi, żeby wszystkie te wymienione przeze mnie placówki tę digitalizację miały na podobnym poziomie. Informacje o zabytkach w formie cyfrowej publikowane są na wspólnej stronie internetowej www.wmuzeach.pl, będącej platformą z multiwyszukiwarką, która integruje zbiory różnych muzeów. W ramach serwisu udostępniane są opisy oraz dokumentacja obiektów wykonana w 5 technikach cyfrowych. To jest fotografia, to jest RTI, gigapiksel, modele 3D oraz GIS. Platforma równocześnie została także wyposażona w zaawansowane filtry i słowa kluczowe umożliwiające precyzyjne wyszukiwanie, a użytkownicy mają możliwość tworzenia kolekcji ulubionych dzieł sztuki oraz własnych galerii. Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym w Kielcach ma potrwać, i tutaj ciekawostka, do 31 maja 2028 roku.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś historia powietrzna, ale ku przestrodze i informacyjnie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Kielcach zatrzymali 62-latka podejrzanego o oślepienie pilota samolotu wiązką lasera podczas wykonywania przez niego akrobacji lotniczych. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w rejonie lotniska w Masłowie. Podczas treningu akrobacji lotniczych w rejonie lotniska pilot został oślepiony wiązką lasera. Po otrzymaniu informacji o tym zajściu policjanci kryminalni z komisariatu w osiedlu na Stoku niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W ich wyniku funkcjonariusze złożyli służbową wizytę w jednej z posesji znajdujących się w pobliżu lotniska. Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym, jak wynika z ustaleń śledczych, 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji znajdująca się tam 51-letnia kobieta naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana. Oboje zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 62-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. A my przypominamy, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu, śmigłowca lub innego statku powietrznego stanowi skrajne, nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne zachowanie. Nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może doprowadzić do utraty orientacji, ograniczenia zdolności obserwacji przestrzeni powietrznej oraz stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów, załogi oraz osób znajdujących się na ziemi. I tą właśnie przestrogą kończymy tę godzinę naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Dzięki za wspólnie spędzony czas w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Show is hot out here.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.